ułożył się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie.

0: No ja raczej mam nadzieję, że ten olej to już dawno pracuje w waszych silnikach, one uruchomione, a wy już w trasie.
1: Rozprowadzony, rozgrzany.
0: Tak jest.
1: Co u was? Jak tam środa, jak wam się dzień zaczyna? Bo na południu widzę ulewny deszcz i tak do południa niestety może padać. Ale za to mówiliśmy, że pogoda ma się zmienić. Na razie na wschodzie tego nie widać, bo w tym momencie w Terespolu 17 stopni Celsjusza. No na zachodzie już trochę gorzej. W Pile niecałe 7 kresek powyżej zera.
0: A na zegarze mamy punktualnie godzinę 6, więc oczywiście witamy się z wami, dosiadamy się do waszych samochodów, tych małych, średnich i naprawdę wielkich. No i informacje pogodowe już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj się będzie dużo działo w pogodzie. W kraju dzisiaj zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami, a na północnym zachodzie początkowo to zachmurzenie będzie małe, później wzrastające do dużego. Na północnym zachodzie i na zachodzie przelotne opady deszczu, po południu lokalnie burze, na pozostałym obszarze opady deszczu przelotne lub jednostajne, na południu kraju okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, po południu z kolei na południowym wschodzie miejscami także burze lokalnie z gradem. No i suma opadów na północnym zachodzie, na zachodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie miejscami do 15, a na południu do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Dużo się będzie działo.
1: A temperatura, no niestety, chłodniej dzisiaj na południu, tam 14-16 stopni Celsjusza. Za to na przeważającym obszarze kraju dzisiaj około 20 kresek powyżej zera, a najcieplej ma być na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich, bo tutaj nawet zobaczymy termometr 24 stopnie.
0: Wiatr dzisiaj słaby, okresami umiarkowany. W czasie burz wiatr w porywach do 60, lokalnie do 70, wysoko w Karpatach do 60 km na godzinę.
1: Ciśnienie będzie utrzymywało się na podobnym poziomie co rano, teraz 1004, w południe w Warszawie 1005 hektopaskali, jednak w drugiej połowie dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No my oczywiście jesteśmy z wami, podróżujemy z wami do godziny 10. Ciekawi jesteśmy, co u was słychać, więc można pisać już teraz w aplikacji, można także się nagrywać.
1: No to dajcie znać i przybijcie piątkę z samego rana razem z nami. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i wspólnie mówimy wam
0: dzień dobry.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: tym. Środa, środeczek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Jakubie.
1: I się
0: wszystkim
1: dzień
0: państwu. A7 przez Łomianki. To S7 przez Łomianki. Znowu przykorkowane.
2: Siódemką przez Łomianki.
0: Dobra, to teraz wszystko jest jasne. Wszystko się wyjaśniło. Miłego dnia. Pozdrawia Marek z Warszawy. Wszystkiego dobrego, Marku, dla ciebie również. Bardzo dziękujemy za te informacje. No, Łomianki to klasyka gatunku.
1: Niestety.
0: No. Tam nawet jakby dali 20 pasów w jedną i w drugą stronę, to i tak się będzie korkowało.
1: A zobacz, może, no może i tak.
2: A dwójkę mają, no nie, a dwójkę do Łodzi mają poszerzać, to kto wie, może potem przerzucą sprzęt na siódemkę. Tymczasem Bartłomiej pisze, dzień dobry, ekipa.
0: Dzień dobry.
2: No piąteczka duża, mała i dziecięca. Miło was już słyszeć dzień w dzień. Dzięki temu zapowiada się lepiej. A, że dzień będzie lepszy. No a, i o to chodzi. Fantastycznie.
0: Tak jest. Czy faktycznie jest tak lepiej? Kuba Domoracki, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz. Kuba będzie co 20 minut przyglądał się drogowej sytuacji. No i będzie was informował o tym, co dzieje się przed wami.
2: A wiecie, od kogo jeszcze mamy pozdrowienia?
0: O!
2: Od Andzi z Międzyrzecza. A. Pozdrawia wszystkich kierowców i życzy szerokości. No to sprawdźmy, jak z tą szerokością na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczyna się już w wielu miejscach poranny szczyt komunikacyjny, a na pewno poranne spowolnienie i to dosyć spore. Było wspomniane już o Krajowej Siódemce na wysokości Łomianek, to ja wspomnę jeszcze o dwóch innych trasach mazowieckich, o ekspresowej ósemce w Warszawie.

0: Tutaj oczywiście ruch się wzmaga jak zwykle o tej porze. Pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, a także zakorkowana jest droga krajowa nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. A teraz województwo małopolskie, wieści od państwa, słuchamy.
1: Droga krajowa 94, koniec obwodnicy Tarnowa, zjazd w kierunku na Mościce. Flama oleju na zjeździe i przez całe miasto do Mościc, do skrzyżowania również. Także będzie się działo, może być ślisko. Też aktualnie w Tarnowie nie pada, delikatnie mży. Flama jest dość szeroka, ale służby lokalne powiadomione. Zobaczymy, co tam poranek przyniesie. A państwu życzę powodzenia.
0: No i my też oczywiście życzymy powodzenia, tym bardziej, że w województwie mazowieckim, małopolskim już sporo spowolnień, sporo korków właściwie, także zaczynają się poranne godziny szczytu, zwłaszcza przed Krakowem. Już jest dosyć tłoczno i od strony Skawiny, Myślenic, Wieliczki, także Olkusza, Zabierzowa, Miechowa, Proszowic i Sandomierza. Jeszcze województwo śląskie, wspomnę o autostradzie A1. Tutaj mamy utrudnienia pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica. W związku z pracami remontowymi na razie jeszcze większych spowolnień nie ma, ale coś mi mówi, że tylko na razie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: ja wam zdradzę pewien sekret. Jeśli dzisiaj do pracy musicie zameldować się o godzinie 8 i jedziecie tak na tak zwaną 8, to macie czas.
1: Macie dużo czasu. Macie dużo czasu na kawę, macie czas na toaletę poranną, macie czas na to, żeby rozkręcić sobie PRK Polski Rady Kierowców i posłuchać, co ciekawego dzieje się na świecie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj środa, dzień wyjazdu na trasie Olsztyn-Warszawa. Na razie na wysokości Olsztynka. Spokojnie, no, taka pogoda jako taka. Noga z gazu i szerokości dla wszystkich kierowców i ekipy Polskiego Radia Kierowców. Pozdrawiam, Maja ze Skody.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Noga z gazu, koniom lżej.
1: Mechanicznym.
0: Tak, no.
1: Ale jak wszystkim słyszycie, Maja już w trasie. Tak szybko sprawdzę tylko z tego Olsztyna. Czyściutko na S7. Nic złego się nie dzieje, szerokości ci życzymy.
0: Fantastycznie, oby tylko warunki pogodowe się nie pogorszyły. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. No to nic, tylko ruszać się i jechać do celu. Co tam u was ciekawego? Jak tam zaczyna się wasz poranek? Dokąd dzisiaj zmierzacie? My też bardzo chętnie codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 6 do godziny 10 przyglądamy się waszym trasom, więc jeśli nam podacie punkt startowy i punkt docelowy, to my już zajmiemy się całą resztą i poprowadzimy was i wybierzemy a to trasę turystyczną, a to tę szybką, a to tę eko, a to krajoznawczą, a tę chcecie wysokościowo, proszę bardzo. Dopasujemy ją absolutnie do waszych preferencji.
1: Krótka, szybka, rekreacyjna.
0: Wszystko.
1: Jeszcze was zatankujemy do pełna, bo to też jest

0: taka nasza mała tradycja, od kiedy minister energii swoim obwieszczeniem wprowadza ceny maksymalne, no to my wam mówimy z samego rana, że dzisiaj maksymalnie na stacji paliw za benzynę 95 bezołowiową możecie zapłacić 5,96. Za 98 6,61 zł, a olej napędowy za litr maksymalnie dzisiaj płacimy 6,46 zł, chociaż życzymy, żeby te ceny były jeszcze niższe.
1: No tak, Kuba jest z nami, ale się nie odzywa. Musisz coś powiedzieć.
2: Nie, no bo słucham właśnie i tak myślę, ale zaraz, te ceny poszły w dół od wczoraj?
0: Czy... właśnie, wiesz co? Wydaje mi się, że przy oleju napędowym utrzymała się, ale przy benzynie...
2: A czyli wielkiej różnicy nie ma.
0: Dwa grosze w górę.
2: No, to co ty obiecałeś, że będziemy tankować?
0: Poczekaj, ale ja mówiłem na początku tygodnia, że ceny hurtowe idą w górę.
2: Rzeczywiście, tak, mówiłeś, tak. Mówiłeś.
0: I idzie w górę, wolno, co nas cieszy. Mhm. Boję się, żeby w przyszłym tygodniu nie było jakichś znaczących podwyżek.
1: 22 513 11 11 to numer do nas i aplikacja tekstowo i głosowo.

0: 30 minut po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców, jak zwykle z wami w trasie. Co tam ciekawego u was słychać na trasie tej dalszej, tej bliższej?
1: A co to za melodia właściwie?
0: Nie, moja taka. Kocia muzyczka taka.
1: Rozumiem, kompozytor jesteś od razu. Nie, śpiewasz i komponujesz w tym samym czasie.
2: Wiesz, jak to się nazywa?
1: No.
2: Multitasking. Wartość dodana.
1: Do czego?
2: No właśnie,
1: do, nie wiem. Do czego właśnie.
2: No bo nie wiem, czy to w ogóle była wartość.
0: Właśnie. Do tego, co nie wyszło. No,
2: tak. No ale się dzieje czasami. Dokąd jedziecie? Dokąd zmierzacie? Dajcie znać, chętnie was poprowadzimy na trasie. Sprawdzimy waszą dróżkę, tylko określcie skąd, dokąd w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja tu już mam mapę naszykowaną.
0: Tak
2: gotowy.
0: Jest gotowy faktycznie i ustawia tę trasę.
2: Ruch
0: i ustala jak tylko chcecie. No. Jak chcecie na przykład mało spalić paliwa, to on wam powie.
2: Czy ten koreczek zabierzemy i postawimy go tutaj.
1: Niech sobie tu w zieleni.
0: Co
1: tu
0: się? A jezioro da się tutaj.
2: Poczekaj, bo patrzę, gdzie wstawiam ten korek. Grota Roweckiego.
0: A mógłbyś Warszawa.
1: Musiałeś.
0: A mógłbyś tam śniardwy jeszcze przeciągnąć pod Piaseczno? Pod Warszawą? Dziękuję bardzo.
2: Tam postawimy górę i będziemy jeździć na nartach.
0: I pięknie. No to jedziemy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I rzeczywiście już zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie krajowa siódemka przed Warszawą od strony Płońska oraz remontowany odcinek drogi krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także nieco dalej na odcinku Jabłonna-Warszawa. Poranne spowolnienie i to dosyć spore spowolnienia już pojawiają się w województwie małopolskim na A4 pomiędzy węzłami Targowisko Niepołomica a Kraków Bieżanów oraz na obwodnicy Krakowa

0: pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Balic. Dosyć sporo cierpliwości już przyda się na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic, a także na drodze krajowej 94 przed Krakowem od strony Olkusza i przed Krakowem od strony Wieliczki. W województwie śląskim coraz więcej samochodów obserwujemy na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także na drodze krajowej numer 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na drodze krajowej numer 79 przed Mysłowicami od strony Jaworzna. I jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj tak, na A4 obserwujemy spory ruch na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. Nie są to na razie poważne korki, ale ten ruch się wzmaga właśnie w kierunku Drezna. A w pobliżu Wrocławia spore spowolnienie, już nawet korki pojawiły się przed Wrocławiem od strony Oławy i przed Bielanami Wrocławskimi od strony Świdnicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ty pierwszy?
3: Bo no mamy ceny paliw, słuchajcie, od Bartłomieja, który dzisiaj oczywiście robi standardowo trasę Kalisz-Gdańsk. Mhm. Gdyby coś tam się działo w okolicach Torunia, to my go poinformujemy. No i pisze, że tak, w Kaliszu faktycznie ceny maksymalne 5,96 za benzynę, za olej napędowy 6,44, ale już 18 km od Kalisza w Zbiersku 5,85 benzyna, czyli 11 groszy taniej, a olej napędowy nawet 19 groszy taniej.
4: Ale daj spokój, jakie ceny to? Prawie ceny dumpingowe są.
3: Trzeba z miasta tylko się ruszyć.
2: O, to nieźle. To jeszcze tylko na chwilkę zajrzę do kalendarza, czy może później?
3: Proszę.
2: Tak?
3: No.
2: Bo jest dzisiaj takie święto, że was wyrwie z kapci.
0: Ale żartujesz. Nietypowe czy typowe? Ale...
2: Turbo nietypowe.
3: A 10. Matki Boskiej Pieniężnej.
2: No to nie.
3: W wielu firmach.
2: Właśnie nie, bo to puszczę cię, wiesz, w samych skarpetach. Światowy Dzień Jazdy na Rowerze.
3: Aha.
2: Dzisiaj jest...
3: I koniec. Już koniec, kropka?
2: Nago.

0: 20 minut jeszcze. Do godziny 7. Po godzinie 7 oczywiście wystartujemy z tablicami rejestracyjnymi, czyli będziemy was pytać, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd.
1: Tymczasem, żeby z nami być, pamiętacie? Radio cyfrowe DAB+. Tak można nas odbierać w każdym aucie. Wielu już jest seryjnie montowane, bo Unia Europejska wymusiła to na producentach. Z kolei jesteśmy również w aplikacji naszej darmowej, Polskie Radio Kierowców się nazywa, albo w necie na radiokierowców.pl też nas tam znajdziecie.
0: I to, co najlepsze w naszej aplikacji, to przede wszystkim jest za darmo, więc instalujecie ją na swoim smartfonie, tam nie będą wyskakiwały żadne powiadomienia, że trzeba uiścić opłatę. Nie. Dodatkowo jeszcze ma ogromną funkcjonalność, poza możliwością słuchania nas w trasie, na przykład za granicą. Dodatkowo jeszcze można do nas pisać, to ta biała koperta, można nagrywać wiadomości, to ten biały mikrofonik, są także informacje pogodowe, ale wczoraj o godzinie 19 premierowo na naszym kanale pojawił się nowy odcinek naszego motoryzacyjnego serialu Na części i w tej aplikacji też można go obejrzeć, a tam testujemy chińskie auto JQ5.
1: No i teraz Kuba wam jeszcze opowie o tej ukrytej funkcji.
0: Właśnie.
2: Czyli mówicie o dobrych radach, ciekawych ciekawostkach i jeszcze taki złotych myślach.
1: Jak do tego dotrzeć?
2: Trzeba po prostu zrobić taki zamaszysty ruch ręką i wtedy nagle złota myśl się pojawi.
1: Strząśnijcie aplikacją.
0: Tak jest, proszę bardzo. OHC, wałek rozrządu, znajduje się w głowicy silnika. No, pięknie, taka ciekawostka motoryzacyjna. Dobra, teraz ty.
1: Bo pamiętajcie, że macie

0: trzykrotnie w ciągu dnia możliwość potrząśnięcia. Tak. I ja właśnie zrobiłem trząs i wyskakuje. Najdłuższy korek miał 344 km długości.
1: Niemożliwe.
2: Możliwe, ha.

0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, naprawdę. Kawał dobrej roboty zrobił, no. Naprawdę, super.
0: Ale pozdrowić można.
2: Idąc na przerwę, potrząsnę jeszcze raz, bo sam jestem ciekawy. Deflektor, siatka pozwalająca na szybką jazdę kabrioletem.
1: Tak jest, albo w motocyklu, ten dodatkowy, taka dodatkowa szybka na tej przedniej szybie.
2: Taka ciekawa ciekawostka. Pytanie, co wam wyskoczyło w aplikacji PRK, dajcie znać.

0: Bartłomiej pisze w aplikacji: doleję oliwy do ognia i podsyłam odwieczne pytanie w aucie. Daleko jeszcze? I to nasza aplikacja takie opowieści snuje. Daleko jeszcze? No daj spokój, nie wolno denerwować kierowcy, no nie, tym pytaniem, no nie wolno go zadawać. Oj, aplikacjo, oj, oj, oj.
1: Prowokacja.
0: No troszeczkę
1: a
0: tak.
1: A właśnie, daleko jeszcze w końcu, czy nie?
0: To zależy. No.
2: A Krzyśkowi wyskoczyło takie coś. I tu jest napisane, że no niedostępna jest apka. Słuchajcie, pracujemy nad tym i niebawem udoskonalimy ją, żeby każdy mógł na swoim smartfonie korzystać z aplikacji naszej darmowej PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: A teraz robimy co w naszej mocy, żeby udoskonalić ruch drogowy i wasz dojazd do pracy.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej na odcinku Kraków-Południe, Kraków-Bielany w stronę Balic. Podobnie na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic oraz na drodze krajowej numer 44 w pobliżu Skawiny. Spore problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim występują pomiędzy węzłami Toruń-Południe a Lubin. Na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Ma to oczywiście związek z remontem i obserwujemy tam już właściwie spore poranne spowolnienia. Zakorkowana jest sąsiednia droga krajowa numer 10 przed Toruniem od strony Lipna, a już coraz większy ruch obserwujemy też na trasie ekspresowej S10 na obwodnicy Torunia oraz na drodze krajowej numer 15.

0: przed Toruniem od strony Brodnicy i Kowalewa Pomorskiego. W województwie mazowieckim oczywiście poranne godziny szczytu już się rozkręcają na dobre. Zakorkowana jest i to poważnie ekspresowa 8 w Warszawie, także krajowa 7 przed Warszawą od strony Łomianek oraz droga krajowa numer 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Polskie Radio Kierowców, my z wami oczywiście w trasie. Dopytujemy, co u was słychać, jeśli potrzebujecie informacji o jakiejś konkretnej trasie, to proszę bardzo, można napisać punkt startowy, punkt docelowy, a my przejrzymy całą trasę. Natomiast jeśli jeździcie no trochę na pamięć, czyli wiecznie każdego poranka ta trasa jest taka sama, no to także czekamy na informacje, gdzie te trasy ewentualnie standardowo się korkują.
1: Zachęcaliśmy was też, żebyście potrząsnęli swoim smartfonem przy odpalonej aplikacji PRK. No i zrobił to Antek, który zresztą meldunek pogodowy nam złożył z Gryfina, stopni 12, niebo bezchmurne, słońce jest, widoczność dobra. No i jemu wyskoczyło w aplikacji, uwaga, będzie się działo.
0: Oho,
1: pytanie,
0: będzie.
1: Czy to chodzi o to, że on razem z Majkiem z Fiesty jadą do Szczecina, on do szkoły i na grę w darta. Pierwsza godzina w szkole. Naprawdę? Wrzutki
0: tak teraz
1: w szkole?
0: Robią w szkołach?
1: Ja chcę z powrotem do szkoły. Anuluję swoją maturę, ja chcę z powrotem.
0: Fajnie.
1: A Maniek oczywiście do roboty. Czy będzie się działo w pogodzie?
0: Tak.
1: Sprawdźmy.
0: Proszę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, będzie. W kraju dzisiaj zachmurzenie duże i całkowite. Na południowym wschodzie z większymi przyjaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie z kolei początkowo to zachmurzenie będzie małe, więc tutaj słoneczny poranek, później będzie wzrastało do dużego. Z kolei na północnym zachodzie i na zachodzie przelotne opady deszczu, po południu lokalnie także burze. Na pozostałym obszarze deszcz przelotny, jednostajny również może się pojawić. No więc dużo się dzisiaj będzie działo w tej pogodzie. Dodatkowo jeszcze po południu na południu na południowym wschodzie burze, lokalnie z gradem, suma opadów, na północnym zachodzie, zachodzie w centrum oraz na południowym wschodzie 15 litrów, ale na południu nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Ale wiecie co, jeżeli chodzi o temperaturę, to nie ma takiej tragedii, co prawda od 14 do 24 stopni Celsjusza pokażą termometry dzisiaj, z czego te 14-16 na południu, około 20 kresek powyżej zera będziemy odczuwali na przeważającym obszarze kraju, a tymczasem dzisiaj najcieplej wyobraźcie sobie to na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Nawet 24 stopnie Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, okresami umiarkowany w czasie burz, porywisty do 60 km na godzinę, lokalnie nawet do 70.
1: To teraz jeszcze ciśnienie, bo ono na razie utrzymuje się na stałym poziomie 1004 hektopaskali, jednak w drugiej połowie dnia przewiduje się spadek ciśnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przewiduje się także zabawę przy tablicach rejestracyjnych w tej godzinie właśnie, bo mamy 2 minuty po godzinie 7.
1: Dlatego Antek napisał, będzie się działo.
0: Oj, będzie.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Zapraszamy was i mówimy
0: dzień dobry.

0: Ty zobacz, zobacz, jakie tablice fajne wysłali nam.
1: Widzę, słuchaj, właśnie.
0: Ale jakie dobre. No niby dwuliterowe, czyli ale? Wydaje się, że to zestaw łatwiejszy, ale właśnie.
2: Nie dość, że fajne, to jeszcze dobre.
0: I trudne.
1: Trudne. I takie bliźniacze. Nawet. Ale więcej wam nie powiemy, tak. O szczegółach jeszcze opowiemy. Jest 7:10, czas na informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wypadek samochodu osobowego na drodze krajowej nr 42 w województwie opolskim, niedaleko miejscowości Markotów Mały. To pomiędzy Kluczborkiem a Namysłowem. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Do zdarzenia doszło na kilometrze 26. Droga jest tam zablokowana w obu kierunkach i ten fragment można omijać pobliskimi trasami lokalnymi przez Wołczyn i miejscowości Bogacica, Bogacka, Szklarnia i Wierzchy. Tyle w województwie opolskim, teraz województwo mazowieckie. Tutaj coraz więcej korków niestety, jak to zwykle bywa o poranku. Zakorkowana jest już nie tylko ekspresowa ósemka, północna obwodnica Warszawy, ale także droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz nieco dalej na odcinku Jabłonna-Warszawa, także krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą oraz krajowa 7 niedaleko Czosnowa, Dziekanowa Leśnego i pomiędzy Łomiankami a Warszawą także. W województwie pomorskim także już coraz więcej spowolnień, porannych spowolnień, chociażby na ekspresowej 7 na obwodnicy Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, także na drodze krajowej nr 91, pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na drodze krajowej nr 22, niedaleko Malborka i Starogardu Gdańskiego. I jeszcze województwo dolnośląskie, autostrada A4, tutaj może nie jest ona zakorkowana na fragmencie przygranicznym, ale na pewno przybywa samochodów w pobliżu Jędrzychowic w kierunku Drezna. Natomiast zakorkowana jest droga krajowa nr 5 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To skoro po godzinie 7, to zaraz będzie szczegółowo o tablicach rejestracyjnych.
1: I nasza zabawa, ale my cały czas dopytujemy was o waszą trasę, sugerując, że możemy wam podpowiedzieć, jak tam na tej trasie jest, jeżeli tylko powiecie, skąd, dokąd jedziecie.
2: Witam najlepsze radio w Polsce, PRK, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wyruszyłem w trasę Świecie nad Wisłą, Ostrołęka, jednakże jest to trasa niestandardowa, bardziej krajoznawcza. Wybieram drogi poboczne, jestem w tej chwili na S5, wskakuję na A1 do Grudziądza, następnie Nicwałt, Świecie nad Osą, lecę dalej do Nowego Miasta Lubawskiego, następnie z Nowego Miasta Nidzica, Wielbark, Mącice i bokami, lasami zjeżdżam do Ostrołęki. Pozdrawiam jeszcze raz po bazie Skody.
0: No, czyli tak naprawdę już nie mamy roboty, bo już trasa jest wyznaczona.
1: Tak, ja tylko mogę powiedzieć, że na tym odcinku no nic złego się nie dzieje, choć ja bym pojechał przez Golub Dobrzyń i Mławę, ale jeżeli jedziemy tutaj właśnie górą przez Grudziądz, to i na 16 nie widzę żadnych utrudnień i potem na S7 kawałek i na 57, więc szerokości przyczepności życzymy. I co tam jeszcze na waszych trasach?
3: A no 500. 500 pikny kawalerzy, jeden i drugi muszę zrobić dzisiaj. Do domu se wracam, nie? A jak? Bo co? Bo czekają, nie? No. Także Katarzyna już pisze do mnie, o której będziesz. No też widzi mnie na GPS-ie, bo przecież spedytorką u mnie jest. No, ale ten, ale tak oto w Chojnicach to 10 tylko, słabe 10. Te słoneczko to tak niechętnie przez te chmurki przelatuje. No, ale lecimy. Chojnice, Gręzówka. No, także tak o, Wojtas Sofafika. No, to też tak o. Serdecznie pozdrawiam. No, to też o tak o. A jak? Żeby nie było.
1: Tak o, a my też tak o. A wiecie, dlaczego Wojta za domu wraca?
0: No.
1: Bo czekają go.
0: Bardzo dziękujemy. Czekamy na więcej takich dobrych, pozytywnych wiadomości od was.

0: 21 minut po godzinie 7. Zawsze właśnie po 7 gramy w tablicę rejestracyjną i tak też będzie tym razem. Trzy tablice. No i tutaj bardzo często pojawia się to stwierdzenie, że jeśli mamy dwie litery, to jest zestaw łatwiejszy, jak mamy trzy, to jest trudniejszy. Mam wrażenie, że dzisiaj dwuliterowy zestaw jest trudniejszy niż ten trzyliterowy.
1: No i dzisiaj od Bartłomieja dostaliśmy takie dwie litery,
0: że nie ma takich trzech.
1: Tak.
0: No, taka prawda jest.
1: Ani jednej.
0: Tak.
1: W związku z tym, jeżeli chcecie je poznać, dzwońcie śmiało 22 139 29 29. Kto wybierze ten numer jako pierwszy, dodzwoni się do nas, odbieramy na antenie i potem walczymy. 22 139 29 29.
0: Walczycie o komplet punktów, czyli 3 punkty.

0: punkty do przejęcia, 3 punkty do zdobycia, a...
1: Stop. O nie. Oj, ktoś się... Nie zdążyłem, ktoś się rozłączył. To jeszcze raz poprosimy. 22, 139, 29, 29.
0: To ja tylko dodam, że 3 punkty, a te 3 punkty wymieniacie na 3 nagrody. I owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia, i gadżety Polskiego Radia Kierowców.
1: Halo, halo! Słyszymy się? Halo? O, o, jesteś. Kogo witam, kogo goszczę?
2: Kamilu,
1: cześć, zaraz Kamil. Do ciebie wracam, a wy już wiecie, że usłyszymy się za kilka minut właśnie z Kamilem.

0: Na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i 29 minut po siódmej, czyli prawie siódma na pół.
1: Kolejne osoby potrząsnęły naszą aplikacją.
0: A
1: w zasadzie swoim smartfonem z odpaloną aplikacją PRK Polskiego Radia Kierowców. No dopiero co Wojtas mówił, że tam żona cały czas pyta, daleko jeszcze, gdzie jesteś, kiedy będziesz? No i właśnie Bartłomiejowi wyskoczyło w aplikacji, daleko jeszcze?
0: No daleko jeszcze.
1: I też odpowiada na pytanie, dlaczego one ciągle pytają, kiedy będziesz?
0: Mhm. Bo tęsknią.
1: Pyta, bo kocha.
0: No właśnie. A wiadomo, że jak kocha, to poczeka.
1: Czyli nie ma się co spieszyć.
0: No, dokładnie.
1: Inaczej, spieszcie się powoli.
0: O, pięknie. Czy tak faktycznie się da? To da się na naszych drogach. Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu już w wielu miejscach rozkręciły się na dobre, zwłaszcza na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Autostrada A4 jest zakorkowana na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki, a Kraków-Balice i to w zasadzie w obu kierunkach. Podobnie trasa ekspresowa S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także Krajowa 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz droga krajowa numer 81 pomiędzy Mikołowem a Katowicami. Zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej numer 28, niedaleko Limanowej, Mszany Dolnej, Makowa Podhalańskiego i Wadowic, także na krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem oraz na drodze krajowej numer 52 przed Wadowicami od strony Kalwarii Zebrzydowskiej. Na drodze krajowej numer 42 w województwie opolskim, niedaleko miejscowości Markotów Mały. Zablokowana jest jezdnia w obu kierunkach na kilometrze 26. To jest odcinek pomiędzy Namysłowem a Kluczborkiem. Te utrudnienia związane są z wypadkiem samochodu osobowego i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Ruch kierowany jest tam na objazdy. Jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj także oczywiście korki, spowolnienia, jak zwykle o tej porze. No już teraz właściwie poważne korki i poważne spowolnienia. Wspomnę tylko o niektórych. Ekspresowa 8 w Warszawie, tradycyjnie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, jest zakorkowana w kierunku zachodnim. Droga krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, tutaj mamy korek w kierunku Warszawy, a na drodze krajowej 79 jedzie się zdecydowanie wolniej pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To my już zwarci i gotowi do naszej codziennej zabawy przy tablicach rejestracyjnych. Trzy tablice są, dwuliterowe też.
1: I za chwilę dobra zabawa. Z kim? Z Kamilem.

0: To 21 minut jeszcze. Do godziny 8 gramy, czyli trzy tablice rejestracyjne dzisiaj wymyślone. No, naprawdę dwuliterowe, a mam wrażenie, że zdecydowanie trudne, z trudnego zestawu. Z nami jest Kamil. Dzień dobry, Kamilu.
1: Witam, dzień dobry.
0: Co u ciebie słychać o poranku? Opowiadaj, jak tam się dzień rozkręca.
1: Jestem w drodze. Z Warszawy do Poznania jadę.
2: O, to poczekaj, już ci sprawdzam. Opowiadaj, jak tam na trasie, gdzie jesteś dokładnie teraz?
1: Gdzieś tak do Konina dojeżdżam, do Bramek.
2: To już jesteś w połowie trasy.
0: Się z gąską już.
2: To powiem ci tak, dalej się nic złego nie dzieje, poza jedną złą rzeczą.
1: No,
2: za bramki trzeba zapłacić. Jakiś czas temu, chyba miesiąc temu, ceny poszły w górę, to już jest 40 zł za osobówkę.
0: Przestań w ogóle to mówić nawet. No. Najdroższe po prostu odcinki.
2: Niestety. Niestety taka jest rzeczywistość, ale przynajmniej na trasie masz czyściutko, więc życzymy ci szerokości, ale teraz przechodzimy płynnie. Skoro jedziesz w kierunku Poznania, to bardzo dobrze się składa, bo my mamy też dzisiaj propozycję z tego rejonu Polski.
0: Tak, dokładnie. I od niej możemy zacząć. Tablica rejestracyjna, niby dwuliterowa, niby łatwo, ale może niekoniecznie. Zaraz się przekonamy. Pepe. Dwie literki P obok siebie.
2: To był taki piłkarz, Pepe.
0: Pepe.
2: Aha.
1: Pepe?
0: To Pepe. Piła, chyba. Tak, dobrze!
2: Z tym, że to bardziej powiat
0: pięknie,
2: pilski.
0: Tak jest.
2: I to jest właśnie ta podpucha, bo są dwie litery, powinny wskazywać miasto, wskazują powiat pilski.
0: No, ładnie.
1: Pilski, tak, powiat pilski.
0: Dobra, jeden punkt zdobyty, czas na drugi.
2: Dobrze, to znowu będą bliźniacze z półgłoski. Kaka. Chyba też był taki piłkarz Kaka. Kaka. Krystyna
1: Kaka.
2: I
0: Kuba.
2: Kuba. Kaka.
1: To jest Raków.
2: Dawna stolica Polaków.
0: No i pięknie, dobra.
2: Brawo.
0: Dwa punkty zdobyte. Ale przyznasz, że ciekawe te tablice dzisiaj, nie? Fajnie się to ułożyło.
1: No tak.
2: Od Bartłomieja je dostaliśmy.
0: No dobra, to ostatnia punktowana tablica rejestracyjna.
2: Musisz odgadnąć, skoro musisz.
0: Musisz, absolutnie. W, W.
2: I nie chodzi o żadne słodycze.
1: No to na pewno Warszawa,
0: aha,
1: tak?
0: Dobrze,
2: ale
0: można byłoby to jeszcze sprecyzować, gdzie konkretnie, która część Warszawy, i to też nie będzie takie łatwe, bo okazuje się, że prefiks WW jest współdzielony.
2: Rembertów, Wilanów i Włochy. Z tym, że wiesz, jak te dzielnice się rozpoznaje? Bo na końcu tej tablicy zawsze jest jakaś literka. I jeżeli jest A, to bardziej Rembertów. Nie pamiętam, jak jest przy Włochach i Wilanowie. Ale WW to są te trzy dzielnice Warszawy, czyli ty wygrałeś.
0: A ja pamiętam właśnie, trzy punkty zdobyte, idealnie. Wielkie brawa dla ciebie.
2: Kamilu, przejmujesz jeszcze antenę, pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
1: Jeszcze raz, bo nie dosłyszałem.
2: Pozdrawiaj kogo tylko chcesz, teraz przejmujesz antenę, to jest kolejna nagroda.
1: No, chciałbym pozdrowić was i podziękować, że robicie świetną robotę.
2: A, co?
0: Dzięki.
2: Polecamy się.
0: Ale miło się zrobiło, fajnie. To już koniec pozdrowień?
1: Tak.
2: To wyżej.

0: My pozdrawiamy ciebie.
1: Tak jest. I fajnie, że z nami jesteś. I fajnie, że z nami jeździsz. I fajnie, że nas słuchasz. Bardzo dziękujemy. Do tego dorzucamy jeszcze zestaw gadżetów Polskiego Radia Kierowców. I to jest twój wygrany dzisiaj komplet.

0: No i tak wam bardzo przyjemnie dzisiaj gramy o poranku PRK Polskie Radio Kierowców. No i już prawie 10 minut do godziny 8, więc kto na 8 do roboty, to rachu ciachu. Raz, dwa.
1: A czy wy wiedzieliście, że w Polsce jest 16 kategorii prawa jazdy?
0: Tak.
1: To pokazała aplikacja, gdy potrząsnął telefonem Marcin z Trójmiasta.
2: Widzisz? Ja przyznam się, że nie wiedziałem, że aż 16.
1: No zobacz, w samej kategorii A masz chyba podkategorię AM. Mhm. A2.
0: A ile mamy województw?
2: No właśnie, a ile parków narodowych?
1: E, B do E. Wiecie co, nieważne jakie macie prawo jazdy, jeżeli teraz jesteście w ruchu, czy to jest jednoślad, czy to jest osobówka, czy to jest duże auto, to mamy dla was informacje drogowe.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal zablokowana w obu kierunkach jest Krajowa 42 w Opolskiem, niedaleko miejscowości Markotów Mały. To pomiędzy Namysłowem a Kluczborkiem. Na kilometrze 26 doszło do dachowania auta osobowego i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Droga jest nadal zablokowana i w kierunku Kluczborka i w stronę Namysłowa i ten fragment należy omijać pobliskimi trasami lokalnymi. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Bardzo dużo zakorkowanych tras. Chociażby nie tylko jest zakorkowana ekspresowa ósemka, to od wczesnych godzin porannych, ale także zatłoczona jest ekspresowa dwójka. Południowa obwodnica miasta pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko i to w obu kierunkach. Podobnie droga krajowa nr 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą, a także krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym, a także oczywiście Stolicą. W województwie pomorskim zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, podobnie na obwodnicy Gdańska na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port, a także przybywa samochodów na drodze krajowej nr 22 niedaleko Malborka, a także Starogardu Gdańskiego.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Ej, tak, z tą piaseczną.
0: No zawsze związane są korki.
2: Tak, i zawsze problemy.
0: Tak jest, ale na szczęście jesteśmy my i towarzyszymy wam w trasie.
1: Co u was na trasie, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czekam na informacje drogowe i pogodowe.

0: jest piękne.
1: Duża amplituda temperatur. 17 stopni mamy teraz w Terespolu, to wschód, a przejeżdżamy na zachód i okazuje się, że w Pile mamy 9 stopni.
2: Tak, i patrzę sobie na odczuwalną. Ona jest bardzo zbliżona do tej, którą pokazują termometry. Może o stopień niższa, ale bardzo, bardzo zbliżona.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to mamy środę, 10 dzień czerwca i dzisiaj w kraju zachmurzenie duże i całkowite. Natomiast na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami i przejściowo rozpogodzeniami, a na północnym zachodzie początkowo to zachmurzenie będzie małe, czyli słońce o poranku. Później będzie wzrastać do dużego. Na północnym zachodzie i na zachodzie przelotne opady deszczu, po południu także lokalnie burze. Na pozostałym obszarze opady deszczu przelotne lub jednostajne, czyli tego deszczu dzisiaj sporo w Polsce. Na południu kraju okresami o natężeniu umiarkowanym lub nawet silnym. Po południu miejscami także burze. Burze z gradem mogą się pojawiać, a suma opadów na przykład na północnym zachodzie, na zachodzie w centrum oraz także na południowym wschodzie miejscami nawet, uwaga, do 25 litrów na metr kwadratowy.
2: A deszcz jest potrzebny. Wiedzą to na pewno rolnicy, bo mamy dużą suszę. No i tak jak popada, to też wyschnie, bo dzisiaj 14-16 stopni Celsjusza na południu, 20 kresek powyżej zera na przeważającym obszarze Polski, do, uwaga, najcieplej na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich, nawet 24 stopnie Celsjusza.
1: Wiatr dzisiaj będzie słaby, okresami tylko umiarkowany, w czasie burz porywisty do 60, lokalnie nawet do 70 km na godzinę.
2: Ciśnienie do południa utrzyma się na stałym poziomie 1005 hektopaskali. Dopiero w drugiej połowie dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my mamy już minutę po godzinie 8, no i oczywiście jesteśmy z wami, towarzyszymy wam w trasie, monitorujemy te trasy i co 20 minut usłyszycie u nas najświeższe informacje drogowe.
2: A co dobrego u was o poranku, w trasie czy już za biurkiem w pracy? Dajcie znać, my się wam kłaniamy nisko, Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz
2: i tradycyjnie z samego rana mówimy wam wspólnie,
1: dzień dobry!

0: Lada moment, pisze nasz słuchacz. Wjeżdżam na S11 Bydgoszcz-Toruń. Jaką dróżkę ekipa proponuje do Gdańska? Którym wjazdem można się wbić na A1 bez korków?
1: Na A1 bez korków? Ja z Bydgoszczy bym chyba S5 w kierunku Nowych Marzów pojechał, bo wtedy to niby mamy tam pracę drogowców, ale nie ma tam spowolnienia. Tak samo jest przy Pelplinie, delikatne spowolnienie. I tutaj właśnie dotarłbym do Gdańska, czyli nie wracał się do Torunia, tylko przez Świecie, Nowe Marzy i na A1, prawda?
2: Tak, tutaj wyjątkowo się z tobą zgadzam.
0: Wyjątkowo? No, już nie przesadzaj z tym wyjątkowo. Często się zgadzamy ze sobą.
1: Ale
2: to prawda.
1: Można też, słuchajcie, zobaczyć sobie Bory Tucholskie. Pojechać na Szczecinek.
2: Wiedziałem.
0: Będzie.
1: Do Koszalina trasa. S11 i S6 od strony zachodniej zjechać do Trójmiasta. Owszem, kilometrów będzie nawet 3 razy więcej, ale jak malowniczo.
0: Ale
2: 3 razy więcej atrakcji, a może i więcej.
1: Wzdłuż wybrzeża będziemy jechać.
0: I jak ktoś zapyta, ale po co, dlaczego i czemu, to odpowiecie, bo można.
1: Tak, nie?
0: Aż żal nie skorzystać.
1: Więc życzymy szeregości, przyczepności, a tak na poważnie to jednak ta A1. I co jeszcze na trasach w Polsce? O tym już Kuba Domoracki.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie doszło do awarii samochodu ciężarowego. Na kilometrze 133, to są okolice miejscowości Piotrowice, zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. I oczywiście już teraz obserwujemy tam na razie niewielkie, ale jednak spowolnienia. Ruch zwalnia także na innej trasie dolnośląskiej, na autostradzie A8 na obwodnicy Wrocławia, niedaleko węzła Wrocław Północ, właściwie w kierunku centrum miasta od strony, powiedzmy, Kłodzka. Droga krajowa numer 94 jest zakorkowana przed Wrocławiem od strony Oławy, natomiast krajowa 5 zatłoczona jest pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem. Dobra informacja z województwa opolskiego. Droga krajowa numer 42 pomiędzy Kluczborkiem a Namysłowem nie jest już zablokowana niedaleko miejscowości Markotów Mały, gdzie doszło do wypadku samochodu osobowego. Mamy informację, że jezdnia została już tam odblokowana. Poranne godziny szczytu nie odpuszczają na Mazowszu. No dlaczego miałyby odpuszczać? Jest godzina 8:11, więc właściwie środek porannych godzin szczytu. Zakorkowana i to bardzo poważnie jest S8 w Warszawie i to zarówno w kierunku Białegostoku, jak i w stronę Wrocławia. Podobnie krajowa 92 przed Warszawą od strony Sochaczewa oraz krajowa 61, między innymi na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną.

0: Olioc. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Zaglądamy ponownie dzisiaj do kalendarza. 10 dzień czerwca. Mamy środę i środowy poranek. Już mówiliśmy o tym, że dzisiaj jest Światowy Dzień Jazdy na Rowerze i nie ma w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to jest Światowy Dzień Jazdy na Rowerze nago.
1: Warunki pogodowe nie sprzyjają. Dobrze, że taki dzień nie jest zimą, tylko jednak w czerwcu.
0: Byłoby przewrotnie, skoro to jest kalendarz świąt nietypowych. No myślę, bardzo. Że to by się bardziej
2: ja
0: wkleiło niż w czerwcu.
2: Roweru z piwnicy nie wyjąłem, jak dobrze. Nie jestem zobligowany, żeby dzisiaj świętować.
0: Bardziej cieszy mnie to, że jesteś w koszulce.
1: O, tak. Mnie też, tak, tak.
0: Ale to taki szczegół.
1: Ale gdybym przyjechał rowerem,
0: to kto wie, kto
1: by się
0: wie.
1: Działo.
0: Dobrze, ale dzisiaj także w kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Elektryka.
1: Aha. To już taki bardziej typowy dzień.
0: Ważna sprawa.
2: I co wam przyszło do głowy?
0: Chociaż, że można to połączyć z dniem jazdy na rowerze nago.
1: O, a niby jak?
2: No, że jeżeli będziesz...
0: Nie wiem, strzeliłem taką głupotę.
1: Najpierw nago rowerem, a później do elektryka.
2: Nie, to jest tak, że jeżeli będziesz siał właśnie taki zamęt, jadąc nago na rowerze, to możesz dostać paralizację. Żeby tam znowu te szare komórki się zaczęły stykać.
0: Tak jest.
2: Ale gdy mówicie dzień elektryka, co wam przychodzi do głowy?
0: No, ładowarki.
2: Samochód.
0: Fatalna infrastruktura.
2: Ale elektromobilność, prawda?
0: Tak,
2: i to, co Unia Europejska 2035 tak. i tak dalej,
0: no,
2: i tak dalej.
0: No.
2: Nie! To wszystko nie w tę stronę, bo ja widzę właśnie, że 10 czerwca został ustanowiony Dniem Elektryka w 1986 roku na pamiątkę 150. rocznicy śmierci André-Marie Ampère.
0: Ampère!
2: I to jest w ogóle super, to elektrycy dzisiaj się świętują. Elektrycy, nie elektryki.
0: No, ale oni też muszą podłączyć, żeby te elektryki jeździły. No co ty
2: dajesz?
0: No tak,
2: i oni w końcu oni w te wolty
0: umieją. No raczej, no oni umieją. I to całkiem nieźle.
1: Ale
0: w związku z tym, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elektryka, to my zapytamy oczywiście o elektromobilność.
2: Aha.
0: A konkretnie?
2: A o co właśnie zapytamy konkretnie, już wam mówię. Dzisiaj co musiałoby się stać? Albo jaki byście mieli powód do tego, żeby... kupić elektryka.
0: Tak, i przyznam szczerze, że u mnie to jest duża zmiana. Taka ogólnospołeczna i myślę, że ta zmiana
2: musiałaby... będzie coming out. No. Gdzie mam prawa przygotowane? Dajesz. No.
0: No nie, że na każdej stacji musi być ładowarka minimum 200 kW.
1: Na każdej stacji?
0: Na każdej stacji.
2: Ale nie padło to hasło, na które ja czekam, no.
0: Czyli... I wtedy kupiłbym elektryka.
2: Dzięki. I wiecie co? Piekło zamarzło.
0: No, naprawdę. I wtedy byłoby to zdecydowanie przyjemniejsze, bo jeśli jedziesz w trasę i nagle trafiasz do ładowarki, która tam ma 11, 22, 50, to jest za wolno, to bardzo opóźnia tę podróż i wydłuża tę podróż, więc to mi nie pasuje.
1: To
0: więc
1: jeszcze musi dużo w Wiśle chyba.
0: To
1: musi wody.
2: Nie, to ja w takim razie mam inne podejście.
0: No, to słucham.
2: To nie musi być 200 kW. Ja bym sobie życzył, jeżdżąc elektrykami od czasu do czasu, żeby tych ładowarek miejsc było więcej. I na przykład, ja wiem, że ze z dużą stratą, ale dlaczego nie montujemy płyt indukcyjnych? Mhm. Podjeżdżasz i ty nic nie musisz. Ty idziesz zrobić zakupy, a ta energia po prostu bezstykowo płynie. Z dużą stratą, zaznaczam, ale gdyby tak w każdym miejscu ona tak płynęła z odnawialnych źródeł energii.
0: Jeśli mogę się wtrącić tak odrobineczkę, tylko to się totalnie nie trzyma.
1: Bo?
0: Bo guma nie przewodzi. Prądu. Więc jakbyś stanął kołami, to nie pójdzie.
2: Bo nie, bo to specjalna
0: nawet gdybyś
2: płyta,
0: jedno miał na plusie, a drugie na minusie, czyli tak zwany negatyw, jakbyś
2: ale
0: zrobił w tych kołach, to
2: już
0: tak
2: Norwegowie sprawdzili. W Oslo zainstalowali specjalne płyty w taksówkach
0: no.
2: I rzeczywiście indukcja działała, ładowała. Tylko mówię,

0: dużą stratą, to było nieefektywne i po eksperymencie.
1: No dobrze, to mój postulat jest więcej ładowarek, takich szybkich ładowarek, super szybkich ładowarek, a u ciebie, Kuba?
2: No, u mnie by musiała się popsuć moja kija.
1: Czego nie
2: życzymy.
1: W dobrym
2: stanie jest jeszcze.
1: Dobrze.
2: I chyba
1: dobrze,
2: długo
1: to nie
2: będzie.
1: Alfa, bo tak, wtedy by to szybciej nastąpiło.
3: Tak jest, to już by chodził elektrykiem.
1: A teraz pytanie do was. Co by musiało się stać, żebyście pomyśleli, nie no, tylko elektryk i kupilibyście elektryka? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
3: Można pisać, można się nagrywać.

0: Dzień elektryka dzisiaj, więc pytamy was, co musiałoby się wydarzyć, co musiałoby się stać, żebyście podjęli taką wspólną decyzję w domu, że przysiadacie przy stole, rozmawiacie i nagle wszyscy mówią tak, kupujemy auto elektryczne. Kazimierz pisze, ja bym sobie kupił elektryka. No to fajnie. Mhm. Jakby zbudowali mi tory pod domem i linię trakcyjną.
1: Ale to jest rozsądne.
0: No, to jest bardzo rozsądne.
1: I ty wsiadasz w kolejkę i jedziesz tak elektrykiem. Jest, tak witam. Jest. Żebym przesiadł się na elektryka, no, musiałbym mieć prąd za darmo. Pozdrawiam Seba. Czyli co? Panele fotowoltaiczne.
0: Na dach.
1: Własna elektrownia.
0: Mocy jakiś taki.
1: No, problem w przepisach, bo my musimy to, tę energię wpuścić najpierw w system.
0: No właśnie, żeby można było później ją zmagazynować. Czegoś
1: i też
0: tak,
1: nie odbierzesz 100%.
0: No właśnie, no ale faktycznie takie banki energii bardzo często mamy w swoich domach i wtedy można powiedzieć, że tego elektryka ładujemy za dara.
1: A co by musiało się stać, żebyśmy powiedzieli wam, co na drogach?
0: Nic.
1: Nic. Po prostu
0: po
1: co
0: prostu
1: 20
0: zrobimy.
1: Musiałaby wybić 8:30.
0: Jest, proszę uprzejmie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie małopolskim. Jak zwykle o tej porze, zarówno przed Krakowem od strony Rzeszowa, jak i na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Łagiewnikami a Balicami, i to w zasadzie w obu kierunkach. Podobnie Zakopianka, tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się przed Krakowem od strony Myślenic, już mniej więcej od Głogoczowa do samej autostrady A4, a podobnie zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej numer 28, niedaleko Wadowic czy Mszany Dolnej. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim doszło do awarii ciężarówki pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Niedaleko miejscowości Piotrowice na kilometrze 133 jezdnia w kierunku Wrocławia jest nadal zwężona i nadal obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia, ale nie są to korki, tylko spowolnienia. Natomiast dużo korków, bardzo dużo korków na Mazowszu. Jak zwykle też o tej porze ekspresowa 8 jest zakorkowana w Warszawie. Także ekspresowa 2. Droga krajowa numer 7 przed Warszawą od strony Płońska. Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. No i jeszcze województwo pomorskie. Wspomnę o jednej trasie. Ekspresowa 7, obwodnica Gdańska. Tutaj wolniej, dużo wolniej wręcz, jedzie się pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce, a Gdańsk-Port.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Piotrek z Brwinowa napisał, żeby móc mieć elektryka, musiałby mieć dom z odpowiednią ilością zainstalowanych solarów na dachu.
1: Co by się musiało stać, żebyście wykupili elektryka? Czekamy.

0: To mamy 21 minut jeszcze do godziny 9. Dzisiaj dzień elektryka, więc sprawdzamy i podpytujemy was, co takiego musiałoby się wydarzyć w waszym życiu, a może niekoniecznie też w waszym, ale w ogóle tak na świecie, czyli jak powinny wyglądać stacje do ładowania, może ceny elektryków, żebyście kupili elektryka. No i właśnie a propos cen, Łukasz pisze, jak dla mnie to ceny elektryków są jeszcze zaporowe. Co do ładowania, to moja firma zadbała o miejsce ładowania elektryków i z tego co wiem, jedynym kosztem pracownika jest podatek VAT od zużytej energii, ale mamy też transport zbiorowy. Z kolei u mojej żony, a tam wszyscy dojeżdżają autami do pracy, nie ma żadnych miejsc do ładowania. Pozdrawia Łukasz. Czyli rozumiem, że tutaj na razie zaporowa jeszcze jest cena tego samochodu. Co musiałoby się stać, żebyście kupili elektryka?
1: Bo widzicie, to jest tak, że my życzylibyśmy sobie, żeby była większa moc ładowania i więcej punktów ładowania, skoro namawiamy wszystkich do elektromobilności. I tutaj to wszystko jeszcze troszeczkę kuleje. W związku z tym ja się nie dziwię, że jesteśmy tak sceptycznie nastawieni właśnie do elektromobilności, ale zadaj mi to pytanie, a ja przeczytam to, co napisał Przemo.
0: Co musiałoby się stać, żebyś podjął taką decyzję?
1: Nigdy nie kupię elektryka. I ja rozumiem Przema, dlatego że jest takie nastawienie i jest takie właśnie podejście i my dzisiaj absolutnie, słuchajcie, nie urządzamy żadnej agitacji na rzecz elektromobilności
0: nie,
1: elektryków. Sami doświadczyliśmy i dla tej mocy przemieszczania się cichego i komfortu warto, ale no w mieście, na dojeździe do pracy, szczególnie jak mamy punkt ładowania w pracy, możemy się doładować, kiedy przed naszym sklepem, dyskontem też jest taka ładowarka i to jeszcze ta energia nie po 3 zł za kilowatogodzinę, tylko jakieś takie złoty 50, to naprawdę ma sens. Tym bardziej, jeżeli mam na przykład w domu fotowoltaikę i możemy się doładować, owszem, czemu nie?
0: No albo przynajmniej jakąś szybką, w miarę sprawną ładowarkę, to byłoby zdecydowanie przyjemniejsze. Dzień dobry panowie, abym mógł przesiąść się na elektryczny pojazd, musiałbym się przeprowadzić na przykład do Lublina. Te piękne trolejbusy.
1: O, pięknie.
0: Pozdrawiam Artur.
1: A to jeszcze mamy, słuchajcie, informację. Żebym kupił elektryka, to musiałaby mi spaść na głowę cegła w drewnianym kościele, aby wylądować w zakładzie. No właśnie, tam gdzie w kaftan wkładają, kochani panowie redaktorzy, od propagandy. No właśnie nie!
0: Nie,
1: podkreślamy
0: nie,
1: to, słuchajcie. Nie namawiamy nikogo. Zresztą my sami, Kuba dieslem, ja benzyną jeździmy i ja widzę, że dla mnie elektryk nie sprawdziłby się, mimo że mieszkam w Warszawie. Punktów ładowania jest sporo. Trasa do pracy 10 km. Ale ja nie mam domu. Cenę energii by mnie zjadła po prostu.
0: Ty, to ja ci przenocuję.
1: Poważnie?
0: No ale
1: to wtedy będę miał domu. Chodziło mi o to, że jestem typowym blokersem.
0: A, dobrze,
1: a nie
0: dziękuję.
1: Domek wolno stojący, jednorodzinny, rozumiem, z fotowoltaiką.
0: Co musiałoby się stać, żebyś kupił elektryka? Ładowanie tyle trwające, co obecne tankowanie. Ja absolutnie się pod tym podpisuję. Tak faktycznie to powinno wyglądać. Czyli nie spędzamy na stacji benzynowej czy na stacji ładowania 20, 30, 40 minut, tylko po prostu podjeżdżamy, wpinamy wtyczkę, jest raz, dwa, trzy, no powiedzmy minuta maksymalnie, jesteśmy w pełni naładowani, możemy ruszać dalej.
1: I zaraz do tematu wrócimy, ale to znaczy, na ile bym się mógł zatrzymać?
0: A ile chcesz? No, ja ci to podliczę i nie ma problemu.
1: A, czyli to nie myślę, jest
0: że
1: tak,
0: za darmo?
1: Zapraszam, ja coś do lodówki włożę.
0: Ty włożysz, ale wyjmiesz z tej lodówki.
1: Ale żeby wyjąć, trzeba włożyć.
0: Ciebie trudniej nakarmić niż ubrać, człowieku.
1: No dobra, to w takim razie teraz już nie o sprawach lokalowych, tylko o tym, czy byście się zdecydowali.

0: Pytamy was dzisiaj, co musiałoby się wydarzyć, żebyście podjęli rodzinnie, wspólnie taką decyzję. Dobra, kupujemy auto elektryczne. Wściekłybiek pisze, fajnie.
1: Dobrze, on się ładnie pochwalił.
0: Co musiałoby się stać, żeby kupił elektryka? No musiałoby się popsuć moje nowe X3.
2: Zobaczcie, ale to jest tak sama linia, którą ty, Kuba, przedstawiłeś.
3: No, podobna, rzeczywiście.
2: Musiałoby się popsuć twoje, może nie nowe,
0: ale działające cały czas, bez przerwy.
1: Cario.
0: A,
3: tak,
0: dokładnie.
3: Tak, no pojazd. Po prostu, tak.
0: Co jeszcze musiałoby się stać, żebyście podjęli taką decyzję, że kupuję elektryka? O to dzisiaj pytamy. Można pisać, można także nagrywać wiadomości głosowe. Po godzinie 9:00 Grzegorz Duda oczywiście pojawi się u nas na antenie, a już teraz...
2: Bez względu, czy jedziecie elektrykiem, czy autem spalinowym, hybrydą, mamy dla was informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Zakorkowana jest już autostrada A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie w kierunku Katowic. Na kilometrze 133, gdzie doszło do awarii ciężarówki, zablokowany jest jeden prawy pas właśnie w kierunku Katowic. Zakorkowana jest także autostrada A1 w województwie śląskim na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Gliwice-Sośnica a Knurów. Tutaj jezdnia w kierunku Gorzyczek, czyli w kierunku południowym, jest zwężona, a prędkość dodatkowo ograniczona do 80 km na godzinę i właściwie już ponad 2-kilometrowy korek, który zaczyna się na wysokości węzła Gliwice-Sośnica. Tam obserwujemy. Zakorkowane są także trasy w województwie małopolskim. Jak zwykle o tej porze cały czas A4, tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Krakowa, ale także przed Krakowem od strony Rzeszowa. Podobnie jest na innych trasach dojazdowych do Krakowa, zwłaszcza od strony Miechowa na Krajowej Siódemce i od strony Myślenic, a zatem na Zakopiance. Podobnie na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 94. Poranne godziny szczytu cały czas w województwie mazowieckim. Ekspresowa 8 jest zakorkowana pomiędzy węzłami Głębocka a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także coraz większy ruch obserwujemy w przeciwną stronę pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego. Zakorkowane są także trasy w województwie kujawsko-pomorskim, chociażby ekspresowa 10 na obwodnicy Torunia, autostrada A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz, a także droga krajowa numer 10 przed Toruniem od strony Lipna.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
1: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
2: Mikrofon,
3: kamera,
2: radiowe studio,
3: scena.
4: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
0: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: Ależ tu było energii, ile prądu na to poszło.
1: To prawda. Dzisiaj pytamy was, co musiałoby się wydarzyć w waszym życiu, żebyście podjęli taką decyzję, że tak, kupujemy elektrykę, jesteśmy o tym przekonani, że to jest dobre rozwiązanie. Absolutnie rozumiem tych, którzy mają auto spalinowe do jeżdżenia w dłuższe trasy, ale elektryka kupują właśnie do jazdy po mieście.
0: I przy okazji tego pytania, tutaj proszę o pozdrowienie, pisze nasz słuchacz, pasażerów linii 215. Pozdrawiamy!
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Ale też kierownika, pana Pawła, który stwierdził, że musiałby się najpierw ożenić, by kupić sobie elektryka. Pozdrawia kierowca PKS Rzeszów, no i zdjęcie autobusu mamy. A dlaczego musiałby
1: się zrobić?
0: Ale poczekaj, dlaczego musiałby się ożenić, żeby kupić sobie elektryka?
1: No nie wiem.
0: A gdzie znajdziesz ciszę i spokój?
1: Właśnie w elektryku.
0: No i mamy to.
1: Dobre, dobre. No dobrze, to jak to wygląda u was? Co musiałoby się stać, abyście kupili elektryka?
2: A ja przyznam, że mnie wystarczyła jedna jazda próbna elektrykiem i zamówiłem to auto. Fakt, że malutkie na miasto, ale na co dzień jeżdżę dużym SUV-em, który jest bardzo wygodny i którego bym nie zamienił na trasę na pewno. Natomiast w mieście kwestia parkowania, taniego jeżdżenia, mam możliwość, to przyznaję, że ładować go w domu, to naprawdę elektryk to jest świetna sprawa. I tak jak mówię, wystarczyła jedna jazda i zakochałem się w tym aucie. Nie będę podawał marki, ale naprawdę jest wow. Pozdrawiam, Rafał.
1: Ja się mogę domyślać, jakie auto elektryczne wywołuje efekt wow.
0: A poza tym ja też właśnie w tym kierunku myślałem. Po tym jak się przejechałem jednym, drugim, trzecim, pomyślałem, taki mały elektryk, tylko da dojazd do pracy. I wiesz, co mnie powstrzymało?
1: No?
0: Nie mam kasy.
1: Taki tam drobny problem.
0: Tak, tak. A przy okazji to ładowanie. No dobrze, to teraz dalej w temacie energii, bo dzisiaj trochę wyładowań atmosferycznych będzie nad naszymi głowami po południu, czyli o pogodzie. Już teraz Perka, Polskim Radiu Kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To nie ukrywam, byłby bardzo dobry pomysł, żeby z wyładowań atmosferycznych ładować nasze samochody elektryczne. No ciekawe rozwiązanie. Dzisiaj w kraju zachmurzenie duże i całkowite, na południowym wschodzie z większymi przejaśnieniami i przejściowo rozpogodzeniami, na północnym zachodzie początkowo to zachmurzenie będzie małe, później będzie wzrastać do dużego. Na północnym zachodzie, na zachodzie tutaj przelotne opady deszczu, właśnie także pojawią się lokalne burze. Na pozostałym obszarze też przelotne deszcze albo deszcze jednostajne. Na południu kraju o natężeniu umiarkowanym lub silnym i uwaga, bo po południu na południowym wschodzie miejscami także burze, lokalnie z gradem i może spaść na przykład na zachodzie, w centrum, na południowym wschodzie nawet do 25 litrów wody.
0: Tak spojrzałem szybko na moją mapę, od 8 do 16 stopni, o co chodzi? Spokojnie, to w nocy, ze środy na czwartek, bo dzisiaj w ciągu dnia, no najchłodniej na południu kraju, 14-16 kresek powyżej zera, na przeważającym obszarze kraju zobaczymy 20 stopni Celsjusza, a najcieplej zdecydowanie będzie na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich, 24 stopnie.
1: Wiatr dzisiaj słaby, okresami tylko umiarkowany, w czasie burz, no powieje trochę silniej, 60, a nawet lokalnie do 70 km na godzinę.
0: A ciśnienie do południa, 1005 hektopaskali. Potem przewidywany jest spadek ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To mamy już 2 minuty po godzinie 9:00. My z wami jedziemy do 10:00. My, czyli Kuba Marcinowicz
0: i Patryk Kuniszewicz. I mówimy wam wspólnie
1: dzień dobry.

0: proszę bardzo, elektryk w rodzinie. No fajnie, musiałbym mieć gdzie go ładować na osiedlu koło bloku. To jest duży problem, to auto na pewno nie jest dla tych, którzy mieszkają w dużym blokowisku.
1: No, abym kupił elektryka, kolejny głos, musiałbym najpierw wygrać 1 150 000 złotych. A dlaczego 1 150 000?
0: To jest bardzo proste wytłumaczenie.
1: Bo no, milion przeznaczyłbym na Cadillaca Escalade 6,2 V8.
0: Mhm. Aha. A te ochłapy, które
1: czyli
0: zostały?
1: 150 000 na elektryka. I da się kupić całkiem fajnego elektryka w tych pieniądzach.
2: Bardzo fajne podejście.
0: No dobrze, co musiałoby się wydarzyć, żebyście kupili elektryka? Czekamy jeszcze na wasze wiadomości. I te tekstowe, i te głosowe, a wy pewnie czekacie na te drogowe.
3: Tam moglibyście sprawdzić, co dzieje się na obwodnicy Trójmiasta na wysokości 328 kilometra. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Proszę uprzejmie, ja już nawet rzuciłem sobie okiem, tak patrz, łypię na Kubę.
4: No ja tu chciałem, a ty przed szereg. No proszę bardzo.
1: To ja powiem tylko tak, na wysokości Gdańsko-Sowa.
4: Aha, i tyle? I
1: mamy zdarzenie w ruchu drogowym.
4: Tak, najprawdopodobniej kolizja. Nie mamy dokładnych informacji, czy to wypadek, czy to kolizja, ale jezdnia jest w kierunku północnym zwężona, częściowo zablokowana. To Gdańsk-Osowa, ale korek, właściwie bardzo poważny korek, kilkukilometrowy, zaczyna się już za węzłem Gdańsk-Karczemki.
1: To prawda, także rzeczywiście jest to spowolnienie bardzo długie w kierunku północnym, czyli nad Samomorza. A co jeszcze na polskich drogach?
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Było o województwie pomorskim, to ja wspomnę o Małopolsce, czyli o południu naszego kraju. Tutaj cały czas korki i dużo spowolnień na autostradzie A4. Zarówno na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki, a Kraków-Bielany. I to w zasadzie w obu kierunkach, jak i przed Krakowem od strony Rzeszowa, pomiędzy węzłami Targowisko-Niepołomice, a Kraków-Bieżanów. Zakorkowane są także trasy w województwie śląskim. Autostrada A1 przede wszystkim na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Gliwice-Sośnica a Knurów, gdzie jezdnia jest zwężona w kierunku Gorzyczek, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Zwolnimy dużo, no bardzo zwolnimy na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, a także spory ruch nadal obserwujemy w pobliżu Katowic na drogowej trasie średnicowej. W województwie dolnośląskim mamy utrudnienia na A4 pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie w kierunku Wrocławia. Tutaj na kilometrze 133 doszło do awarii ciężarówki i niedaleko miejscowości Piotrowice zablokowany jest prawy pas właśnie w tymże samym kierunku i właściwie tam korek spowolnienia jeszcze przed węzłem Kostomłoty zaczynają się. I jeszcze województwo mazowieckie, jedna trasa, ekspresowa 8 od wczesnych godzin porannych i tak jest teraz. Zakorkowane są jezdnie w obu kierunkach pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, Amarymącka i Bemowo, a Wisłostrada.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Reklama.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Jak ja lubię ten numer.
1: Oj, to prawda.
2: A jeszcze dzisiaj przypominamy, że Grzegorz Duda pojawi się w Polskim Radiu Kierowców. Kolejne pytanie i kolejna odpowiedź od was. Pytania, odpowiedź oczywiście od Grzegorza Dudy. Ale zanim to i zanim jeszcze wrócimy do elektryków, musimy wrócić na drogi.
3: Cześć, tu Kuba z Toyoty. Autostrada A4, zjazd na Brzesko, w tej chwili całkowicie zablokowany. Na rondzie, które tam jest na końcu tego zjazdu, niestety ciągnik siodłowy z naczepą złożył się jak scyzoryk. Nie mamy w tej chwili zjazdu z autostrady A4 na węźle Brzesko, ani jadąc od strony Tarnowa, ani jadąc od strony Krakowa. Służby na miejscu, także będą to w tej chwili uzdrawiać.
1: Bardzo dziękuję za tę informację.
2: Co by przekonało was do zakupu elektryka? W kierunku elektryków to, co by mnie przekonało, to odpowiednio dobrze skonstruowany powerbank. Przenośny oczywiście. Pozdrawiam, Michał z Warmii. Aha, czyli taka rezerwa, czyli jeśli zabraknie prądu w samochodzie, podpinamy taki powerbank i możemy jechać dalej. No, powiem szczerze, dobre rozwiązanie. Ciekawe. Mm-hmm.
1: Bartłomi dał się namówić na elektryka. Pisze, elektryk, który kupię, ale za jakieś 30 lat będzie wyglądał tak. I przesyła nam taki urządzenie transportu osobistego. Na małych kółkach, jedno siedzonko, jest koszyk. Nawet nie autko, pojazd dla seniora na zakupy na co dzień, jak już masz problemy z ruchem.
2: Jeżdżący fotel po prostu, klasycznie. No dobrze, co jeszcze musiałoby was, co musiałoby się stać, żebyście przekonali się do auta elektrycznego?
4: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Też kiedyś jeździłem elektrykiem, tak. Fajna sprawa, fajnie się tym jeździ, fajnie, pięknie. Pewnie może bym i kupił, może. Gdybym miał własny dom, panele, jakiegoś małego na dojazd do pracy, do miasta. Tylko w tym momencie, czy ja muszę kupować krowę, żeby się napić dziennie pół litra mleka, bo mi wyjdzie taniej?
2: A właśnie, tu są już inne sprawy, to już wchodzimy w filozofię. Cześć, ja jestem przekonany do zakupu elektryka, ale, zawsze jest jakieś ale, prawda? Ale muszę przekonać swoją żonę. Pozdrawia Olek z Jugera.
1: Tak, patrzę sobie, bo piszecie dużo i to nie są pochlebne wpisy, jeśli chodzi o elektromobilność. No bo piszecie o tym, że tak naprawdę tutaj Jędrek wyznaje taką zasadę, jeśli ktoś zakazuje kupna takiego samochodu, jakiego ja chcę, i robi to zakazami, ogromnym lobbingiem, to no, nie ma to dużego wzięcia. Ja próbuję mnie to zachęcić nawet upustami, dużymi reklamami i loteriami do tego właśnie, żebym przesiadł się na elektromobilność, to gdzieś tam zapala mi się czerwona lampka, że to nie jest mój interes, tylko tych, co lobbują, reklamują i mnie naciskają.
2: Ale na szczęście mamy wybór i jeśli nie

0: Elektryk, to możemy znaleźć auto spalinowe, hybrydowe, tysiące rozwiązań.
1: W elektryku jest ta przewaga, że jest dużo mniej części, które mogą się zepsuć. Nie ma rozrządu.
0: To prawda.
1: Nie musimy oleju wymieniać w spalinowych, które kochamy. No jednak tych części jest więcej, awarii może być więcej i dlatego dzisiaj z Grzegorzem Dudą zastanowimy się nad olejami. Jak i dać do naszego auta?
0: To przede wszystkim, ale dodatkowo jeszcze jak wybrać ten najlepszy olej, czyli na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby ten olej był naprawdę dobry. To pytanie od Romka ze Scania, ale o szczegółach za kilka minut.

0: 9.30 na zegarze. Polskie Radio Kierowców. Jeszcze dzisiaj przed nami pytanie od was i odpowiedź od Grzegorza Dudy.
1: A teraz, skoro mamy 9.30, czas na informacje drogowe, pamiętajcie, że w każdej drogowej sprawie wy też możecie zgłaszać utrudnienia i sprawy pogodowe w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poważne utrudnienia na autostradzie A4 w województwie małopolskim. Tutaj nie ma zjazdu z autostrady na Brzesko na drogę krajową numer 75, a zatem węzeł Brzesko jest zablokowany, zamknięty w związku z wypadkiem i ten fragment należy omijać najlepiej starą czwórką, czyli krajową 94, i na węźle Bochnia, jeżeli chcemy oczywiście jechać w kierunku Brzeska, czy w kierunku dalej Nowego Sącza, jechać w stronę Bochni i krajowej 94 właśnie na Brzesko. W tej chwili pewne spowolnienia tam występują, ale ruch jest możliwy całą szerokością jezdni. Na autostradzie A4 mamy także utrudnienia na Dolnym Śląsku, pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Na kilometrze 130 trzecim, gdzie doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia i cały czas obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia na odcinku kilkukilometrowym. Na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia a Gdańsk-Osowa zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Gdyni ruch odbywa się pozostałymi pasami, ale jest oczywiście bardzo utrudniony, bo w związku z porannymi godzinami szczytu komunikacyjnego oczywiście cały czas obserwujemy tam dosyć spory korek, który zaczyna się już za węzłem Gdynia Wielki Kack. Jeszcze droga krajowa numer 25, Konin i Nowrocław. Niedaleko miejscowości Kuśnierz, to w województwie kujawsko-pomorskim, doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Na kilometrze 204 ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i teraz pytanie, jaki olej wybrać? Syntetyk, półsyntetyk, mineralny? No tutaj każdy producent zaleca odpowiednie oleje do naszych aut. A który olej jest najlepszy? Odpowiedź już za moment. Powie o tym Grzegorz Duda.
4: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej.

0: Tak myślę sobie, 10W40 no. To ja znam, ale U2? Co to za olej? O, YouTube przed chwilą na antenie PRK.
1: Kosmicznego. 18 minut mamy jeszcze do godziny 10. Grzegorz Duda radzi i odpowiada na wasze pytania codziennie po godzinie 9. I tak też jest tym razem. Przypominamy, że w każdej chwili możecie zadać mu pytanie, pisząc do nas w aplikacji. Zadajecie pytanie związane z motoryzacją. Może coś się zepsuło, może coś nie działa prawidłowo. A Grzegorz Duda postara się udzielić odpowiedzi i postara się naprawić to auto zdalnie, albo przynajmniej zdiagnozować.
2: Przez cały czerwiec, od poniedziałku do piątku, Grzegorz Duda radzi. O co chcecie go zapytać? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: No i proszę bardzo, kolejne pytanie dzisiaj. Tym razem pytanie od Romka ze Skanii. Witam, a ja mam pytanie, jakie to są, zdaniem pana Grzegorza, dobre polskie oleje? Grzegorz w zeszłym tygodniu właśnie powiedział coś a propos dobrych olejów. No to w takim razie, tak szczerze, bez owijania w bawełnę i oczywiście bez robienia komukolwiek reklamy. O to pyta nasz słuchacz Romek ze Skanii.
3: No wiesz co, najlepiej dobierać olej, który ma aprobatę. I mamy polskie firmy, które mają bardzo duży aprobat. Co to znaczy aprobata? To jest olej, który został przebadany przez producenta silnika i to producent silnika stwierdził, że ten olej będzie odpowiednio chronił jednostkę, która została przez niego stworzona. Będzie wytrzymywał odpowiednio interwały olejowe, które są założone przez producenta, chociaż ja oczywiście zawsze mówię, że 15 tysięcy to jest taki złoty przebieg, w którym powinniśmy absolutnie zmienić olej, nie czekać do 30 tysięcy kilometrów. Wtedy będziemy dłużej zadowoleni z tego samochodu i będziemy mniej pieniędzy wydawać. Natomiast ta aprobata to jest bardzo ważna rzecz. To jest taka pieczątka producenta, że ten olej naprawdę jest świetny.

bezpieczny i jest rekomendowany do danej jednostki, do danego samochodu, do danego silnika. I to jest bardzo ważne. Nie chcemy tu robić kryptoreklamy, tak jak mówiłeś, natomiast

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

zimie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaś

0: my też życzymy smacznego.
1: Tak jest, pora drugiego śniadania, a z drugiej strony czemu nie?
2: Ale niektórzy w trasie. Bartłomiej pisze A1, kierunek Gdańsk za zjazdem Lubicz. Tam drogowcy zajęli prawy pas i montują kratownicę do odcinkowego pomiaru prędkości.
1: Kolejny. No,
0: trzeba uważać.
3: Oby ten remont trwał i trwał.
2: Ale teraz są utrudnienia, więc okolice 118 km drogowcy rozstawiają barierki rozdzielające jezdnię na kolejny remont i jazda tylko prawym pasem. Bartłomieju, dzięki za informację. Przekazujemy innym zmotoryzowanym.
1: No to już teraz więcej informacji drogowych od Kuby.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy Krakowem a Tarnowem na kilometrze 468 doszło do przewrócenia się ciężarówki. Zablokowany jest tam zjazd z autostrady na Brzesko, czyli chodzi o węzeł Brzesko. Rzeczywiście mamy tam blokady i ten fragment ewentualnie trzeba omijać, jeżeli oczywiście chcemy jechać na Brzesko, wcześniejszym węzłem, a zatem węzłem Bochnia. Na drodze krajowej numer 28 pomiędzy Nowym Sączem a Jasłem doszło do wypadku samochodu osobowego i autokaru szkolnego. Niedaleko miejscowości Grybów na kilometrze 163 obowiązuje ruch naprzemienny. Policja jest na miejscu zdarzenia. Mamy informację, że jedna osoba została lekko ranna. Na obwodnicy Trójmiasta obserwujemy bardzo poważny kilkukilometrowy korek pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack a Gdańsk Osowa. Na jezdni w kierunku Gdyni na kilometrze 326 zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowany jest tam lewy pas właśnie w kierunku północnym, a zatem w kierunku Gdyni. Na drodze krajowej numer 25 uwaga na odcinku Konin i Nowrocław. Niedaleko miejscowości Kuśnierz na kilometrze 204 zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówkę i samochód osobowy. Na miejscu ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. I jeszcze autostrada A1 w województwie śląskim. Tutaj niestety cały czas korek. Niewielki, ale jednak korek się utrzymuje pomiędzy węzłami Gliwice-Sośnica a Knurów.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Pamiętajcie, że jeśli coś dzieje się na waszej trasie, 22 513 11 11.

0: 4 minuty jeszcze zostały nam do godziny 10.
1: No i teraz wkręcamy się już na inne obroty. Po godzinie 10 nasi zmiennicy, czyli Dagmara Kowalska i Piotr Świra.
2: U nas to nie wiadomo, jakie są obroty zawsze. Bo my jesteśmy w trasie i jak się ułoży droga, tak się jedzie.
3: Czasem niskie, czasem wysokie. Ale zawsze zgodnie z bezpieczeństwem, przepisami i w ogóle.
0: To prawda.
2: No i ma leci w kombinezonie, więc ona prowadzi.
3: Tak.
0: Taki prawie rajdowy.
3: Prawie robi.
0: Dagmara Kowalska i Piotr Kwiran z wami po godzinie 10.

0: Już prawie godzina, o, już nawet po godzinie 10, czyli czas na wiadomości pogodowe?
1: Tak, startujemy.
0: To jedźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj rano wyglądaliście przez okno i pewnie odnieśliście wrażenie, że cofnęliśmy się z lata do wiosny, takiej bardzo wczesnej, i mogło tak być. Mamy krótką przerwę od lata, a środa przyniesie nam zdecydowanie więcej chmur niż w ostatnich dniach i ochłodzenie, które już jest odczuwalne, ale my o tym informowaliśmy na początku tygodnia przecież.
1: Tak, i sporo chmur dzisiaj nad naszym krajem. Wyjątkiem są krańce południowo-wschodnie, gdzie pojawią się większe rozpogodzenia, no i oczywiście słońce.
0: Nie zabraknie też deszczu. Na zachodzie i na północnym zachodzie będą to głównie przelotne opady, natomiast na południu kraju deszcz może być okresami intensywniejszy.
1: I właśnie tam synoptycy prognozują sumę opadów dochodzące do nawet 25 mm. To oznacza, że miejscami może padać naprawdę intensywnie.
0: Temperatura na południu od 14 do 16 stopni, a w większości kraju około 20.
1: Najcieplej na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich, gdzie termometry pokażą nawet 24 stopnie. I to właśnie tam pogoda będzie dziś najbardziej przypominała lato.
0: Trochę cierpliwości do tej kapryśnej pogody i jeszcze polecamy kurtki przeciwdeszczowe albo, nie wiem, na przykład parasolki, to się na pewno dzisiaj przyda.
1: Albo taką pelerynkę foliową.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Koniecznie z napisem Polskie Radio Kierowców.
1: To co, zaczynamy tę imprezę poranną?
0: Jedziemy.
1: No to proszę bardzo.
0: Na podwójnym espresso.
1: Czekaj. O, tak.
0: Marsza.
1: Dobre tempo.
0: Prawa. Tak. Co chcecie? Jedziemy.
1: Dzień dobry,
0: razem.
1: Witamy was i zapraszamy na pokład.
0: Podkład? No masz, muzyczny.
1: Piotr Firan to ja.
0: Dagmara Kowalska to ja, chyba że na odwrót, ale to wszystko jedno.

0: A ty się temu nie dziwisz.
1: No tak.
0: Jest dobrze, co byłoby dalej.
1: Chociaż podobno coraz więcej osób tak mówi, że zamiast używa. No, bo to jest trudniejsze trochę, toż. Nieważne, Kuba Domoracki pojawił się w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zagadka za chwilę, ale najpierw niech zagadką nie będzie to, co dzieje się na naszych drogach, więc sprawdźmy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Poważne utrudnienia pojawiły się w województwie wielkopolskim na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl a Trzciel. Na kilometrze 99 doszło do zderzenia ciężarówki i busa. Zablokowany jest tam jeden prawy pas w kierunku granicy państwa w Świecku i obserwujemy tam już dosyć poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się już za węzłem Nowy Tomyśl. Mamy informację, że w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Dobra informacja z województwa małopolskiego z autostrady A4. Zdaniem drogowców zakończyły się utrudnienia na węźle Brzesko, czyli pomiędzy Krakowem a Tarnowem, gdzie doszło do przewrócenia się ciężarówki i mieliśmy tam blokadę zjazdu z autostrady właśnie na Brzesko, na drogę krajową numer 75. W tej chwili ten zjazd powinien być już odblokowany całkowicie, a zatem ruch od autostrady A4 w kierunku Brzeska powinien odbywać się w sposób płynny. Natomiast w województwie małopolskim cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy Nowym Sączem a Jasłem na drodze krajowej numer 28. Niedaleko Grybowa na kilometrze 163 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. To w związku z wypadkiem auta osobowego i autokaru szkolnego. Tutaj także jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na drodze krajowej numer 25 na odcinku Inowrocław-Konin, uwaga, niedaleko miejscowości Kuśnierz, na kilometrze 204, gdzie auto osobowe zderzyło się z ciężarówką, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze województwo mazowieckie, poranne godziny szczytu właściwie już za nami, no ale nadal bardzo dużo spowolnień już takich przedpołudniowych utrzymuje się niedaleko Warszawy. Na A2 pomiędzy Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim, na drodze krajowej numer 92 pomiędzy Ożarowem Mazowieckim a Stolicą oraz oczywiście jak zwykle na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
0: Taka ciekawostka z S7. Jadę sobie spokojnie w kierunku Warszawy i co chwilę jestem wyprzedzany przez sportowe samochody, głównie na niemieckich blachach. Porsche, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, co mi się stało, jakiś przełącznik mi tam zadziałał.
1: Tak się mówiło za dzieciaka,
0: tak,
1: Lamborghini.
0: Kiedyś się mówiłam Lamborghini. Wiadomo, że to jest błąd.
1: Odezwała się tobie mała dziewczynka.
0: Tak.
1: Po prostu.
0: No przez ten...
1: Pozwól sobie tak, Mara.
0: Niewidziwis, no. I wiele różnych innych ciekawych samochodów. Ciekawe, dokąd podążają. Pytanie od Mateusza z Iveco. No dobre pytanie. Ciekawe, czy nawet jeśli słuchają Polskiego Radia Kierowców, czy nas w ogóle słyszą w tym Lamborghini, czy w tym Astonie Martinie na przykład. Zależy, co to jest, bo jak na przykład 707, no to nie. DBX to...
1: Chcielibyśmy jednak być tacy włączający wszystkich i zaprosić wszystkich na pokład naszego pojazdu. I zrobimy to poprzez naszą zagadkę, czyli wszystkich zapraszamy do zgadywania.
0: O, tak.
1: My wam będziemy podawać podpowiedzi, wy, mam nadzieję, zgadywać, o co chodzi w naszej zagadce dzisiaj.

0: Pierwsza podpowiedź jest następująca.
1: No właśnie, pierwsza podpowiedź. Korzystają z niego zarówno doświadczeni kierowcy, jak i początkujący.
0: I pytanie, o co może chodzić, kierujemy do was, a odpowiedzi możecie nadsyłać za pomocą naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Tak, Tomku, my to wszystko wiemy. Hej, o, proszę się nie śmiać, Skowronowski i niby syplenienia to postprodukcja zrobiła. Gdyby w PRK mikser dźwięku i realizacja zawiodła, to mogłoby być podobnie. Dokładnie chodziło o mastering. Źle wykonany mastering. Wiemy. To nie jest kwestia śmiania się. To po prostu tak chcieliśmy nawiązać do tego, co się dzisiaj dzieje w młodzieżowym języku.
1: Korzystają z niego zarówno doświadczeni kierowcy, jak i początkujący. Pierwsza podpowiedź w naszej zagadce.
0: Już się pojawiły też pierwsze odpowiedzi.
1: No właśnie. I co my tam, droga Dagmaro, mamy?
0: No na przykład hamulec ręczny. Nie, hamulec ręczny, ale ten automatyczny to był chyba ze 2 dni temu, jak dobrze pamiętam. I potem jeszcze w sprawie zagadki. To będzie telefon komórkowy, bo jak się obserwuje, tak jak się obserwuje, bardzo dużo ludzi go używa. No, zgadzam się. O, właśnie dzisiaj miałam taką okazję zobaczyć, jak pani w Audi siedziała na światłach, patrzyła w telefon, włączyło się zielone i ona dalej siedziała w tym telefonie.
1: No wiadomo.
0: Tak, ktoś tam trąbnął i pojechała.
1: A propos, moi drodzy, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami i wyobraźcie sobie, że nawiązaliśmy kontakt z obcą cywilizacją i możemy wysłać im jedną krótką wiadomość o nas, o ludziach, o naszej cywilizacji. Co by to było?
0: Ja wiem.
1: Ja wiem, że ty wiesz, ale właśnie, może coś takiego, a może coś zupełnie innego. Może oni to usłyszą dzisiaj. I więc jest szansa, żebyście nadali
0: sygnał. My przekażemy,
1: taki
0: bo my mamy taki
1: sygnał.
0: Nadajnik.
1: Tak, żebyście nadali sygnał. Oczywiście wasze telefony do tego służą. Możecie wysyłać w aplikacji głosowo albo tekstowo, czyli jaki sygnał o nas, o ludziach, może o Polakach, albo o kierowcach wysłalibyście obcej cywilizacji, albo o tym, jak się żyje na Ziemi.
0: Dlaczego nie?
1: Nie wiem, może ktoś by wysłał, nie wiem, przepis na bigos z kiełbasą, albo...
0: Ale kosmiczny.
1: Coś innego. Więc czekamy, a jeśli chodzi o naszą zagadkę, to przypominamy, korzystają z niego zarówno doświadczeni kierowcy, jak i początkujący, a druga podpowiedź przydaje się wtedy, gdy sytuacja nie jest zwyczajna. Oczywiście drogę komunikacji znacie.

0: wiadomość o nas. Co by to było? Słuchamy.
1: Dzień dobry. Ta wiadomość moim zdaniem brzmiałaby: uciekajcie! Pozdrawiam, Krzysiu.
2: Czy myślimy o tym samym? No chyba tak, bo tutaj więcej takich wiadomości w naszej aplikacji się pojawiło. Co wy byście wysłali? Dajcie znać jakąś informację do kosmitów na przykład.
0: No właśnie, bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dialogu między Cywilizacjami. Czekamy na informacje od was w tej sprawie, a jeśli chodzi o informacje drogowe, to Jakub Domoracki o tym, co tu i teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Cały czas zatłoczona jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie, gdzie na kilometrze 133 doszło do awarii samochodu ciężarowego. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Wrocławia i rzeczywiście spory korek i jeszcze większe spowolnienia zaczynają się tam jeszcze przed węzłem Kostomłoty. A do awarii ciężarówki doszło po godzinie 7, a zatem już 3 godziny temu. Jeżeli chodzi o sytuację na A2 w województwie wielkopolskim, to tutaj mamy utrudnienia pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl a Trzciel. Na kilometrze 99, gdzie doszło do wypadku ciężarówki i busa, zablokowany jest prawy pas w kierunku Świecka. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Tam może już większego korka nie obserwujemy, ale pewne spowolnienia właśnie na tym fragmencie. Owszem. W województwie mazowieckim cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, zarówno pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, jak i w drugą stronę, pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego. Podobnie na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, także na drodze krajowej nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także na Krajowej 79 pomiędzy Piasecznym a Warszawą. Jeszcze jedna informacja z województwa małopolskiego. Na drodze krajowej nr 28 pomiędzy Nowym Sączem a Jasłem, niedaleko miejscowości Grybów, cały czas spore problemy utrzymują się na kilometrze 163, gdzie doszło do wypadku autokaru szkolnego i samochodu osobowego. Jedna osoba została w tym wypadku ranna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry, kosmitów lepiej w to nie mieszać. Po co się kompromitować jeszcze na arenie wszechświata? Co do zagadki, stawiam na trójkąt ostrzegawczy Bartłomiej.
0: Ale mamy jeszcze od Tomka wiadomość. E.T. Nie go home, zapraszamy na grilla.
2: A tam było E.T. phone home.
0: No dobrze, ale tutaj nastąpiła lekka modyfikacja. Pozdrawiamy Tomka, naszego stałego słuchacza. I jeśli chodzi o komunikat, to oczywiście możecie wysłać cokolwiek chcecie. Dzisiaj jest ten dzień, że taką wiadomość można sformułować, bo mamy Dzień Dialogu między Cywilizacjami. W tym przypadku nawiązujemy kontakt z obcą cywilizacją i co nieco chcemy opowiedzieć o ludziach, o kierowcach, o tym, co dzieje się na Ziemi i wysyłamy taką wiadomość właśnie.
2: Ja zrobiłam takie duże oczy. Czy zrobiłam, bo czytam wiadomość od jednego z naszych słuchaczy, tylko nie wiem, czy ona jest czy można ją podać na antenie radiowej, czy nie, bo nie wiem, co to znaczy.
0: Aha. No właśnie też patrzę na to. To zastanówmy się, tak, Mara, dobrze?
2: Tak, Kuba pewnie będzie wiedział, więc zaraz się tutaj skontaktujemy. Albo Patryk Bedliński, bo on tak bardziej w CB Radio zna się i potrafi.
0: W każdym razie nadawajcie dzisiaj, czekamy.

0: Zagadkę cały czas mamy, zagadkę cały czas chcemy rozwiązać i zagadka cały czas ma podpowiedzi, to nawet już dwie. Za chwilę pojawi się kolejna. Korzystają z niego zarówno doświadczeni kierowcy, jak i ci początkujący.
1: Przydaje się wtedy, gdy sytuacja nie jest zwyczajna. Jeśli chodzi o odpowiedzi, to mieliśmy tutaj na przykład...
0: Był trójkąt ostrzegawczy, to na pewno. Kierunkowskaz od Pitera.
1: Tak. Telefon.
0: Tak, telefon też był...
1: Nam się pojawił.
0: I to jest to na razie.
1: Mało dzisiaj, mało. Chyba pogoda was dopadła, coś czuję.
0: Tak, ale... jest jakiś spadek formy.
1: Tak, mamy tutaj jeszcze informację, że 444 km A2 z Warszawy w stronę Łodzi przed MOP-em Brwinów. Północ jest korek. Ta informacja będzie sprawdzana. Jeśli chodzi
0: o kosmitów. Kosmici, trzymajcie się z daleka, tu nic was dobrego nie czeka. Nawet się zrymowało.
1: Dzień dobry, Radyjku. No ja zdecydowanie bym zaprosił na kapuśniaczek. Pozdrawiam, dzwonek.
0: O proszę, był taki film nawet, że zapraszało się obcych przybyszów na kapuśniaczek francuskiej produkcji, z tego co pamiętam, z Louis Define. Tak, i poczekaj, bo co my mieliśmy... E.T. Nie Go Home, zapraszam na grilla, to Tomka też już było. Natomiast moi kochani...
1: My może byśmy parę słów o pogodzie jeszcze powiedzieli, bo ona się zmieniła i można byłoby powiedzieć takiej obcej cywilizacji, że w Polsce to z pogodą to nigdy nie wiadomo jak będzie.
0: Niestety tak.
1: Jest to na szczęście też temat do rozmów rozmaitych, więc no, można powiedzieć, że to jest też taki nasz sport narodowy, tak?
0: Wiesz co, właściwie to nie ma dnia, żeby o pogodzie nie porozmawiać. Właściwie możesz omijać każdy jeden temat, ale o pogodzie to się nie da nie mówić.
1: Kiedyś moja koleżanka Greczynka, oni mieszkali z mężem, z dziećmi w Polsce przez chyba 2-3 lata i powiedziała mi, słuchaj, u nas jest zawsze latem taka sama pogoda, a w Polsce to jest codziennie coś innego. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi.
0: Spójrz na to od drugiej strony, pogodynki w Grecji nie mają co robić latem.
1: Ale one tańczą i się uśmiechają, bo jest cały czas słonecznie. No dobrze, a u nas w całym kraju chłodniej dla odmiany. Na zachodzie przejaśnienia i rozpogodzenia, największe opady deszczu i burze na południowym wschodzie. O czym mówi synoptyk Michał Ogrodnik.
2: Najgorsza pogoda będzie na południowym wschodzie Polski. Tutaj miejscami będzie padał intensywny deszcz. Z tego względu też na województwo śląskie oraz małopolskie. Już od godzin nocnych do przedpołudnia obowiązuje ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu. Dodatkowo na południowym wschodzie kraju, to znaczy na Podkarpaciu oraz na południu Lubelszczyzny możliwe będą też burze. I w trakcie tych burz również spodziewamy się intensywnych opadów deszczu. Punktowo nie są wykluczone nieco silniejsze porywy wiatru, ale również opady gradu.
0: I tak by się wydawało, że czerwiec to już po maju i zimnym kwietniu to będzie naprawdę przepiękne. No i nic bardziej mylnego, jak mówię klasyk, w najbliższych dniach bez upałów i z temperaturą mniej więcej pomiędzy 14 a 20 stopni i niestety z przelotnymi opadami deszczu. Ja mówię niestety, chociaż przyroda chyba tego bardzo potrzebuje, bo my mamy suszę i mimo tego intensywnego deszczu, który wczoraj był łaskaw złapać parę osób po drodze, no to niestety jest cały czas bardzo sucho.
1: Czekamy na głos w sprawie zagadki i rozwiązania, ale także
0: wysyłamy też wiadomości w kosmos.
3: Zawsze

0: Lepiej skupić się dzisiaj na Międzynarodowym Dniu Jeżdżenia Nago na rowerze, napisał Bartłomiej, bo dzisiaj też takie mamy święto w kalendarzu.
1: No, a mówiliśmy o tym rano, rzeczywiście.
2: Jasne, tylko a widzieliście kogoś kiedyś?
1: Wy na kosmitach kiedyś? Jednak się skupiliście.
0: Nie, no ja bym jednak chciał spytać, jeżeli...
2: Bo wiecie, kosmitów nie brakuje, ja już widziałam nie jednego, ale sama jak patrzę w lustro, mam wrażenie, że tam kosmici też coś ten zadziałali, ale z drugiej strony nie widziałam nigdy osoby nago jeżdżącej na rowerze. Więc
0: pytanie, czy byście się odważyli na taką podróż, na taki rajd? Albo też, jeżeli tak, to dokąd byście pojechali?
2: W takim... Ja wiem, do wiadomości drogowych.
0: No dobrze, to teraz na pewno zmierzamy w tym kierunku.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na drodze krajowej numer 28 cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy Nowym Sączem a Jasłem, niedaleko miejscowości Grybów, gdzie na kilometrze 163 doszło do wypadku auta osobowego i autokaru szkolnego. Ruch jest tam możliwy tylko jednym pasem. Na zmianę mamy informację, że jedna osoba została tam ranna. Również jedna osoba została ranna na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim w wypadku samochodu ciężarowego i busa. Dokładnie chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl a Trzciel. Na kilometrze 99 zablokowany jest prawy pas w kierunku granicy państwa w Świecku. Sporo korków w województwie śląskim, zarówno na A1 pomiędzy węzłami Gliwice, Sośnica a Knurów, gdzie trwają prace drogowe i jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zwężona, ale także zakorkowany jest remontowany odcinek ekspresowej jedynki pomiędzy Tychami a Mysłowicami, dokładnie w pobliżu węzła Mysłowice-Kosztowy. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i wolniej jedzie się w obu kierunkach, czyli i w kierunku Tychów, i w stronę Mysłowic. I jeszcze województwo dolnośląskie. Tutaj na A4 cały czas pewne utrudnienia utrzymują się na wysokości węzłów Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Wolniej jedzie się i w kierunku Wrocławia, i w kierunku Zgorzelca. Natomiast na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic nie obserwujemy poważnego korka, na szczęście, ale wzmożony ruch w kierunku Drezna, owszem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: No to mamy już prawie minutę po godzinie 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeśli chodzi o to, co dzisiaj, to mamy i chmury, i opady, ale sytuacja pogodowa nie jest wszędzie taka sama.
2: A najwięcej na deszczu na południu Polski, tak będzie dzisiaj. Tam opady mogą być okresami umiarkowane, a nawet silne.
0: Na zachodzie i północnym zachodzie oprócz deszczu mogą pojawić się także popołudniowe burze.
2: Z kolei na południowym wschodzie po południu również możliwe burze, a nawet lokalnie grad. Tam właśnie atmosfera będzie dzisiaj najbardziej niestabilna.
0: Podczas burz trzeba liczyć się z silnym wiatrem. Porywy mogą osiągać około 60 km na godzinę, a lokalnie nawet i 70.
2: Na szczęście temperatury pozostaną całkiem przyjemne, jeśli tak można powiedzieć. W większości regionów około 20 stopni, więc mimo chmur nie będzie chłodno.
0: To jeden z tych dni, kiedy pogoda zmienia się z godziny na godzinę. Dlatego warto przed wyjściem sprawdzić nie tylko temperaturę, ale też radar opadów.
2: No tak, no na przykład teraz możemy sprawdzić, a tymczasem dwa słowa na temat tego, że tak czy inaczej będziemy spoglądać w naszą mapę i będziemy wam podpowiadać, co się dzieje na mapie, jak się ubrać, albo nie wiem, czy jechać na jednośladzie, czy jechać samochodem, jeśli spacerować.
0: Właśnie nie wiem, czy w taką temperaturę to akurat bez ubrania można. No pewnie można, ale można się przeziębić. Ale w Terespolu 18,6, a w Zakopanem najchłodniej 12,1.
2: I deszcz o tej porze jest, o wow, nieźle w sumie, dość silne opady są Łódzkiem, Kielce, południe Mazowsza, mamy Katowice, Kraków pod wodą i Opole troszkę pada i trochę pada już w Białymstoku i w Lublinie i Rzeszowszczyzna, także Zakopane. I to się będzie przemieszczało tak właśnie od południowego zachodu po północny wschód, ale właściwie dzisiaj wszędzie będzie padało i do wieczora naprawdę intensywne opady deszczu po stronie wschodniej. Faktycznie to wszystko jest napisane na
0: mapie. W góry dzisiaj nie idziemy, bardziej spacer po Krupówkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
5: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00. Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
3: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Jak się pani ma dzisiaj?
1: Dobrze, dobrze.
0: Całkiem przyjemnie.
1: Dużo już przygotowań do pikniku naukowego, na którym będziemy wszyscy razem we trójeczkę. I jeszcze będzie Maja Wasilewska i będzie. Zapraszamy was w sobotę na Stadion Narodowy.
2: Oj, będzie się działo dużo, tak to prawda.
1: Będzie się działo, będzie super. Od 11:00,
2: no. No, czyli od samego rana.
0: My z Dagmarą będziemy, tak, prowadzić?
2: Tak. Będziemy sobie tak zaglądać do z życia wziętych przykładów, przypadków i to wszystko na miejscu.
0: Dobra, to ty będziesz chodzić po tych stoiskach, a ja właśnie
2: a
0: co ja będę robił?
2: A ty siedzisz na leżaku?
1: Na leżaku to nie.
2: Zamówimy też.
0: Ja już mam przed kilku lat takie zdjęcie z leżaka właśnie.
2: Tak?
0: Tak.
1: Więc... Ale ma być strefa relaksu w tym roku, więc w sumie leżaki będą na pewno. Będzie też gra terenowa nasza PRK.
0: To jeszcze ustalimy, co ja tam będę robił, ale zanim to wszystko, to najpierw skupmy się na sprawach ważnych, bardzo ważnych.
3: Dokąd pojechałbym nago na rowerze? Odpowiedź będzie śpiewająca. Chałupy, welcome to... Pozdrowionka.
0: Widzisz, Dagmara, zrobiłaś mi takiego psikusa, bo myślałem, że będzie sygnał wiadomości drogowych.
2: No tak, ja już się wyłączyłam.
1: Ale nawet lepiej wyszło, to jest bardzo ważne.
0: To jest też bardzo ważne, tak. Więc teraz już na pewno informacje drogowe i pozdrawiamy
2: słuchacza. I zaraz będą oklaski, uwaga.
0: Który podjechał sobie by na rowerze nago właśnie, no, po plaży, tak?
1: Tak.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na A2, na odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel w pobliżu Międzichowa samochód ciężarowy zderzył się z busem i mamy zwężenie w kierunku Świecka na 99 km. W tym wypadku ranna została jedna osoba. Na drodze krajowej numer 28 na odcinku Nowy Sącz-Jasło w pobliżu Grybowa doszło do zderzenia samochodu osobowego z autokarem. Ruch naprzemienny. Policja jest na miejscu zderzenia na 162 km. Doszło do tego wypadku. Jedna osoba jest lekko ranna. Na A1 na odcinku między węzłami Gliwice, Sośnica i Knurowem ze względu na prace drogowe na jezdni w kierunku Gorzyczek jest zwężona. Prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. Jest też korek. I zakorkowany jest też dość poważny w województwie śląskim. Remontowany odcinek ekspresowej jedynki między Tychami a Mysłowicami w pobliżu węzłami Słowice-Kosztowe. Obowiązuje tam także tymczasowa organizacja ruchu i wolniej jedzie się w obu kierunkach na wysokości Lędzin. Tak wygląda ta sytuacja w tej chwili. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, cały czas spowolnienie między mostem na Wiśle a węzłem Kraków Południe, to jadąc w kierunku Katowic, w przeciwną stronę już prawie dobrze, jest tylko delikatne spowolnienie między węzłem Skotnicka a węzłem Kraków Południe. To na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: To była reklama.
7: Przypominając podpowiedzi, bo nasza zagadka nierozwiązana. Korzystają z niego zarówno doświadczeni kierowcy, jak i początkujący. Nasz słuchacz napisał, że chodzi o lewarek. To Peter, ale nie chodzi o lewarek. Druga podpowiedź przydaje się wtedy, gdy sytuacja nie jest zwyczajna. I trzecia podpowiedź, jej jeszcze nie było, proszę bardzo.
8: A trzecia podpowiedź brzmi, używasz tego częściej w stresie niż dla przyjemności.
7: O co może chodzić? Czekamy.
8: No chyba, że masz jakiś powód inny niż stres.
7: Tak? Może to być inny powód niż stres, Dagmaro?
8: No, no może być. Niektórzy używają do takich bardziej
7: Masz rację. Tak. O co może chodzić? Czekamy.

0: Bezapelacyjnie nago na rowerze przy porannej rosie nad brzegiem morza przy budzącym się słoneczku, pisze Bartłomiej. No bo ciekawe, dzisiaj święta mamy w kalendarzu. Między innymi mamy Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze.
1: No ale mamy też możliwość połączenia się z kosmosem. My ją wam dajemy, bo mamy specjalny sprzęt, którym możemy wysyłać wiadomości do kosmitów. I jest jedna wiadomość od was do kosmitów właśnie. Zabierzcie z ziemi wszystkich polityków. Ja bym dorzuciła jeszcze parę innych.
0: No tak, ale czasami też wystarczy wyłączyć telewizor i nie czytać tych wszystkich informacji i skupić się na rzeczach przyjemnych.
1: Na przykład na naszej zagadce.
0: Słuchanie też radia kierowców. U nas polityki nie ma.
1: Nie ma.
0: No chyba, że wiąże się z przepisami, ale to zazwyczaj są emocje naszych słuchaczy. Mile widziane, jak najbardziej. Moi drodzy, jeśli chodzi o zagadkę, to mamy propozycję odpowiedzi. Przypomnijmy sobie nasze podpowiedzi. Mamy tak, korzystają z niego zarówno doświadczeni kierowcy, jak i początkujący. Przydaje się wtedy, gdy sytuacja nie jest zwyczajna i używasz tego częściej w stresie niż dla przyjemności. Słuchamy.
2: Witam państwa redaktorów i wszystkich słuchaczy. No dopiero się włączyłem, także nie wiem, czy była taka odpowiedź, ale obstawiałbym klakson. Pozdrawiam, Manie Kowa.
0: I nie jest to klakson.
1: Dorzucimy, nie, ale blisko dosyć.
0: Dorzucimy jeszcze jedną podpowiedź, bo jest następująca. Nie jest klaksonem, choć również służy do komunikacji. No i teraz oczywiście ruch po waszej
1: teraz
0: stronie.
1: Teraz posypią się prawidłowe odpowiedzi, potem będą oklaski, a potem będzie piękna muzyka dla wszystkich, którzy odgadli.

0: 29 minut do godziny 12. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie, moi drodzy. Jeśli chodzi o zagadkę, to sobie rozwiążemy chyba w tej godzinie nawet.
1: Już za chwilę, już za moment, bo mamy prawidłowe odpowiedzi, zdaje się.
0: Ale zanim to wszystko, to Ewa Mierzejewska z najnowszymi informacjami drogowymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na drodze krajowej nr 92 w Lubuskiem na trasie Rzepin-Dorzym w pobliżu Pniowa zepsuł się samochód ciężarowy, ale niestety na remontowanym odcinku, co oznacza, że droga w tej chwili jest całkowicie zablokowana. Oczywiście alternatywą do 92 na tej trasie jest A2. No i tutaj akurat w tym miejscu A2 utrudnienie nie ma, ale mamy je na odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i węzeł Trzciel w pobliżu Międzichowa. To też na jezdni w kierunku granicy państwa. Tutaj zderzyły się samochód ciężarowy i bus, wskutek czego jedna osoba została ranna i mamy zwężenie na 99 kilometrze. Droga krajowa nr 28 w Małopolsce. Tutaj sytuacja bez zmian między Nowym Sączem a Jasłem w pobliżu Grybowa. Tutaj zderzyły się samochód osobowy z autokarem szkolnym i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Na szczęście mimo groźnego zdarzenia tylko jedna osoba została lekko poszkodowana na 162 kilometrze. Grybów jeszcze leży w Małopolsce, więc to jest na małopolskim odcinku 28. Jeśli chodzi o S8 w Warszawie, sprawdźmy, jak o tej porze przejeżdża się przez stolicę. No, trochę jest korków. Zacznijmy od jezdni w kierunku Marek i Białegostoku, bo tutaj na wysokości węzła Marymont jest prowadzony dzisiaj remont. Z tego powodu jest spore spowolnienie do Prymasa Tysiąclecia. W przeciwną stronę od Marymontskiej przez most i za mostem Grota Roweckiego, ale przed Łabiszyńską kończy się korek. Jeszcze jest dość duży ruch w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa. Jadąc od S8 Prymasa w kierunku S2 też do Alei Jerozolimskich jest spowolnienie. Na S2 za to już bez żadnych problemów i spowolnień. Siódemka zakorkowana przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Przy wyjeździe delikatny korek też jest na wysokości Młocin, ale dużo mniejszy niż w drugą stronę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Dzień dobry, czy jest to CB Radio? Dziękuję. Pozdrawiam, Benek z Bydgoszczy.
1: Nie chodzi o CB Radio, ale co niektórzy już są naprawdę bardzo blisko dobrej odpowiedzi i tak patrzymy sobie na te odpowiedzi, od was patrzymy i słuchamy tego, co nam wysyłacie. No jesteśmy już powoli dumni.
0: Tak.
1: Korzystają z niego zarówno doświadczeni kierowcy, jak i początkujący. Przydaje się wtedy, gdy sytuacja nie jest zwyczajna. Używamy tego częściej w stresie niż dla przyjemności, chociaż niektórzy chyba raczej dla przyjemności jako takiego przystanku. I nie jest klaksonem, choć również służy do komunikacji.
0: Co to takiego może być? Rozwiązanie za kilka minut.

0: No i rozwiązanie zagadki czeka na nas.
1: Mm-hmm. Mieliśmy dzisiaj sporo dobrych odpowiedzi, tak myślę. Myślę, że nieźle też zakręciliśmy w pewnym momencie, bo na przykład pojawił się trójkąt bezpieczeństwa od Jacka z Bielawy i to była odpowiedź, która pojawiła się całkiem niedawno, czyli troszkę was wyprowadziliśmy jednak z prawidłowej odpowiedzi i trochę w pole. A te podpowiedzi dzisiaj były dość skromne, bo w sumie tylko 4 i już mamy prawidłowe odpowiedzi.
0: No właśnie, to sobie posłuchajmy.
2: Cześć, tu Bartek Volvo. Czy to chodzi o światła awaryjne? Pozdrawiam, miłego dzionka.
3: No to jak nie jest to klakson, to pewnie będą to światła awaryjne. Jeszcze raz pozdrawiam, Manie Gwawa.
1: No i właśnie, chodzi o światła awaryjne, a Rek Mod... kierunkowskazy awaryjne. I zaraz, zaraz, szukam tego pierwszego. Już pomóż?
0: Bo to wszystko się przeplata z informacjami, które wysyłamy kosmitom i jednocześnie z informacjami,
1: tak,
0: dokąd pojechalibyśmy na
1: Mateusz
0: na
1: z Iweko był pierwszy.
0: No dobra.
1: Mateusz z Iweko był pierwszy, panowie byli drudzy, no i potem się już posypały prawidłowe odpowiedzi, czy chodzi o światło awaryjne, Arek Mody, czy chodzi o kierunkowskazy, Mateusz z Volvo, dźwignia od świateł drogowych, to nie, ale mamy, mamy kilka jeszcze takich prawidłowych odpowiedzi.
0: Czyli... W każdym razie brawa się należą.
1: Tak jest.
0: Bo chodziło właśnie o światło awaryjne, konkretnie o włącznik świateł awaryjnych, ale zaliczamy te odpowiedzi. My jedziemy dalej. Oczywiście wasza aktywność jest dla nas ważna, więc w aplikacji czekamy także na informacje a propos tego, jak się dzisiaj jeździ.

0: wiatr zmian.
1: Tak, Ewa Mierzejewska w naszym studiu. No to popatrzmy, jak ten wiatr na naszych drogach, jakie zmiany powoduje i czy tych utrudnień jest sporo, czy całkiem mało. Szczegóły już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeśli chodzi o A2, to na odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i węzłem Trzciel w pobliżu Międzichowa po zderzeniu samochodu ciężarowego z busem jest zwężenie w kierunku Świecka. No i tutaj niestety informacja o tym, że utrudnienia potrwają dużo dłużej niż spodziewały się służby, bo co najmniej do godziny 13:00. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna i tutaj trzeba się przygotować właśnie na to, że może się ta autostrada korkować w tym miejscu. W Lubuskiem mamy też problemy na 92 na trasie Rzepin-Torzym w pobliżu Pniowa. Tutaj po awarii samochodu ciężarowego niestety droga jest całkowicie zablokowana, a to dlatego, że do tej awarii niefortunnie doszło na remontowanym odcinku drogi. To 9 km tej trasy. Droga krajowa nr 28 na odcinku Nowy Sącz-Jasło w pobliżu Grybowa. Zderzyły się samochód osobowy i autokar szkolny. Wciąż obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. W tym wypadku poszkodowana została jedna osoba. Na szczęście lekko. To 162 km drogi krajowej nr 28. I jeśli chodzi o korki, to mamy ich trochę. Zakorkowany jest remontowany odcinek ekspresowej jedynki między Tychami i Mysłowicami w pobliżu węzła Mysłowice-Kosztowe, w zasadzie przed tym węzłem na wysokości Lędzin. Tutaj jest tymczasowa organizacja ruchu i w tej chwili wolniej się jedzie już nie w obu kierunkach, a na jezdni w kierunku Mysłowic, więc tutaj nieco lepsza sytuacja, ale na przykład na odcinku E1 Gliwice-Sośnica-Knurów, tutaj jezdnia w kierunku Gorzyczek nadal jest zwężona. Jest też prędkość ograniczona do 80 km na godzinę i tutaj wciąż jest korek. To się nie zmienia w ostatnich dniach, niestety. Zajrzyjmy jeszcze na koniec do Trójmiasta i sprawdźmy, jak wygląda tam sytuacja. Bardzo dobrze na S6 i na S7. Tutaj większych spowolnień nie widać, natomiast w Śródmieściu Gdańska na drodze krajowej nr 91 wciąż lekkie spowolnienia na jezdni w kierunku Letnicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: Na zegarze minęła 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to czas na informacje pogodowe w takim razie.
0: Tak. Słuszna koncepcja. Południe za nami, więc czas na krótkie podsumowanie tego, co dzisiaj w pogodzie. Największym bohaterem środy są zdecydowanie chmury. Nad większą częścią kraju niebo pozostaje mocno zasnute, a w wielu regionach pojawiają się opady deszczu.
2: A najwięcej deszczu spadnie na południu Polski. Tam suma opadów może sięgnąć nawet 20-25 mm.
0: Na zachodzie, północnym zachodzie i w centrum i na południowym wschodzie prognozowane są mniejsze sumy opadów, około 15 mm, ale i tam deszcz może chwilami dawać się we znaki.
2: Miejscami pojawią się także burze. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia synoptycy wskazują dla zachodniej i południowo-wschodniej części kraju.
0: Podczas burz możliwe są silniejsze porywy wiatru, a lokalnie także grad. Warto więc zabezpieczyć rzeczy pozostawione na balkonach czy na tarasach.
2: Temperatury dzisiaj bez większych ekstremów. Od kilkunastu stopni na południu do około 24 stopni na krańcach wschodnich.
0: Środa bardziej, no można powiedzieć, taka wczesnowiosenna niż letnia, ale spokojnie. Czerwiec dopiero nam się zaczyna, pierwsza, jedna trzecia dopiero za nami, więc na pewno jeszcze cieplejsza temperatura i cieplejsze powietrze do nas przypłynie. Oh. Teraz mamy w Przemyślu 21 stopni, całkiem nieźle, w Zakopanem 12. Brrr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaraz Crazy Aerosmith, dzisiaj jest Crazy Day, można tak powiedzieć.
2: Wysyłamy pozytywne wibracje w kosmos i próbujemy, żeby one do nas wróciły. A te niepozytywne chcielibyśmy, żeby popłynęły w kosmos i nigdy nie wróciły.
0: Czy ja dziś jestem gender liquid czy fluid? Czy jakoś tak? Okej, okay. Właśnie się stałem. No dobrze, Dagmara. Me a baby. You know you drive me up a wall.

0: No i mamy 10 minut po 12 i sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A2 na odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel w pobliżu Międzichowa. Tutaj, przypomnijmy, zderzyły się samochód ciężarowy z busem. W tej chwili to najpoważniejsze zdarzenie na naszych drogach. Tu cały czas ruch w kierunku Świecka odbywa się po zwężeniu. No i niestety usuwanie skutków tego zdarzenia przedłuża się. Służby informują, że dopiero około godziny 13:30 trasa będzie odblokowana. Tutaj jedna osoba została ranna i jest niewielki korek. Jeśli chodzi o dobre informacje, to jest jedna i to będzie droga krajowa numer 28 na odcinku Nowy Sącz-Jasło w pobliżu Grybowa. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z autokarem szkolnym obowiązywał ruch na przemian jednym pasem. Tutaj mamy informację, że trasa jest odblokowana na 162 kilometrze. Tutaj jedna osoba została niegroźnie ranna. Droga krajowa numer 92 w Lubuskiem na trasie Rzepin-Torzym w pobliżu Pniowa. Tu ze względu na awarię samochodu ciężarowego, ale niestety na remontowanym odcinku, drogi. Niestety droga jest przez to całkiem zamknięta na 9 kilometrze. No i właściwie to z tych głównych utrudnień to byłoby na tyle. Mamy też jeszcze trochę spowolnień i korków. Tak jest na przykład na A4 między węzłami Brzezimierz a Sieciborowicami. To na jezdni w kierunku Wrocławia. Tutaj jest niewielkie spowolnienie. Mamy je oczywiście także na remontowanych fragmentach A4. Po pierwsze między Bolęcinem a Nieporazem, jadąc w kierunku Katowic, także na wysokości Chrzanowa. Tutaj też jest spowolnienie na jezdni w kierunku Katowic, wynikające z remontu drogi. I także na A1C tutaj też korek utrzymuje się od samego rana między węzłami Gliwice, Sośnica i Knurów. Tutaj też trwają prace drogowe i jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
5: No i są takie rzeczy, które nam w życiu przeszkadzają, zwłaszcza jak jest średnia przejrzystość powietrza, jak pada deszcz, jak jest taki ponury dzień jak dzisiaj. I wtedy przychodzi do głowy apel, nie tylko nam, przede wszystkim wam siedzącym za kierownicą w tej chwili. I taki apel właśnie dostaliśmy.
6: Dzień dobry, witam całe Polskie Radio, witam słuchaczy. Mam prośbę, mam pytanie, Kurczę, pomóżcie. Jak pokazać drugiemu kierowcy, żeby załączył światła mijania, niedzienne, bo naprawdę pada deszcz, jest ograniczona widoczność, a no współtowarzyszy drogi nie widać, no nie widać, jest to stwarzanie pewnego zagrożenia, ale mniejsze o tym. No jak pokazać koledze zza kierownicy, że no powinien włączyć normalne światła, tak, żeby zajarzył, o co chodzi. Prośba o pomoc. Pozdrawiam wszystkich. Szerokości. DJ.
5: No i to jest dobre pytanie do was, moi drodzy. Może mamy jakieś takie znaki, sygnały, które są dozwolone. Nie mówimy o dawaniu długimi światłami dwukrotnie, tylko może jakieś inne gesty, może będą widoczne. Może
0: już coś przećwiczyliście, macie to, jest to sprawdzone i możecie się tym podzielić. Czekamy w naszej aplikacji i oczywiście przypominamy o tym, żeby z automatu przerzucić na światła mijania, zwłaszcza w warunkach, kiedy ta widzialność jest ograniczona. Pada deszcz. Warto, żebyśmy byli widzialni i widoczni.
5: Już mówię, co się dzieje na naszej mapie deszczowej. O, no tak, w kierunku godziny 13 to mamy już bardzo, bardzo, bardzo dużo deszczu we Wrocławiu, Opole, Katowice, Kraków, Zakopane. Trochę Rzeszowszczyzny od strony zachodniej, Kielce, Lublin, południowa część, no południowa i wschodnia i trochę centralna część Mazowsza. I trochę w Białymstoku i jeszcze trochę pada, niewiele, pada w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim, trochę na...

0: Jawach i na Pomorzu.
1: Jak skutecznie dać do zrozumienia kierowcy, który ma światła automatyczne w warunkach ograniczonej widzialności, żeby przełączył się na światła mijania? Czekamy na ewentualnie wasze propozycje. Kwadrans po 12:00.

0: Jak tu dać znać komuś, żeby przełączył się na światła mijania zamiast tych automatycznych? Nasz słuchacz w tej sprawie.
1: Witam ponownie. Wiadomo, taki delikatniutki klaksoniczek, żeby spojrzała osoba i łapką pokazanie palcami góra, dół, że światełka trzeba włączyć. Pozdrawiam, Maniek Baba.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dobry pomysł, tylko pytanie, czy jest zgodny z prawem, bo klaksonu używamy tylko w wyjątkowych przypadkach. A tutaj, no dobrze, to jest jakiś, powiedzmy, jakiś wyjątek, no ale jak już będziemy wszyscy na siebie trąbić, bo tych osób, które nie używają świateł mijania jest sporo, no to może się zrobić niezły galimatias.
0: Pisze nasz słuchacz, witam, ja w sprawie tych automatycznych świateł. Moje dzienne światła w pochmurny czy deszczowy dzień mają wyraźną białą barwę i wiele aut z automatycznym włączeniem świateł naprawdę jest dobrze widocznych, nawet podczas deszczu. Jak ktoś nie widzi aut z oświetleniem dziennym, to może powinien udać się do okulisty albo nie jeździć samochodem. Pozdrawiam, Artis. Ale wydaje mi się, że tu chodzi bardziej o to, co jest z tyłu, a nie z przodu.
2: No może, może. Tak, bo z tyłu to nie widać w ogóle, bo tam nie ma niczego. Właściwie żadnych świateł. Tak czy inaczej myślę, że to wszystko leży w głowie kierującego. Dla mnie akurat nie jest to logiczne, że jeśli zmieniają się warunki atmosferyczne niesprzyjające, że zmniejsza się przejrzystość powietrza, nie wiem, opady deszczu itd. itd. Już nie mówię o zmierzchu, to że z automatu ręcznie przełączamy na światła mijania. Po to, by być lepiej widocznym dla innych. Pozdrawiam, Tomek z Serixa, ale wcześniej pomyślałem, że może jednak ogłosimy konkurs na sygnał jeszcze bardziej czytelny niż gadająca dłoń. Dobry pomysł.
0: No właśnie. To jest taka sytuacja, że na przykład pada deszcz, jest ulewa, auto jadące przed nami nie przełączyło się w tryb świateł mijania, tylko jedzie tak jakby na dziennym trybie, a my mamy problem, żeby ewentualnie zobaczyć, zauważyć, że to auto przed nami jest w jakiej odległości. Kiedy włączone są światła mijania, to wtedy te czerwone także z tyłu się świecą i problem jest o wiele mniejszy, a w zasadzie znika. Więc tutaj chodzi o to, żeby jednak z tyłu widzieć, czy coś przed nami jest, czy jakiegoś auta nie ma. Zwłaszcza kiedy są ulewy, a dzisiaj takich ulew całkiem sporo w naszym kraju.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Mama to ju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Informacje drogowe i Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra informacja na początek. Z A2 tutaj na szczęście nie przedłużyły się te utrudnienia na A2. Tu służby już straszyły, że do 13.30 potrwa usuwanie skutków zderzenia samochodu ciężarowego z busem między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel. Na szczęście mamy informację, że w pobliżu Międzichowa można przejechać już bez utrudnień na 99 kilometrze na jezdni w kierunku Świecka. Przypomnijmy, w tym wypadku ranna została jedna osoba, czyli w zderzeniu samochodu ciężarowego z busem. Cały czas za to w Lubuskiem problemy z przejazdem na 92 na trasie Rzepin-Torzym w pobliżu Pniowa. Tutaj ze względu na awarię ciężarówki jest droga zablokowana, a to dlatego, że do tej awarii doszło na remontowanym odcinku drogi, gdzie jest zwężenie. To 9 kilometr tej trasy. Tutaj alternatywną trasą na tym odcinku jest oczywiście A2. No i właściwie z takich głównych utrudnień to mielibyśmy na tyle. Są oczywiście korki i spowolnienia. Między innymi w miejscu prowadzonych prac drogowych na A4 na wysokości Chrzanowa. Także wcześniej jadąc od strony Krakowa mamy też taki odcinek między Nieporazem a Bolęcinem. Chodzi też o jezdnię w kierunku Katowic, tam jest zwężenie. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, to na samym miejskim odcinku A4 mamy już tylko niewielkie spowolnienie na jezdni w kierunku Katowic od mostu na Wiśle do węzła Tyniec i na dojeździe do węzła Balice, właściwie punktu poboru opłat Balice, a poza tym całkiem przyzwoicie ta sytuacja wygląda. Korkuje się zjazd i wjazd w Krakowie w kierunku Libertowa i jadąc od Libertowa do Krakowa, tutaj też powody są roboty drogowe, to jest oczywiście fragment siódemki, jest tam zwężenie i tutaj także jest korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Tak, teraz poświęcamy czas światłom mijania, czyli światłom, które są ważne podczas takiej pogody, którą mamy dzisiaj. I dzisiaj jeszcze właściwie trzeba się włączyć czujność, taki guzik z napisem czujność, żeby być bardziej widocznym na drodze. Musimy mieć światła mijania, chociaż niektórzy z naszych słuchaczy twierdzą, że są marki samochodów, które to mają niezłe światła do jazdy dziennej i są widoczni.
0: No to słuchamy.
4: Jeśli chodzi o sygnał, jaki można by było dać kierowcy, a symbol gadającej dłoni jest niewystarczalny, może ogłośmy jakiś konkurs, co byłoby naprawdę czytelne dla wszystkich, i tych rozumiejących, i tych jeżdżących notorycznie na światłach dziennych lub bez świateł. Może to jest najlepszy sposób, żeby przekazać i rozpropagować nowy symbol włączania konieczności i włączenia świateł. Pozdrawiam, Tomek CRX.
0: Bardzo dziękujemy. Uważamy, że pomysł bardzo sensowny, więc oczywiście, jeżeli macie takie pomysły, jakby tu dać znać takiej osobie, która jest niewidoczna, na przykład w czasie ulewy na drodze, żeby włączyła inne światła, dajcie znać w naszej aplikacji, co by to mogło być.
3: Ja bym rozszerzyła to jeszcze o prośbę o to, żeby nie siedzieć w telefonie i żeby dać znać, że jednak jest już zielone i bardziej zielone nie będzie. Też może jakiś znak dla tych osób, które są skoncentrowane
0: nie, one są
3: na
0: tak
3: czymś innym.
0: Że tam żaden znak nie dotrze.
3: Może być różny, to
0: słuchamy dalej.
5: Mam informację, że są marki, które przy światłach dziennych świecą również tylne światła. To jest na przykład Volvo. I nie do końca rozumiem, dlaczego w innych markach jest inaczej, ponieważ dla mnie światła dzienne powinny świecić

0: i z przodu, i z tyłu.
1: Jeszcze jedna propozycja, jest taka opcja, żeby wjechać przed daną osobę i na chwilkę włączyć światła awaryjne, no tylko że to musi być w miarę kumata osoba, żeby wiedziała, o co chodzi. Pozdro.
2: No, dziękujemy za te pomysły. My jedziemy dalej, moi drodzy. 25 do 13. Powiemy wam jeszcze o jednej rzeczy, bo zmieniły się przepisy. Mniej papierologii, zwłaszcza przy rejestracji samochodu, na przykład używanego. Ale szczegóły za kilka minut.

0: sprawie włączania świateł. Słuchamy.
1: Za czasów szkoły średniej, a było to już grubo ponad 30 lat temu, z przyjaciółmi jeździliśmy Wołgą. Kolega w tej Wołdze miał zainstalowany megafon połączony do tak zwanej szczekaczki, czyli mikrofonu, i czasami przekazywaliśmy pewne informacje głosowo ludziom znajdującym się na zewnątrz w ruchu ulicznym. Pozdrawiam, Tomek CRX.
0: Pozdrawiamy Tomka, tak. To może megafon. Być, no, megafon. No, nie wiem, czy to by jakoś tam ostatecznie nie okazało się, że łamiemy w ten sposób przepisy, ale mamy jeszcze jedną propozycję.
2: Dzień dobry się z Państwem, redaktorzom. Ja tam nie chcę nic mówić, ale jest taki jeden znak, to takie dwa palce, ten wskazujący i ten obok niego, nie? Ten środkowy. To się po prostu wystawia dwa palce, kieruje się na oczy, a później na delikwenta, który jedzie z naprzeciwka. I to jest taki znak, sygnał, że to trzeba tu światełko chyba by było zapalić. No, a takie zajeżdżanie przed pojazd, który jedzie bez świateł, no to tak, no niekoniecznie. No chyba, że ktoś to zrobi w miarę dynamicznie, żeby to nie było podciągnięte pod zajechanie komuś drogi. No to tak tylko, tak serdecznie pozdrawiam Wojta Sławika. No, musiało to być, no musiało to wybrzmieć. No to jest tyle, dziękuję.
3: Serdecznie pozdrawiamy bardzo sympatycznego słuchacza, oby takich więcej, bo to się od razu miło człowiekowi i lekko na sercu robi. Zresztą sam pomysł też całkiem ciekawy.
0: Tak, ale mamy też całkiem ciekawy pomysł zrealizowany, bo dobra wiadomość dla kierowców kupujących używane samochody, którą już możemy przekazać. Procedura rejestracji auta stała się nieco prostsza. Zniknął jeden z obowiązków, który od lat irytował właścicieli pojazdów. Teraz, jeśli chcemy zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne, nie musimy już odkręcać ich z samochodu i zanosić do Wydziału Komunikacji. Wystarczy oświadczenie, że tablice są czytelne i spełniają obowiązujące wymogi.
3: To jest część zmian przygotowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury, ale nadal są takie sytuacje, kiedy tablice trzeba będzie zwrócić. No to na przykład wtedy, kiedy auto otrzyma nowe numery albo obecne

0: tablice nie spełniają już obowiązujących standardów.
1: Nowelizacja przepisów przewiduje także kolejne ułatwienia. Urzędy mają korzystać z danych zgromadzonych w CEPiK-u, więc w wielu przypadkach nie będzie już potrzeby dostarczania papierowych dokumentów potwierdzających badanie techniczne. W dalszej perspektywie planowana jest

0: 10 minut do 13. Co na drogach? Ewa Mierzejewska i najnowsze informacje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja jest w miarę stabilna. Mamy w zasadzie tylko dwa większe utrudnienia na trasach. To jest droga krajowa numer 92 na trasie Rzepin-Torzym w pobliżu Pniowa. Tu po awarii samochodu ciężarowego jest droga zablokowana, bo niestety doszło na niej na remontowanym odcinku drogi. To jest 9 kilometr. W zasadzie to tylko jedno to zostało, bo 28 już tutaj odblokowano przejazd trasą Nowy Sącz-Jasło w pobliżu Grybowa. Po zdarzeniu samochodu osobowego z autokarem był ruch naprzemienny. W tym wypadku, przypomnijmy, jedna osoba została ranna. Sprawdźmy może, jak się jeździ we Wrocławiu. Na razie oczywiście nie najgorzej, bo w końcu przed 13. Mamy taki odcinek na jezdni jadąc od Wrocławia w kierunku Katowic, czy wcześniej Opola, na wysokości Brzezimierza, węzła Brzezimierz. Tutaj raz, że prowadzone są prace drogowe, a dwa, że pojawiła się tutaj

0: teraz na mapie ikonka zdarzenia drogowego. W każdym razie jest korek, on jest od Sieciej Borowic do Piskorzówka, czyli mniej więcej przed dojazdem do węzła Brzezimierz i za tym węzłem. Tutaj można pojechać oczywiście drogą krajową numer 94, albo można też 8 i 39, ale oczywiście ten objazd byłby zdecydowanie dłuższy. Oczywiście będziemy także ustalać, co w tym miejscu się zdarzyło i jeśli w ogóle coś się zdarzyło, bo być może to tylko wynik prac drogowych. I jeśli chodzi o obwodnicę Krakowa, to mówiłam o tym, że już tylko niewielkie spowolnienie, ale ono teraz się wydłużyło na jezdnię w kierunku Gatowic od mostu na Wiśle. Już w tej chwili korek praktycznie do węzła Kraków Południe. Tutaj widać, że samochody jadą, ale na pewno zdecydowanie wolniej niż zwykle. I jeszcze sprawdzamy sytuację na koniec w Warszawie. S8, dziś prowadzone prace na wysokości węzła Marymącka i tutaj niewielkie spowolnienie do Prymasa, jadąc w kierunku Marek i Białegostoku. W przeciwną stronę mamy spowolnienie od Marymontu przez most i to spowolnienie kończy się tuż za mostem Grota Roweckiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Robert, dzień dobry.
1: Dzień dobry, a to to dlaczego?
2: No, przez te twoje szparagi.
0: Że miło.
2: Przez te twoje szparagi.
1: Szparagi, no właśnie,
2: tak,
1: szparagi.
2: Niestety, taka sytuacja. Będziesz musiał się tłumaczyć gęsto
1: z
2: tutaj teraz.
1: Z jakim sadzonym albo sosem holenderskim?
2: Nie, nie.
0: Wiecie co, kiedyś z truskawkami. Zważył mi się kiedyś, próbowałem robić, ale...
1: Sos?
0: Sos holenderski.
2: Nie jesteś w Holandii, to dlatego.
1: Bo to trzeba w depresji robić.
2: No tak, tak, tak, tak.
1: A jak wiesz, powyżej poziomu morza, to nie wychodzi.
2: Holand, wiesz, Holand, Poland.
1: Na Żuławy, na Żuławy.
0: Na Żuławy, to trzeba jechać w takim razie. Dobrze, no to my jedziemy. Dagmara, dziękujemy bardzo. Dagmara Kowalska, Piotr Firan.
2: Piotr Firan, dzień dobry wieczór, dobranoc.
0: A Robert zaprasza.

0: pomyśleć, że najchłodniej w Zakopanem, 12 stopni Celsjusza pokazują termometry, natomiast najcieplej w Przemyślu, nie tak znowu daleko od tego Zakopanego, na odwrót 21. Od 12 do 21 pokazują termometry o godzinie 13. A co się poza tym dzieje w pogodzie? O tym już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Niestety w ciągu dnia na przeważającym obszarze naszego pięknego kraju zachmurzenie duże bądź całkowite, na południowym wschodzie większe przejaśnienia, co prawda, i nawet przejściowo rozpogodzenia, ale za to na północnym zachodzie na odwrót, czyli na początku dnia było ładniej, a

0: Teraz zachmurzenie wzrasta do dużego. Jeżeli chodzi o ostrzeżenia synoptyków, to przed intensywnymi opadami deszczu, silnym deszczem z burzami ostrzegają mieszkańców i podróżujących właściwie po całej wschodniej Polsce, bo wschodniej połówce można powiedzieć. I znów ta A1. Na wschód od A1 prawie wszędzie obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami, a na zachód tych burz i opadów ma nie być. Wiatr, jeżeli chodzi o siłę, to jest na ogół słaby, chociaż w czasie burz może być porywisty do 70 km na godzinę. A wieje na ogół z południa. To ciepły wiatr.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I jedziemy. 13:02. Zaczynamy wysokie obroty. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. To zespół Cracker, utwór się nazywa Low. Dzień dobry, Robert Kilan.

0: No i metamorfoza. My jedziemy oczywiście cały czas na wysokich obrotach. Monika z Mandarynki, nasza słuchaczka. Dzień dobry, Moniko. I Monika pisze, tak sobie myślę, jaka zagadka mogłaby być dzisiaj, jeżeli, uwaga, jest dzień jazdy na rowerze nago. No właśnie, jaka zagadka mogłaby być, jak jest
1: ale
0: dzień...
1: Ale słuchacze cię rozgryźli.
0: Ale uwaga, uwaga. Kolejny pomysł Andrzeja. Gdyby padło dziś pytanie dla nas na antenie, w jakim mieście fotoradar wykrył przekroczenie, zrobił zdjęcie rowerzyście z góry pędzącemu bez ubrania i bez wstydu, zupełnie nagiemu, no i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie będzie.
1: Nie będzie, nie dzisiaj
0: będzie o tym.
1: To ale... jest zbyt oczywiste.
0: Oczywiście. Sądząc po waszych wpisach w aplikacji, to byłoby zbyt oczywiste, więc nie będzie takiej zagadki. Ale a propos dzisiejszych nietypowych świąt, to pojawia się taka zagadka.
2: Sterczy w ścianie taki pstryczek. Mały pstryczek elektryczek.
0: No i pytanie brzmi, dlaczego akurat dzisiaj taka melodyjka z wierszykiem się pojawiła.

0: pojawiła na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców w Wysokich Obrotach. Jaki mamy dziś dzień? Jakie nietypowe święto? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Tak się zająłem, dokładnie, tak sobie zająłem tą jazdą nago na rowerze, że zapomniałem, że teraz będziemy jeździć, ale ubrani w samochodach.
2: Zdecydowanie tak.
0: Ewa Mierzejewska.
2: Na szczęście nie ma dużego ruchu i utrudnień też niewiele, więc to te dobre informacje. Droga krajowa numer 92 w zasadzie to jest główne utrudnienie na trasie Rzepin-Torzym w pobliżu Pniowa. Tu zepsuł się samochód ciężarowy i mamy zablokowaną drogę na 9 kilometrze, a to dlatego, że doszło tutaj do awarii, ale na remontowanym odcinku trasy i dlatego całkowita blokada. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to tutaj informacji o wypadkach nie ma. Mamy natomiast trochę spowolnień i korków. Tym razem na początek S8 w Warszawie od węzła Marymącka za węzeł Prymasa. To na jezdni w kierunku Mareki Białegostoku jest korek. W przeciwną stronę od Marymontu za most Grota Roweckiego jest także spowolnienie. Cały czas niezmiennie zakorkowana jest siódemka przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. W przeciwną stronę sytuacja wygląda znacznie lepiej. Mamy też spowolnienia między Ciekanowem Leśnym, Palmirami i Czosnowem. Tutaj oczywiście to jest cały czas, zwłaszcza na wysokości Czosnowa i Ciekanowa, efekt robót drogowych, które są tam jeszcze prowadzone. I jeśli chodzi o S19, to mamy korek między Sokołowem Małopolskim a Stobierną. Tutaj w obie strony to spowolnienie jest na wysokości Nienadówki, chociaż przyczyny są nieznane, a znane jednak. Roboty drogowe także tutaj występują. Po zbliżeniu je zdecydowanie mapy widać. Droga 19 na dojeździe od Boguchwały do Rzeszowa. Tutaj spowolnienia także. Droga krajowa numer 94 przy wjeździe do Rzeszowa także się korkuje. No i fragment 94 jako ta południowa obwodnica miasta. Tutaj spowolnienia i korki na wysokości Nowego Miasta i Piastowa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Andrzej pisze tutaj AC/DC. Brawo, Andrzej, oczywiście to jest AC/DC, ale dlaczego akurat ten miksik wierszyka z utworem grupy AC/DC pojawia się dzisiaj? Jakie mamy dziś święto?
5: Sterczy w ścianie taki pstryczek. Mały pstryczek elektryczek.
0: Pytanie brzmi, dlaczego to się pojawiło na antenie PRK Polskiego Radio Kierowców w Wysokich Obrotach, nawiązując do tych nietypowych świąt.

0: Proszę bardzo, cały czas na wysokich obrotach od godziny 13 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dlaczego ten fragment się pojawia dziś na naszej antenie?
1: Sterczy wściekłość.

0: Janie taki pstryczek. Mały pstryczek elektryczek.
1: No właśnie, jest dziś święto tego, który przeskoczył przez płot i został prezydentem, pisze Kazimierz. Kazimierzu, choćbym nie chciał, to muszę uznać tę odpowiedź. To dobra odpowiedź, ale dla tych, którzy nie pamiętają tego przeskoczenia przez płot, bardziej może opisowo, co? Halo, halo?
2: Cześć, tu Bartek Volvo.
1: Cześć,
2: czy to chodzi o dzień elektryka, bo ACDC piorun DC, a pstryczek elektryczek, to by tak jakoś by pasowało.
1: No tak by pasowało. Dzień prądu stałego i zmiennego, sugeruje Tomek śmigający po Francji. Prawie dobrze, Tomku, prawie dobrze.
3: Międzynarodowy Dzień Elektryka!
4: A jak wiadomo, elektryka prąd nie tyka. Ewojta z Fafika, pozdrawiam starodowaczni.
1: Ejku, no prawie hip-hop mieliśmy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście, bo dziś wypada Międzynarodowy Dzień Elektryka. Bardzo dobra odpowiedź, Wojtasie. Michał z Belgii też to wiedział. Jeżeli chodzi o kolejnych słuchaczy, oczywiście Dzień Elektryka, muzyka AC/DC, wierszyk też o prądzie. Pozdrawiam, Mateusz z Iweko. Kto jeszcze wiedział?
5: Cześć, Kuba ze Skody z tej strony.
1: Cześć,
5: dzisiaj
1: Kuba.
5: Jest Dzień Elektryka.
1: Tak,
5: pozdrawiam
1: jest.
5: Serdecznie.
1: Pozdrawiam serdecznie. Tomek CRX, Kasia z Kii też wiedziała. Rado wiedział, Majka P, Irek, kto jeszcze?
6: Halo, halo, dzień dobry PRK, dzień dobry Robercie.
1: Dzień dobry.
6: Dzisiaj oprócz mojego święta narodowego, czyli moich urodzin, jest Dzień Elektryka. Także o to chodzi w konkursie.
1: Tak jest.
6: Pozdrawiam, Małcin.
1: Pozdrawiam, Małcinie, oczywiście, że o to chodzi w zagadce. Kto jeszcze wiedział?
7: No witam Państwa redaktorów. Dzień Elektryka dziś, pozdrawiam, Maniek, Wawa.
1: Maniek też wiedział, Robert z I30 też wiedział, Ania Starnowa wiedziała. Kto był najszybszy? Pora odpowiedzieć. Kto najszybciej udzielił prawidłowej odpowiedzi? Peter spośród tych, którzy pisali. Peter, już możesz pozdrawiać, kogo chcesz, wykorzystując oczywiście aplikację. A kto nagrał pierwszy dobrą odpowiedź?
8: Aplikacja. Czeka. Witaj, Robercie. Chodzi witam. Oczywiście o święto Międzynarodowy Dzień Elektryka. Pozdrawiam, Siwy ze Skanii.
1: Siwy ze Skanii, brawo, brawo, brawo. Siwy ze Skanii, Peter, panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie w Międzynarodowym Dniu Elektryka. Pozdrówcie swoich najbliższych. Sugeruję. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że dziś mamy Międzynarodowy Dzień Elektryka i już jedziemy dalej. Do dżungli teraz na chwileczkę może. Kto pamięta? Ręka w górę. A nie podnoście. Trzymajcie mocno kierownicę. Ale był taki czas, że Janusz Panasewicz śpiewał tą piosenkę, kołysał się na linię.

0: Słuchacz, który powiedział wierszyk, jak pisze Kazimierz, niestety niekompletny ten wierszyk. Jest jeszcze druga zwrotka. Elektryka prąd nie tyka, a jak tyknie, to elektryk fiknie podobno. Więc uważajcie, naprawdę, uważajcie, z prądem nie ma żartów. Nie mówimy oczywiście o elektromobilności, bo dziś chyba nie będziemy mówić w ogóle w wysokich obrotach o elektromobilności. Na przekór. Ale mamy dziś jeszcze jedno bardzo ciekawe święto. Jest również dziś Międzynarodowy Dzień Dialogu między Cywilizacjami. Nie wiem, czy wiecie. A jak uskutecznić dialog między cywilizacjami najlepiej? Najlepiej mieć jakiś przyrząd, prawda? Do tego, żeby porozmawiać między cywilizacjami na przykład. I takim przyrządem jest również do dialogu między cywilizacjami telefon między innymi. Posłuchajcie.
1: Phone home.
0: Właśnie, to po angielsku Ewa najlepiej wie. Tak. Znaczy, że zatelefonować do domu. Tak, dokładnie, zatelefonować do domu. Kto będący z obcej cywilizacji chciał zadzwonić do domu i po prostu umacnia się dialog między cywilizacjami, tą ziemską i tą kosmiczną. Wiecie, jak się nazywał ten... no jak go określić?
2: To stworzenie.
0: To stworzenie, właśnie. Jak się nazywało to stworzenie, które chciało zadzwonić się do domu? Jeżeli wiecie, ślijcie bez obaw poprzez nasz komunikator. Też przecież prowadzimy dialog między cywilizacjami.

0: Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe oczywiście. Czekam na odpowiedzi, a Ewa już ma przygotowaną listę utrudnień na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy niestety dwa nowe utrudnienia. To jest droga krajowa numer 84 na trasie Zagórz-Ustrzyki Dolne w pobliżu Leska. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Ustrzyk na 14 kilometrze, czyli obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Tutaj na szczęście nikomu nic się nie stało. Na drodze krajowej numer 26 w Chojnej na ulicy Kościuszki samochód osobowy potrącił pieszego. Pieszy został ranny. Obowiązuje ruch na przemienny na 12 kilometrze. To jest w zasadzie skrzyżowanie 26 z drogą krajową numer 31 w miejscowości Chojna. Bez zmian na 92 w Lubuskiem na odcinku Rzepin-Torzym w pobliżu Pniowa. Tu po awarii ciężarówki mamy zablokowaną drogę na 9 kilometrze, a to wszystko z powodu tego, że do tego zdarzenia doszło niestety na remontowanym odcinku trasy. I sprawdzamy jeszcze aglomerację śląską, górnośląską. Tutaj na S1 wciąż niewielkie spowolnienie na odcinku w pobliżu węzła Mysłowice-Kosztowy, czyli między Tychami i Mysłowicami na E1 na jezdni w kierunku Mysłowic jest korek, a to dlatego, że na wysokości Lędziny prowadzone są prace drogowe. O, teraz akurat są na wysokości, na dojeździe do Tychów w tę stronę, czyli korek się przerzucił na przeciwległą jezdnię, ale rzeczywiście miejsce się zgadza, czyli na wysokości Lędzin mamy dość duży korek, tym razem na S1 na jezdni w kierunku Tychów. I A1, tutaj z kolei sytuacja bez zmian i to od kilku dni jest niestety stała sytuacja, że jest korek między węzłami Gliwice, Sośnica i Knurów w pobliżu na jezdni w kierunku Gorzyczek. Tam jest zwężenie, są prowadzone prace drogowe, jest też ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę i jest też korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze 27 minut i będzie godzina 14. Jeszcze raz w takim razie połączenie między cywilizacjami.
3: Phone home. Phone home.
0: No właśnie, kto chciał się połączyć z domem w ramach Międzynarodowego Dniu Dialogu między Cywilizacjami? Jak wiecie, to czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

Jeszcze 22 minuty, będzie godzina 14. Czas na pierwszą dzisiaj porcję pozdrowień, koncert życzeń. Peter pisze, nie mogło trafić lepiej. Jako, że mój zawód wyuczony to właśnie elektryk, pozdrawiam moją wesołą rodzinkę, żonę i dwójkę urwisów oraz wszystkich elektryków słuchających PRK oraz całą redakcję PRK. No to dla wszystkich elektryków słuchających PRK i dla wesołej rodzinki Petera, żony i dla dwójki urwisów teraz elektryczna piosenka. I pamiętajcie, zbieramy, przynajmniej ja zbieram podpisy pod petycją, że do 2035 roku wszystkie gitary w Europie powinny być elektryczne.

0: No to jak to jest z tą obcą cywilizacją? Jak się nazywała ta postać, ta istota, która chciała zadzwonić do domu? Alf, pisze Sebastian. Andrzej Strzewa też potwierdza to, co napisał Sebastian. Pewnie chodzi o Alfa, nie tego od Omegi, rzecz jasna, oczywiście. A Marcin Zmysłowic też jest tego samego zdania. Skoro, tak można powiedzieć, kilku słuchaczy twierdzi, że to Alf, no to tym bardziej z pewną taką nieśmiałością nie mogę się zgodzić niestety. To nie jest Alf. Posłuchajcie raz jeszcze.
1: Phone home.
0: No właśnie, kto chciał zadzwonić do domu w ramach tego dialogu między cywilizacjami oczywiście, jak się domyślam. Bo dziś Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami. Jeżeli wiecie, kto chciał zadzwonić do domu, wiemy już, że nie Alf. Kto to był? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Teraz, żeby was ośmielić i żeby podkreślić to, że wierzę w nasze słuchaczki, naszych słuchaczy. Damy radę, tak się nazywa ta piosenka. Damy radę, Happy Sad, już teraz na 15 minut przed godziną 14.

Ale, no właśnie, ale to nie był Alf. Jak się nazywał ten, no dobra, podpowiem, Kosmita. To jest oczywiście pytanie do was. Za 12 minut będzie godzina 14. Czas na koncert życzeń. Siwy ze Skalni tym razem. Witam. Chciałem pozdrowić moją Agnieszkę. Pozdrawiamy twoją Agnieszkę, drogi Siwy, firmę Grzesiak z Wieruszowa. No i oczywiście najlepsze radio w eterze. Czyli jakie radio? Pozdrawiam Siwy, Agnieszka i Grzesiak z Wieruszowa też są pozdrowieni. I gramy na wysokich obrotach, jak słyszycie. Na parę minut przed informacjami drogowymi.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 14. Czas na najnowsze informacje drogowe. Oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców przypomnę, chociaż to doskonale oczywiście wiecie, w każdej drogowej sprawie aplikacja czeka na wasze zgłoszenia. Również jeżeli widzicie coś na swojej drodze, dajcie znać, pomagajmy sobie nawzajem. Ewa Mierzejewska w studiu. Uff, troszkę się martwiłem, że nie przyjdziesz.
1: Wiesz co, bo dużo się pojawiło nowych utrudnień niestety.
0: Tak?
1: No i zajęłam się i popatrz.
0: Ale na drodze z twojego pokoju do studia?
1: Nie, na drogach naszych różnych. Okay. I dlatego, wiesz, tutaj sprawdzałam i tak.
0: Rozumiem. Fajnie, nie, jesteś punktualnie, tylko tak sobie, wiesz, tak. Dworuję trochę.
1: Nie, na szczęście u nas w korytarzyku spokojnie.
0: Spokojnie. Mhm. No to teraz...
1: I żadnych kontaktów z obcymi cywilizacjami.
0: Nie. Za chwileczkę będziemy mieli kontakt z obcą cywilizacją, a teraz kontakt z tym, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A18 od niej zaczynamy. Tutaj między węzłami Luboszów i Golnica w pobliżu miejscowości Trzebień samochód ciężarowy przebił krany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni.

0: Inna czepa leży na jezdni, jezdnia w kierunku Wrocławia, a po tym zdarzeniu jest całkowicie zablokowana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Objazd prowadzi węzłem Luboszów. Droga krajowa nr 75 w Małopolsce na trasie Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Gnojnika. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. W tym wypadku ranna została jedna osoba, to 23 km tej trasy. Droga krajowa nr 84 na trasie Zagórz-Ustrzyki Dolne w pobliżu Leska. Tutaj przypomnijmy, doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i jest zwężenie w kierunku Ustrzyk, ale to właściwie oznacza, że utrudnienia są dla kierowców jadących w obie strony, no bo uruchomiono ruch na przemian jednym pasem. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 26 i 31 w miejscowości Chojna w Zachodniopomorskim na ulicy Kościuszki samochód osobowy potrącił pieszego. Pieszy został ranny, obowiązuje ruch naprzemienny na 12 kilometrze. Tutaj po 14, mniej więcej o 14.30 trasa ma być odblokowana całkowicie. I jeszcze na koniec Lubuskiem, droga krajowa nr 92 na trasie Rzepin-Torzym w pobliżu Pniowa, tu po awarii samochodu ciężarowego, jest zwężenie na 9 kilometrze trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Minęła 14, 13 stopni w Bielsku-Białej, tam jest najchłodniej, podobnie jak w Zakopanem, tylko w Zakopanem o jedną gryzeszkę więcej, natomiast najcieplej w Przemyślu 23.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niestety po południu i wieczorem zachmurzenie duże oraz całkowite, miejscami na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju większe przejaśnienia, co prawda, ale za to na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, po południu lokalnie burze również. Zresztą synoptycy ostrzegają prawie całą wschodnią część Polski od A1 na wschód. Wszędzie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i silnymi gdzieniegdzie burzami. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to dziś do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich i to by się zgadzało. Na razie niecałe 23, 22,8, ale pewnie 24 zobaczymy oficjalnie na termometrach. Wiatr słaby bądź umiarkowany, chociaż w czasie burz może być oczywiście porywisty. Zdaniem synoptyków we wschodniej połowie kraju wieje z północy, a w zachodniej połowie kraju teraz wieje z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to było z tym kosmitą? Przypominamy dziś takie nietypowe święto, Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami, więc staramy się dowiedzieć, jak taki stworek z obcej cywilizacji próbował się dodzwonić do domu. Czy to już wiemy? Halo, halo?
2: Ja w sprawie...
0: W sprawie?
2: Tego międzyświatowego...
0: Aha.

0: międzyświatowego kontaktu, kto chciał dzwonić do domu.
1: Do domu.
0: To był IT!
1: Tak jest, to był E.T., ten stwór to E.T., Tomek śmigający po Francji też to wiedział, to E.T. chciał zadzwonić do domu, a nie Alf. Cezary, bardzo dobra odpowiedź, Rafał z Kii wiedział, Grześ z Mietka to samo, Przemo, Marcin z Trafika, Jarosław też wiedział, że to E.T.
2: Moim zdaniem był to E.T., Wojtek z Kijanki.
1: Wojtek z Kijanki, masz rację, moim zdaniem też to był E.T. E.T., Jacek z Bielawy też wiedział, Ania Starnowa, bardzo dobra odpowiedź, Aniu, Kasia z Kii, Kasiu to samo, bardzo dobra odpowiedź.
3: Witam wszystkich. Witam. Wydaje mi się, że to był E.T. Pozdrawiam wszystkich. Łukasz BMW.
1: Pozdrawiam Łukaszu z BMW, oczywiście, że tak. M z Volvo też pozdrawia. Piotr stacjonarnie z biura rozpoznał E.T. Daniel, to był E.T., pisze Michał z Belgii. Kto jeszcze wiedział? A, proszę bardzo, obca cywilizacja też wiedziała, że to E.T., chociaż nie zrozumiałem, ale prawdopodobnie to jest dobra odpowiedź, że to chodzi o E.T. Rafał Łyski, Bartłomiej, Robert z I30, Krzysztofski, Pikanto, wszyscy wiedzieli, że to E.T.
4: Prawie tej zagadki. E.T. chciał dzwonić do domu. Wojtek z szarego Mercedesa.
1: Pozdrawiam Wojtku z szarego Mercedesa i masz rację, jak i wszyscy, którzy dobrze odpowiedzieli w aplikacji. Bartek z Inowrocławia jeszcze. A kto był najszybszy? Jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Monika z Mandarynki i E.T. z uśmiechem. Oczywiście, Moniko, masz rację, możesz pozdrawiać teraz, wykorzystaj aplikację do pozdrowień. Możesz nawet E.T. pozdrowić, jak chcesz. Nie narzucam. Dołączymy oczywiście piosenkę do twoich pozdrowień i nie tylko twoich, bo ktoś musiał być oczywiście pierwszy spośród nagrywających.
5: Oczywiście, że tą istotą był E.T. Pozdrawiam w drodze do Berlina, Mariusz.
1: Mariusz w drodze do Berlina i Monika z Mandarynki. Możecie pozdrawiać, Mariuszu, to samo prawo. Możesz nagrać pozdrowienia, możesz napisać te pozdrowienia, dołączymy piosenkę. A teraz dowód na to, że to był E.T.
6: E.T.
7: E.T. phone home. E.T. phone home.
6: E.T. E.T. E.T. E.T.
1: E.T., E.T., E.T., oczywiście, że tak, że i ty też wiedziałeś prawdopodobnie, drogi słuchacz, że to był E.T. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli i podzielili się wiedzą. Kłaniam się, jedziemy dalej na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: Już 10 minut po godzinie 14, czas na najnowsze informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 84 odblokowana na trasie Zagórz-Ustrzyki Dolne. Tutaj szybko udało się usunąć skutki zderzenia dwóch samochodów osobowych na wysokości Leska. Tutaj zablokowany był jeden pas w kierunku Ustrzyk, no ale oczywiście wywoływało to ruch naprzemienny w obu kierunkach. Na 14 kilometrze można już przejechać bez problemów. Za to pojawiły się utrudnienia w przejeździe na krajowej 9 na trasie Opatów-Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Łążek. To zderzyły się dwa samochody ciężarowe i jedna osoba została poszkodowana, a droga jest całkowicie zablokowana na 126 kilometrze. To dosłownie informacja sprzed chwili. W następnym serwisie sprawdzę, czy da się jakoś sensownie objechać to zablokowane miejsce. Teraz jeszcze A18, odcinek między węzłami Luboszów i Golnice w pobliżu miejscowości Trzebień. Tu samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni. Naczepa leży na jezdni, jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Objazd prowadzi węzłem Luboszów. Droga krajowa nr 75 na trasie Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Gnojnika. Tu bez zmian, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych kierowcy jadą naprzemiennie. Tutaj jedna osoba została ranna. I droga krajowa nr 26 na skrzyżowaniu z 31 w Chojnie. To jest w Zachodniopomorskiem na ulicy Kościuszki. Tu samochód osobowy potrącił pieszego i obowiązuje ruch naprzemian jednym pasem. W tym wypadku pieszy został poszkodowany. Na koniec jeszcze droga krajowa nr 92 na trasie Rzepin-Torzym. Tutaj przypominam, że samochód ciężarowy także wypadł z drogi i niestety na remontowanym odcinku tej trasy, ale wygląda na to, że udało się już usunąć skutki tego. No dobra, jest jeszcze niewielkie spowolnienie na wysokości Pniowa, ale już wywołane raczej tylko tymi robotami drogowymi, które są

0: tam właśnie prowadzone, a już skutki tej kolizji udało się usunąć, dlatego że wygląda na to, że ruch idzie tylko zdecydowanie wolniej i na przemian jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: 10 dzień czerwca, sezon rowerowy w pełni. Być może niektórzy chcieliby pojeździć rowerem nie tylko wkoło domu, tylko na przykład zabrać rower gdzieś dalej, ale zastanawiają się nad wyborem bagażnika rowerowego. Pomożemy oczywiście. Przemysław Kuropka z wypożyczalni boxów.pl jest z nami. Dzień dobry, panie Przemysławie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam, witam.
0: Duży wybór, jeżeli chodzi o bagażniki rowerowe, mamy, prawda? Bo możemy rower transportować na dachu, możemy na haku mieć taki bagażnik, możemy z tyłu na szybie nawet powiesić taki bagażnik. Postarajmy się dziś doradzić naszym słuchaczkom i słuchaczom, jaki bagażnik wybrać ze względu na sposób montażu. Pewnie pierwszy, drugi czy trzeci rodzaj ma i wady, i zalety. Zacznijmy może od najpopularniejszy w Polsce, jaki jest, bo w Niemczech to na pewno jest najpopularniejszy ten na haku, a w Polsce chyba na dachu najczęściej wozimy rowery,
1: to
0: prawda?
1: Znaczy, od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania wypożyczaniem jednak tych platform też na hak, bo jest chyba najwygodniejszy, jeżeli chodzi o wkładanie, zdejmowanie tych rowerów. Przy wyższych autach może być uciążliwe wrzucanie ich na dach, no ale wiadomo, że warunkiem niezbędnym jest posiadanie haka. Nie każdy ten hak ma lub może mieć w przypadku samochodów firmowych, służbowych i tak dalej. Ale tak, ale trend jest taki, że zaczynamy więcej wozić rowerów za autem na haku niż na dachu.
0: No tak, niemniej jednak, jak pan powiedział, nie każdy samochód może mieć, nie tylko służbowe, ale niektóre na przykład elektryczne modele też nie mogą mieć haka. W związku z tym no, jesteśmy skazani na ten bagażnik albo na tylnej szybie, bo takie też istnieją, albo na dachu.

0: To w takim razie zacznijmy od tych dachowych bagażników. Jakie są wady i zalety? O wadach już pan powiedział, mianowicie to, że trzeba no niestety podnieść ten rower, a to wymaga siły.
1: Tak jest, tak jest. No w przypadku powiedzmy dwóch rowerów, no to te rowery jadą sobie z lewej i z prawej strony, więc wrzucenie nie wymaga jakoś bardzo dużo kombinacji, ale w przypadku rodziny czteroosobowej, gdzie mamy rowerów cztery, to te rowery muszą być poukładane jeden obok drugiego, to te wewnętrzne rowery, te powiedzmy jadące w środku auta, no to trzeba tak dosyć mocno wysoko podnieść i zamontować. Same uchwyty rowerowe są wiadomo, bezpieczne, ale no musimy też mieć belki bazowe, które są niezbędne, czyli oprócz uchwytów musimy mieć też kolejne wyposażenie, czyli dedykowane belki do danego modelu auta. No tutaj też jak najbardziej jako wypożyczalnia doradzamy i montujemy dedykowane zestawy.
0: No niemniej jednak chyba, jeżeli byśmy chcieli kupić, to i tak te wszystkie elementy bagażnika dachowego, rowerowego i tak kosztują mniej niż taki bagażnik na hak. Czy nie? Czy mylę się?
1: Czy mniej? No,
0: jeżeli chodzi o porównywalną klasę i porównywalną renomę.
1: To znaczy, wiadomo, że no, ja wypożyczam powiedzmy jednej firmy sprzęt i myślę, że 3-4 uchwyty na dach plus belki to jest mniej więcej koszt niezłej platformy rowerowej na 3 lub 4 rowery.
0: Czyli prawie to samo, wychodzi prawie na to samo.
1: Dokładnie, dokładnie, a wygoda myślę jest większa na haku.
0: Rozumiem. To teraz przejdźmy do drugiego rodzaju bagażnika, to znaczy na przykład nie mamy belek dachowych, nie mamy w ogóle relingów, nie możemy transportować rowerów na dachu. Nie mamy haka. Co zrobić? Są takie, nie użyję słowa prowizoryczne, ale są takie bagażniki rowerowe, które mocujemy za pomocą taśmy do tylnej klapy.
1: Tak jest, tak jest. Tutaj też są obostrzenia związane z samochodem, bo duża część aut jakby z zasady nie może mieć mocowanych bagażników właśnie na klapie tego właśnie bagażnika, ze względu na przykład elementy plastikowe, spoilery i tak dalej, i tak dalej. To trzeba do każdego auta też podejść
0: indywidualnie,
1: bo nie każde auto może. Są obostrzenia tego typu, że więcej niż dwóch rowerów raczej się nie wozi, bo obciążenie na zawiasach, na systemach elektrycznych, często otwierania bagażników, po prostu no, nie możemy większej masy niż jakaś dopuszczalna przewieźć. Jest duży problem i duże, nie jest to ułatwienie, z rowerami nie jesteśmy w stanie tego bagażnika otworzyć, czyli jedziemy z rowerami z rodziną, chcemy dostać się do bagażnika, musimy te rowery zdjąć.
0: No właśnie,
1: bo
0: czyli
1: nie jesteśmy w stanie podnieść do góry, a jeżeli jest to jakiś tam bagażnik elektryczny, no to on się nam po prostu może zepsuć.
0: No tak, czyli więcej wad niż zalet. Jeszcze mam takiego kolegę, który kupił taki bagażnik, jeszcze sobie porysował klapę, bo jakoś nieumiejętnie te paski zapiął i to po prostu się ruszało w trakcie jazdy i lakier zszedł z klapy bagażnika, więc więcej zalet nie widzimy. Wychodzi na to, panie Przemysławie, że te platformy, te bagażniki rowerowe na hak są najrozsądniejszym wyborem i o nich porozmawiamy za parę minut.

0: 29 minut po godzinie 14. Za chwileczkę, za momencik wiadomości drogowe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a później my wracamy oczywiście na wycieczkę rowerową, właściwie na wycieczkę samochodową, ale o transportowaniu rowerów dziś mówimy. Jeżeli chcecie się podzielić refleksjami, zapraszam, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ewa, a ty jak wozisz rower? Czy jeździsz na rowerze, czy wodzisz go?
1: Nie, raczej jeżdżę.
0: O właśnie.
1: Jak już, to raczej jeżdżę. A poza tym on jest taki, wiesz, dosyć duży, miejski, ciężki. Byłoby chyba trudno go przewieźć, przynajmniej na dachu.
0: Na dachu pewnie tak. Ale wiesz, na haku z tyłu tylko trzeba mieć hak.
1: Trzeba było mieć hak.
0: No tak. Właśnie. I nie tylko hak, jeszcze coś trzeba mieć, żeby mieć taką platformę rowerową. O tym za parę minut, a teraz wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy sytuację o 14.30.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o utrudnieniach, to mamy na 9 w Łążku, to jest droga krajowa prowadząca między Opatowem a Kolbuszową. Na tym odcinku w województwie świętokrzyskim zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba została poszkodowana, droga jest całkowicie zablokowana i niestety tutaj są dość duże utrudnienia z przejazdem. Jeśli chodzi o objazd, to nie mam niestety dobrej informacji, bo tutaj jest most na Wiśle, przechodzący na granicy województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. Nie bardzo jest jak ten fragment objechać, no bo wtedy musielibyśmy pojechać do następnego mostu, który jest w Tarnobrzegu. Więc niestety tak to wygląda. Raczej trzeba czekać na odblokowanie trasy, a korek kończy się dopiero w Nagnajowie, czyli już za mostem właśnie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 9 i wojewódzkiej 871. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to mamy też problemy z przejazdem na A18, tu między węzłami Luboszów i Golnice, w pobliżu miejscowości Trzebień. Samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni. Naczepa została na jezdni, jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Objazd prowadzi węzłem Luboszów, to jest 69 km tej trasy i tutaj dopiero przejazd ma być odblokowany mniej więcej o 16. Bez zmian w Małopolsce między Brzeskiem a Nowym Sączem, to jest fragment drogi krajowej nr 75. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe. Obowiązuje ruch naprzemienny na 24 kilometrze. W tym wypadku ranne zostały dwie osoby. I zajrzyjmy na chwilę na trójmiejskie trasy. Z S6, S7 na razie bez żadnych problemów. Tutaj można przejechać i nie ma spowolnień. Natomiast już coraz więcej samochodów na 91, na przykład w Śródmieściu Gdańska, ale także na wysokości Oruni i na dojeździe do siódemki, S7. No i właśnie, zakorkowany jest też fragment drogi krajowej nr 89 i to do tunelu pod Mar

0: Dolną Wisłą. Po pierwsze ten korek, czyli od Letnicy do Przeróbki, a później po wyjeździe z, właśnie z tunelu, także w kierunku S7 spowolnienie od Olszynki do S7 właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Koncert życzeń po raz kolejny. Monika z Mandarynki tym razem za to, że udało się wygrać wyścig do pozdrowień. Pozdrawiam kochanych domowników Ryśka i Ninę, pisze Monika, a także państwa redaktorów. Pozdrowię wszystkich państwa redaktorów oczywiście oraz słuchaczy innych cywilizacji, bo wierzę, że PRK tam odbiera. My też wierzymy, że tam odbieramy. Moniko z Mandarynki dla Ryśka i Niny przede wszystkim ta piosenka.

0: Ja to, proszę pana, nie wożę roweru, rower wozi mnie i to jest bardzo dobra polityka, Andrzeju, oczywiście, że tak, ale czasem, jak powiedziałem, chcemy pojeździć nie tylko w koło domu, ale również gdzieś na przykład odkryć nieznane szlaki i no, kilkaset kilometrów tym rowerem to byśmy się zmachali, więc jedziemy z tym rowerem na przykład na wakacje, wożąc go na bagażniku. Teraz na przykład nasi słuchacze jadą z rowerami, tak? Halo?
1: Dzień dobry, witam, a propos rowerów, jadę właśnie samochodem, w aucie, w bagażniku mam rower i jedziemy z kolegami we czterech na Mazury i z Mazur rowerami do Sopotu.
0: Brawo.
1: Pozdrawiam serdecznie ekipę prowadzącą i moich kolegów, którzy będą ze mną jechać na rowerach. Ambro, Pawciu, Jordi. Wszystkiego dobrego, dzięki.
0: To duży samochód, skoro do bagażnika weszły rowery i jeszcze cała ekipa. Przemysław Kuropka z wypożyczalni boksów.pl jest z nami. Panie Przemysławie, musi być duży samochód, prawda, żeby do bagażnika zmieścić rowery i jeszcze rowerzystów.
2: Tak jest, jakiś dostawczak.
0: Jakiś dostawczak, pewnie tak. Natomiast jak nie mamy dostawczaka, no to mamy oczywiście bagażnik albo dachowy, albo na tylnej klapie, o których już mówiliśmy, albo tą platformę do wożenia rowerów na haku. Tu oczywiście trzeba mieć hak, ale jak ktoś ma hak, to chyba najwygodniejszy sposób, jak pan powiedział w pierwszym wejściu, najwygodniejszy sposób mocowania roweru, prawda?
2: Tak jest, tak jest. Nie trzeba podnosić.
0: Za bardzo.
2: Od 1 do 4 rowerów możemy na takiej platformie zamontować, więc czy z kolegami, czy z rodziną można spokojnie wybierać się na wyjazd.
0: Chyba najcięższe z tego wszystkiego jest zamontowanie tej platformy, tego bagażnika, prawda? Posadzenie tego bagażnika na tej kulce, przyciśnięcie, włożenie odpowiedniego gniazdka elektrycznego. To samemu, no łatwo, znaczy

0: Może niełatwo zrobić, da się, ale łatwo zarysować zderzak, jak się montuje taką platformę, czy nie?
1: Nie, mi się nie zdarzyło, klientom raczej też.
0: Też nie.
1: Więc to troszkę uwagi, precyzji i nie ma z tym problemu. To współczesne platformy rowerowe są takie, że tak naprawdę jednym ruchem zdecydowanym można tą platformę już na stałe zamontować. Wpięcie gniazdka elektrycznego to tak naprawdę tylko formalność.
0: Tak jest. Ma pan rację, ale czy można na stałe zamontować tą platformę? Pytam, bo spotkałem kiedyś na parkingu takiego pana, który tą platformę demontował i chował do samochodu, do środka, bo powiedział, że amatorzy cudzej własności lubią takie bagażniki.
1: To znaczy, no, platformy powinny być zamykane, haki są zamykane, platformy też są zamykane, czyli nie można jej po prostu podejść i bez kluczyka ukraść, więc może miał taką platformę bez kluczyka, gdzie złodziej mógł podejść i ją wziąć. Ale mi się też nie zdarzyło, żeby klientowi ktoś ukradł taką platformę.
0: No w każdym razie, jeżeli platforma to z kluczykiem, o czym słyszeliśmy, i jeszcze nasza słuchaczka zwraca uwagę, sama korzysta z platformy na trzy rowery. Po jej zakupie postaraliśmy się w starostwie o trzecią tablicę, o czym wielu kierowców zapomina. No właśnie, musimy mieć trzecią tablicę rejestracyjną, którą umieszczamy na tej platformie, prawda?
1: Tak jest. Od 2016 roku jest już wymóg formalny, że trzecia tablica być powinna. Co ważne, powinna być też adnotacja w dowodzie rejestracyjnym, że taka tablica została wydana i jest ona w pełni legalna, bo na rynku są tablice tak zwane kolekcjonerskie, można kupować bardzo podobne, wręcz identyczne, no ale nie jest to zgodne z obecnym prawem, więc tak jest. Trzecia tablica być musi i wpis w dowodzie rejestracyjnym także, aby policja nie miała się do czego przyczepić.
0: Ale to formalność tak naprawdę. To tylko po prostu trzeba pójść, a ewentualnie przez internet złożyć prośbę o tą trzecią tablicę.
1: Takiej tablicy 53 zł, także żadne pieniądze, a mamy spokojną głowę na wyjeździe.
0: No właśnie. Pamiętajmy, że taka tablica jest obowiązkowa, ta trzecia do tych bagażników rowerowych na hak, i ta tablica ma dokładnie te same literki i cyfry, które mamy w rejestracji samochodu.
1: Tak jest, prawda.
0: No dobrze, to jeszcze jakieś, znajdziemy jakieś wady tej platformy do przewożenia rowerów na haku? Czy już
1: znaczy, zalet jest na pewno więcej. Dwie wady, które tutaj przychodzą na myśl, to takie, że auta, które mają większe zawieszenie, mogą, jak to się mówi potocznie, siadać, czyli mamy cztery osoby, pełny bagażnik rzeczy i jeszcze rowery z tyłu. Samochody miększe często są dociążone maksymalnie i może być to troszeczkę może być dyskomfort w trakcie jazdy. Drugą taką powiedzmy negatywną rzeczą przy przewożeniu rowerów za autem jest to, że w trakcie deszczu, chlapy i tak dalej, te rowery się niestety brudzą. I to jest na pewno mankament te przewożenia. Tak jest. Ale zawsze można podjechać na myjnie i kerszerem sobie taki rowerek przemyć.
0: No tak, no bo jeżeli chodzi o to, że zmoknie w trakcie deszczu, to na dachu też zmoknie, prawda? Więc z
1: tak
0: tym
1: jest,
0: się
1: tak
0: musimy liczyć. Wady i zalety trzeba rozpatrywać indywidualnie. Oczywiście jak lubicie transportować te rowery, jeżeli was nie przeraża podnoszenie roweru na dach, no to na dachu, a jak chcecie trochę wygody, no to oczywiście na haku z tyłu. Natomiast jeżeli chodzi o spalanie paliwa, to chyba bardziej ekonomiczne rozwiązanie to ten bagażnik jednak z tyłu, prawda?
1: Tak jest, no oporów praktycznie nie ma, bo rowery jadą za autem, więc zdecydowanie tak. No i walory akustyczne są na pewno przyjemniejsze, bo jednak cztery czy trzy rowery, czy nawet dwa na dachu auta, jest to pewien żagiel, który przy porywach wiatru jest na pewno słyszalny i odczuwalny dla kierowcy. Na kierownicy.
0: Lepiej w takim razie zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale wybór po waszej stronie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Dziękuję panie Przemysławie za rozmowę. Przemysław Kuropka z wypożyczalni boksów.pl był w Wysokich Obrotach.

0: Summer Rain, Placebo, jakże odpowiadająca temu, co się dzieje na zewnątrz piosenka. Może nie English, bo Polish Summer Rain
1: i
0: też
1: jeszcze
0: jest.
1: Nie Summer, bo przecież Summer do Summer to jeszcze...
0: To jeszcze
1: no,
0: trochę.
1: Dwa tygodnie.
0: Ale ja już się czuję tak, jakby był Summer.
1: To wiesz, jak się czujesz, to są zupełnie inne sprawy.
0: Dzięki temu, co jest, gramy. Oczywiście.
1: A jak jest w kalendarzu?
0: Zawsze mnie strofuje. No.
1: Nie zawsze.
0: Dobrze, wróćmy do bagażników rowerowych. Halo, halo.
2: Witam, tu Sławomir z Brzozy Bydgoskiej.
0: Cześć,
2: chciałbym
0: Sławomirze.
2: Się podzielić swoim bagażnikiem na rowery.
0: Fajnie.
2: Mam firmy, prawdopodobnie to niemieckie, na dwa rowery. Mhm. Samochód Renault Megane 3 Grand Tour. Oczywiście to kombi jest.
0: Oczywiście.
2: Jeżeli chcę otworzyć bagażnik, wyciągam rygiel, rowerki idą do tyłu i uchylam bagażnik, wyjmuję co chcę, czy koło zapasowe, czy jakiś bagaż i tak dalej. I bardzo sprawny, miły, 130 na godzinę można jechać, jest tu certyfikat, 50 kg, czyli na dwa rowery. Dziękuję.
0: To my dziękujemy za podzielenie się takim bagażnikiem, ale że niemiecki bagażnik pasuje do francuskiego samochodu. Dobrze, a jakbym chciał się wybrać z rodzinką, Bartek z Trafika pyta, na wyprawę rowerową. Zapakowałem rowery na dach, ale w trakcie pakowania zabrakłoby miejsca dla czworonoga w środku. To czy są takie boksy montowane na hak do przewożenia psów? Bartku, nasz gość zajmuje się bagażnikami rowerowymi, a nie takimi boksami dla zwierząt. Ja bym swojego psa na zewnątrz na haku nie transportował, ale... Kto wie, no jak ktoś wie, czy są takie boksy montowane na hak do przewożenia zwierząt, to zapraszam do aplikacji.
1: Ja też bym się nie...
0: Ja bym się nie odważył,
1: nie.
0: Naprawdę. No więc, no ale może ktoś wie i podpowie Bartkowi. Natomiast kolejne pytanie brzmi tak, czy trzecia tablica też musi mieć hologram? Oczywiście, Cezary o to pyta, musi mieć hologram i ma hologram. Ta trzecia tablica w Urzędzie Komunikacji, wydając tę tablicę, naklejają naklejkę. I co? Jedziemy z informacjami drogowymi teraz już.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale niestety próbując przedostać się S8-ką z jednej części miasta na drugą, w drugą część, no to już stoimy, nie jedziemy. Od Marymontu do Bemowa już korek jest na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę spowolnienie na wysokości węzła Marymącka i na dojeździe do mostu. Na samym moście już spowolnienia nie ma. Korkuje się też już Prymasa na dojeździe do S8-ki, ale dłuższy korek jest w kierunku

0: Alei Jerozolimskich, a dalej S2 wygląda też na to, że w Alei Prymasa Tysiąclecia doszło do stłuczki na wysokości Woli i tutaj z tego powodu ten korek się wydłuża. Aleje Jerozolimskie też już są zakorkowane na dojeździe do S8, natomiast na samej S2 też już tworzą się delikatne spowolnienia. Na jezdni w kierunku Terespola mamy spowolnienie przy węźle Lotnisko, w drugą stronę od węzła Lotnisko już za węzeł Warszawa Południe, więc tutaj w tę stronę, czyli w kierunku A2, korek jest zdecydowanie dłuższy. Już także korkuje się S8 na dojeździe do Warszawy od strony Mszczonowa i od strony Janek. Tutaj mamy na wysokość przed węzłem Opacz spowolnienie, czyli właściwie przed tym skrzyżowaniem S2 z S8 na dojeździe do Warszawy. Jeśli chodzi o trasy, to droga krajowa nr 9 wciąż zablokowana na trasie Opatów Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Łążek. Tu zdarzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana na 126 kilometrze i tak jak wspominałam, tutaj nie bardzo jest możliwość objazdu tego miejsca wypadku, dlatego że doszło do niego przy moście. I dlatego niestety tutaj następny most, który można przedostać się na drugą stronę rzeki, jest dopiero w Tarnobrzegu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: A Mariusz pyta, czy na bagażniku hakowym można przewozić crossa. Rower crossowy czy motocykl? Bo jeżeli rower crossowy, to oczywiście, że tak, ale jeżeli chodzi o motocykl, no to trzeba, Mariuszu, dowiedzieć się, jaki nacisk ma hak, wytrzymuje hak. Niektóre wytrzymują do 75 kg, więc chyba nie. A dwa crossy to na pewno nie wejdą. Problem już jest z rowerami elektrycznymi. Są bagażniki odpowiednie na hak przeznaczone do rowerów elektrycznych, więc jak mamy rower elektryczny, naprawdę warto zapoznać się z naciskiem na hak i czy bagażnik jest przystosowany do przewożenia cięższych rowerów. Mam nadzieję, że pomogłem. Za 5 minut będzie godzina 15. O 15 jak zwykle w wysokich obrotach informacje pogodowe.

0: Już 15, co tam na drogach? Halo, halo.
1: Witam, kochane radio kierowców.
0: Witam.
1: Podróżuję w aurze deszczowej ze Śląska na kierunku na Łódź. Mimo tylu wspaniałych audycji edukacyjnych w naszym PRK, wielu kierowców co któryś w tej dużej ulewie jedzie na światłach tak zwanych drogowych. A przecież to jest zupełnie proste, nawet jak jest ustawiony automat, można jednym, drugim kliknięciem zrobić, że automatycznie w deszczu te światła mijania się włączą. Mhm. Jesteśmy widoczni, jesteśmy bezpieczni, ale widać, że nie wszędzie ta nauka dociera, chociaż mówią, że nie idzie w las. Serdecznie pozdrawiam.
0: No właśnie, nie wszędzie ta nauka dociera, jak powiedział nasz słuchacz. Pamiętajcie, naprawdę przełączajmy na światła mijania. Będziemy, jak powiedział słuchacz, lepiej widoczni z tych dziennych na mijania, gdy tylko tak naprawdę my zobaczymy, że się chmurzy. Już można to zrobić. Po 15 czas na informacje pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 stopni w Bielsku-Białej i tam jest najchłodniej, w Zakopanem nawet cieplej, na Podhalu 14,5 się zrobiło, a najcieplej w Przemyślu 23 w tym momencie. Do 24 czekamy na to, na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich zapowiadali synoptycy na dzień dzisiejszy, a po południu i wieczorem raczej zachmurzenie duże bądź całkowite, będzie padało, we wschodniej połowie nawet grzmiało, w wschodniej połowie Polski oczywiście, więc przełączamy światła.

0: dzienne na światła mijania i jedziemy bezpieczniej. Jeżeli chodzi o inne zjawiska atmosferyczne poza deszczem, to jeszcze lokalnie burze przewidują synoptycy. No i wiatr w czasie burz może być porywisty, na ogół na szczęście jest słaby. Wieje na zachodzie Polski z kierunków południowych, a na wschodzie głównie jest to wiatr północny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy po 15:00, kłaniam się, zapraszam, Robert Kij.

0: 10 minut po godzinie 15, kolejne zgłoszenie od Was. Halo?
1: Witam, odnośnie haków, to tak? Aktualnie ja jeżdżę elektrykiem i niestety nie mogę mieć dołączanego, więc zamiast haka jest wbudowany z tyłu w belkę i wyczepiany na zatrzask.
0: Proszę bardzo. Jednak i w modelach elektrycznych można sobie poradzić z transportem rowerów. Dziękujemy słuchaczu za głos w dyskusji, a teraz już wyjeżdżamy na polskie drogi. 10 minut po godzinie 15. Już coraz tłoczniej chyba się robi.
2: Niestety tak.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ale zanim o korkach w miastach, to o tym, co na trasach. Dobra informacja z Małopolski. Droga krajowa nr 75 odblokowana na trasie Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Gnojnika. Tu przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe i obowiązywał ruch na przemian jednym pasem. W tym wypadku ranna została jedna osoba. Trasa jest już odblokowana. Poprawa sytuacji także na krajowej 9. I tutaj kierowcy w Świętokrzyskiem na pewno czekali na tą informację, bo niestety trudno było to miejsce objechać. Chodzi o odcinek 9 na trasie Opatów-Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Łążek, więc tuż przy moście na Wiśle. Zdarzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba została poszkodowana, droga była zablokowana. Teraz mamy informację, że obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 126 km. Bez zmian na A18 między węzłami Luboszów i Golnice w pobliżu miejscowości Trzebień. Tu samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni. Naczepa leży na drodze i z tego powodu jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Na szczęście, mimo tego, jak brzmi to zdarzenie, czyli poważnie, nikomu nic się nie stało, objazd prowadzi węzłem Luboszów na 69 km i tutaj niestety dopiero po godzinie 16, a 18 w tym miejscu ma być odblokowane. Zaglądamy na południową obwodnicę Krakowa i sprawdzamy, jak o tej porze się jedzie przez miasto A4. Bardzo źle, jeśli chodzi

0: o jezdnię w kierunku Katowic, no to długie spowolnienie od Balic aż za węzeł Kraków Południe. Podobnie jest na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, chociaż tutaj troszeczkę luźniej, ale jednak właściwie na całym tym odcinku ruch mocno zwalnia. Jeśli chodzi o wjazd do Krakowa od strony Skawiny i Sidziny, tutaj też dość duży korek. To jest oczywiście fragment drogi krajowej numer 44. Korkuje się także wjazd do Krakowa od strony Libertowa i zjazd z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego, właśnie także do Libertowa. Tutaj prowadzone są prace i niestety ruch spowalnia. Mamy też korek na S7 na wysokości Wzgórza Krzesławickiego, Wzgórz Krzesławickich i tutaj na dojeździe do S52 i na dojeździe do drogi wojewódzkiej 776. Tutaj też poważny korek. I także siódemka delikatnie już na razie, przynajmniej korkuje się przy wyjeździe z Krakowa w kierunku północnym, czyli w kierunku Węgrzców. Tutaj ruch zwalnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl. To była reklama.
6: Jeszcze jedna wiadomość od was. Drogowa czy niedrogowa? Halo.
7: Wysłuchałem wypowiedzi słuchacza, naszego radyjka, który opowiadał o przełączaniu świateł, tylko że słuchacz też się pomylił, bo powiedział, większość aut jedzie na światłach drogowych i nie przełącza ich na mijania. A myślę, że to taka była zwykła pomyłka.
6: Oczywiście, że tak, na pewno była pomyłka i dlatego powtórzyłem to, że przełączamy światła dzienne na światła mijania w takich gorszych warunkach atmosferycznych. Przełączajmy naprawdę te dzienne na mijania i będzie nam milej na polskich drogach.
8: It's the sound and look of the 60s. Surfers cruising Southern California beaches trying to find waves.

0: Magdalena Witt-Wesołowska, psycholog transportu, teraz w Wysokich Obrotach. Dzień dobry, Magdo, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Polscy kierowcy, taka jest opinia. Tak sobie pomyślałem, że od paru ładnych dni my mówiliśmy i niektórzy potwierdzają to, że jeżdżą za szybko. Polscy kierowcy w ogóle jakoś tak wszędzie się śpieszą. W związku z tym trzeba ograniczać ich zapędy i takie metody ograniczenia zapędów polskich kierowców są dostępne na polskich drogach. No, fotoradary, oczywiście odcinkowe pomiary prędkości. Również niektórzy stosują takie atrapy, prawda? Czasem jeszcze widać przy drogach krajowych albo wojewódzkich takie atrapy, że niby policja stoi i wtedy kierowcy automatycznie zdejmują nogę z gazu. Które z tych metod wymienionych, a może jakieś jeszcze inne, są najbardziej skuteczne twoim zdaniem?
1: Wiesz co, no najbardziej skuteczne będzie pewnie odcinkowy pomiar prędkości z racji tego, że utrzymujemy pewną stałą, dozwoloną prędkość przez dłuższy czas. Nie ma tego efektu, wiesz, hamowania przed atrapą, czy hamowania przed fotoradarem, co jest jakby
0: i przyspieszania potem, dosyć, prawda?
1: Tak, co jest jakby siłą rzeczy po prostu niebezpiecznym manewrem samym w sobie, tak? I raczej nie przynosi tego efektu, o który nam tutaj chodzi. No wiadomo, że też jakby takie kontrole znienacka, w sensie nieoznakowanymi radiowozami, też będą miały pewną skuteczność z racji tego, no, że są po prostu niespodzianką, tak? Jeżeli ktoś się tego nie spodziewa, czyli nie pilnuje tej swojej prędkości. Ale rzeczywiście, no tak psychologicznie, taka wisząca nad nami nieuchronność w postaci odcinkowego pomiaru prędkości będzie miała na pewno najlepszy efekt.
0: No właśnie tak się zastanawiam, wiesz, bo też do tej pory sądziłem, że tak, zdecydowanie odcinkowy pomiar prędkości jest najskuteczniejszą metodą, bo trzeba przez kilkanaście w niektórych wypadkach kilometrów utrzymywać tę prędkość, ale pomyślałem sobie, jak taki delikwent jedzie z tą prędkością, a potem sobie myśli i tak, ojejku, ile czasu tu zmarnowałem, musiałem jechać te 90 czy 120 na godzinę, a teraz przyspieszę, czyli za odcinkowym pomiarem prędkości znów dochodzi do brawury, czy nie? Czy się przyzwyczajamy przez te kilka kilometrów i już jedziemy z tą prędkością cały czas?
1: Możemy się przyzwyczaić, jasne. Wiesz, że też są takie miejsca, gdzie ten odcinkowy pomiar jest dosyć cyklicznie występuje, więc często się po prostu nie opłaca pomiędzy tymi odcinkami przyspieszać. Natomiast na tych takich przyspieszaczy to tak naprawdę ten odcinkowy pomiar prędkości też niewiele zmieni, bo to jest taka zmiana bardzo sytuacyjna, a nie wynika, wiesz, motywacyjnie i wewnętrznie z naszej chęci jeżdżenia przepisowo, tylko z chęci uniknięcia kary, a to nigdy nie przynosi trwałych zmian postawy.
0: No właśnie, o tych trwałych zmianach postawy porozmawiamy za parę minut. Na razie jeszcze jedno pytanie a propos tego odcinkowego pomiaru prędkości. Wiesz, widziałem takiego kierowcę, zupełnie nie wiem, dlaczego tak się zachował, bo ja nie widzę w tym...

0: Nic, no nic fajnego. Mianowicie zasuwał, zauważył odcinkowy pomiar prędkości, zasuwał znacznie powyżej prędkości dozwolonej na tym odcinkowym pomiarze prędkości, a potem na 2 kilometry przed końcem tego odcinkowego pomiaru prędkości nagle zwolnił i jechał po prostu, nie wiem, 50 na godzinę. Bo oczywiście znał metodę, czyli wyciągana jest średnia, czyli najpierw zasuwa, zasuwa, zasuwa, a potem zwalnia i w ogóle jeszcze tamuje ruch innym jadącym z przepisową prędkością kierowcą. To niezrozumiałe jest dla mnie takie zachowanie. Dlaczego tak ludzie się zachowują?
1: Nie mam pojęcia, dla mnie też nie jest to zrozumiałe. To znaczy potrafiłabym to zrozumieć w momencie, kiedy ktoś by się nagle skapnął, że ma odcinkowy pomiar, tak?
0: No, ale nagle nie mógł się skapnąć, bo w środku odcinkowego pomiaru prędkości nie informują o tym, prawda? Tylko na początku i na końcu.
1: Więc trudno mi znaleźć tak naprawdę wytłumaczenie na takie zachowanie, bo jest ono irracjonalne i tak naprawdę powiedziałabym mocno egoistyczne, no bo gdzieś tam na koniec robi krzywdę wszystkim kierowcom, którzy jechali i trzymali się jakby określonej prędkości, więc jechali po prostu płynnie.
0: Dokładnie tak. Magdalena Witt-Wesołowska powiedziała bardzo mądrą rzecz, że tak naprawdę w nas to tkwi, jeżeli sami zrozumiemy, że powinniśmy jechać zgodnie z przepisami wolniej niż szybciej, to wtedy istnieje szansa, że będziemy tak robić, a tak naprawdę to, że ktoś nas do tego zmusi, a my potem powiemy, a my się nie damy zmusić, to nic nie daje. I o tym, jak skutecznie samemu ograniczyć tą prędkość, żebyśmy byli bezpieczni na drogach po 15:30. Magdo, wrócimy do rozmowy, dobrze?
1: Jasne, że tak.
2: Chodzi na to, że ma

0: 15.30, rozpoczęły się godziny szczytu na polskich drogach. Zasłuchaliśmy się tutaj troszkę.
1: Zrelaksowałeś się, widziałam nawet troszeczkę.
0: Z Sabriną i Madonną.
1: Tak.
0: A teraz wy...
1: Madonna. Sabrina.
0: A teraz wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, nie będziecie się relaksować ze mną, bo Ewa nie ma relaksujących wiadomości.
1: Przykro mi, nie, że muszę być tutaj tym przekaźnikiem złych informacji, ale no są korki po prostu.
0: Ale to wiesz, to lepiej jak kobieta przekazuje takie informacje. Wiesz, to
1: tak?
0: Dość tak. Emocjonalnie
1: słucham,
0: lepiej.
1: Słucham, czekam.
0: Psychologicznie lepiej. Naprawdę, tak? Ja się, zasięgnąłem języka u psychologów.
1: Tak?
0: Zresztą a propos psychologii, to będziemy o tym rozmawiać. O tym, jak bezpiecznie jeździć już za parę minut, a teraz wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ruch naprzemienny wprowadzono na A18, więc tu poprawa sytuacji między węzłami Luboszów i Golnice w pobliżu miejscowości Trzebień. Tu samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni. No i już tutaj wygląda na to, że naczepa została przesunięta częściowo, bo jezdnia w kierunku Wrocławia nie jest już całkowicie zablokowana, ale na 69 kilometrze jest zwężenie i można oczywiście pojechać węzłem Luboszów, ale wygląda na to, że nie ma takiej potrzeby, bo tutaj korek nie jest zbyt długi. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to sprawdźmy teraz aglomerację śląską, górnośląską, bo tutaj poważnie zakorkowała się A4 niestety na jezdni w kierunku punktu poboru opłaty Brzęczkowice, jadąc w kierunku Krakowa. Korek kończy się dopiero na wysokości Załęża, więc długie spowolnienie. W przeciwną stronę też jest od parku Kościuszki za lotnisko Muchowiec, czyli tutaj to jest to skrzyżowanie A4 z S86, więc tutaj też niestety trudna sytuacja. Na 81 od Muchowca do Ligoty też jest duży korek. Mamy też korek w Śródmieściu Katowic, oczywiście to jest fragment

0: drogi wojewódzkiej 902. No trudno, teraz się przez Katowice przejeżdża i mamy też cały czas ten odcinek na A1 z korkiem. Tutaj chodzi o odcinek Gliwice-Sośnica-Knurów. Tutaj trwają prace drogowe i jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zwężona. Jest też prędkość ograniczona do 80 km/h i niestety ten korek będzie się wydłużał, no bo popołudniowy szczyt komunikacyjny już, jak widać, w aglomeracji górnośląskiej się rozkręca. Mamy też dość duży korek na S1. Tutaj też z kolei są prowadzone roboty drogowe i to jest właśnie ten odcinek, o którym już informowałam przed południem. On znowu się zakorkował między Tychami a Mysłowicami, w pobliżu węzła Mysłowice-Kosztowy. Tutaj także jest zwężenie i tymczasowa organizacja ruchu i wolniej jedzie się w tej chwili już znowu w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jedziemy muzycznie na wysokich obrotach. Oczywiście teraz będzie Dzielna Zmielna, czyli Irene Jusis. Czegoś będzie szukała. Posłuchajcie czegoś, bo kiedyś cię znajdę, tak zaśpiewa za chwileczkę Reni, a potem wracamy do rozmowy o prędkości i o tym, jak samemu się dyscyplinować na drodze.

0: Magdalena Witt-Wesołowska, psycholog transportu, jest z nami, bo ponownie najbardziej skuteczne metody ograniczenia prędkości, właściwie ograniczania naszych zapędów, to odcinkowe pomiary, jak stwierdziliśmy parę minut temu, ale tak naprawdę nawet te odcinkowe pomiary nie pomogą, jeżeli sami nie będziemy mieć w głowie, tak, z tyłu głowy tego, że powinniśmy jednak jeździć zgodnie z przepisami. Tylko jak, Magdo, jak to zrobić, żebyśmy to mieli z tyłu głowy, zwłaszcza, że zaryzykuję takie stwierdzenie, 80% spośród polskich kierowców jednak jeździ za szybko.
1: To jest fakt i faktycznie te wszystkie sposoby na kontrolę

0: kontrolowanie kierowców, o których sobie wspominaliśmy wcześniej, jakby to jest taka zmiana sytuacyjna, która jakby działa tylko i wyłącznie w danym momencie, w danym czasie, nie przekłada się na postawę. I faktycznie te takie nasze nawyki mobilizacyjne są bardzo trudne do zmiany, bo my musimy trochę widzieć sens w tym, że chcemy coś zmienić. Czyli musimy być przekonani, że jazda wolniejsza jest bezpieczniejsza. I nie jest to jakby ganianie za pędem czasu. I jakby to, co ja zawsze jakby mówię w takich sytuacjach, to jest jakby zbiór kilku rzeczy. No bo, że musimy budować tą świadomość, edukację i tak dalej, to jest coś, co często, o czym często sobie rozmawiamy na antenie, że od tego musimy zacząć, żeby faktycznie pokazywać, jak to się może przełożyć na nasze życie, bo my często nie widzimy konsekwencji. Takim trochę językiem korzyści sobie na drodze. No. Jeździmy, widzimy tylko te dobre rzeczy, czyli zaoszczędzę trochę czasu, a nie widzimy tych kosztów, które ponosimy.
1: Właśnie, ale ile zaoszczędzimy tak naprawdę, nie wiem, skacząc z pasa na pas, prawda? To się bardzo często zdarza w korkach też. A ten jedzie przez chwilę szybciej, to tutaj skręcę. A potem, ojejku, źle skręciłem, po co wyjechałem na ten pas, bo ten, na którym byłem, to jedzie szybciej, w związku z tym znów zmieniamy. I tak naprawdę wydłużamy ten korek, wydłużamy taką swoją postawą i musimy to zrozumieć. A poza tym, wydaje mi się, Magdo, że tak naprawdę jeszcze wyobraźnia bardzo się liczy. Popraw mnie, jeżeli się mylę, bo jeżeli ktoś jedzie z prędkością 90 km na godzinę, dziś tak widziałem na Wisłostradzie, tuż za jakimś innym samochodem, to to tak naprawdę gdzieś wyobraźnia się ulatniła, bo jeżeli ten samochód zahamuje, to nie mamy nawet szansy, żeby zareagować i no, po prostu uderzymy w ten samochód przed nami. No,
0: zabieramy sobie czas na reakcję. Jakby to, o czym często mówimy, to jest to, że kierowca, który jest dobrym kierowcą, powinien potrafić przewidywać różne rzeczy na drodze. No to nam tutaj leży. I teraz, wiesz co, powiem ci a propos tego czasu, ile możemy zaoszczędzić. To badania, które ja czytałam, mówią o 26 sekundach.
1: No właśnie.
0: Dziennie. I teraz, wiesz, co my możemy zrobić z tym czasem, nie, zaoszczędzonym? Tylko wiesz, jakby my jesteśmy trochę takimi ludźmi, których trzeba do tego przekonać, czyli trzeba nam trochę doświadczalnie pokazać. No to zróbmy sobie eksperyment, tak? Jeżeli wracamy w korkach do domu, to jakby zróbmy sobie eksperyment polegający na tym, że ja dzisiaj jadę bardzo spokojnie, nie spieszy mi się i jakby zobaczmy sobie, czy ja rzeczywiście będę w domu 20 minut szybciej, bo gwarantuję, że będziemy minutę albo dwie i czy dla tej minuty dwóch warto ryzykować, a dwa, gorąco zachęcam do tego, żeby pójść sobie na ODTJ i żeby zobaczyć, że 10 km na godzinę wolniej ma znaczenie.
1: Czyli tak naprawdę doświadczenie i doświadczenie, doświadczmy tego i wtedy może dotrze do naszej głowy to, że powinniśmy jeździć wolniej, tak?
0: Wiesz co, bo tak jest najłatwiej to zobaczyć, tak? To tak jak my robimy, wiesz, na torze z telefonami komórkowymi na przykład, tak? Robimy przejazd bez telefonu komórkowego i przejazd, kiedy nawet nie, że trzymamy telefon, tylko rozmawiamy przez telefon, przez zestaw głośno mówiący i potrafimy pokazać, jak to się przekłada na czas reakcji, na dokładność reakcji, więc to wszystko ma znaczenie, tylko że czasem jak ja o tym mówię jako psycholog, to jest trochę takie teoretyczne, jak za chwilkę przełożymy to na praktykę, na to, że to się okazuje, że jest to możliwe do doświadczenia i faktycznie tak jest. Więc to jest trochę tak, kropla drąży skałę, ale musimy zacząć od siebie, nie?
1: No właśnie, tylko że no nie każdy pojedzie na ten tor, nie każdy będzie uczestniczył w takich zadaniach, a przecież kierowców jest bardzo dużo w Polsce. I tak sobie myślę, Magdo, jeszcze, że człowiek jest zwierzęciem stadnym, nie ma co ukrywać. I może również, skoro stado podąża z taką prędkością, to my dostosowujemy tą prędkość do tego stada.
0: No to jest prosty przykład psychologii społecznej. Zawsze pójdziemy za stadem, tak? Jeżeli przed nami ktoś będzie w niewłaściwy sposób skręcał w lewo, to my często pojedziemy tak za nim, no bo on wie jak jechać, nie? Więc ten efekt oczywiście tutaj występuje, więc im więcej, że tak powiem, kierowców po dobrej stronie mocy, tym lepiej. Ale też myślę, że chodzi o taką świadomość, żeby zacząć piętnować te zachowania, bo dopóki przymykamy oko, no to jakby nikt nawet nie ma sygnału, że to, jak jeździsz, nie jest okej.
1: Obyśmy w coraz większej ilości byli rzeczywiście, jak powiedziałaś, po dobrej stronie mocy. Rycerz Jedi, psycholog transportu Magdalena Witt-Wesołowska była ze mną. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pięknie.
1: Do usłyszenia.

0: Robert pisze, że rozmawia się o szybkiej jeździe, a nagle wchodzicie na temat korków. W korkach z zasady nie jedzie się szybko. Masz rację, Robercie, ale tak naprawdę niektórzy myślą, że można przyspieszyć i dlatego skaczą z pasa na pas, blokując a to jeden pas, a to drugi pas i w związku z tym jedzie się jeszcze wolniej niż wolno. O. I dlatego weszliśmy na ten temat. Sprawdź, zobacz, jak będziesz jechał w korku, że są tacy, którzy naprawdę blokują te pasy, bo im się wydaje, że nagle ten pas jedzie szybciej, to wskoczę tam, ten nie każdy go chce wpuścić, prawda, więc ten blokujemy pas, z którego wjeżdża i tak dalej, i tak dalej. Takie sytuacje są nagminne w dużych miastach. O takich sytuacjach informujemy, o tym co 20 minut zresztą wyjeżdżamy na drogi i jeszcze zdaje się jeden głos w dyskusji. Halo.
1: Kiedyś zrobiłem takie doświadczenie psychologiczne 40 lat temu.
0: Tak.
1: Stanąłem na chodniku i patrzyłem w górę, a tam nic nie było. Ale przechodnie też stanęli koło mnie i też patrzyli w górę. Aha. Pozdrawiam.
0: Czyli stado.
2: Tak, efekt stada. Hmm.
0: 40 lat temu to było. I nadal działa. Czyli nie zmieniamy się jako ludzie. Za 10 minut będzie godzina 16. Wyjeżdżamy na drogi, a tu...
2: korki.
0: Aha.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ruchy naprzemienne na A18 na odcinku między węzłami Luboszów i Golnice. Tutaj w pobliżu miejscowości Trzebień, po tym jak samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni, jest zwężenie w kierunku Wrocławia, na 69 kilometrze. Tutaj po 16 służby zapowiadały, że trasa będzie odblokowana. No i mamy już poprawę sytuacji, bo wcześniej była sytuacja taka, że była droga całkowicie zablokowana, a teraz jest zwężenie. Droga krajowa numer 9, tu ruch naprzemienny na trasie Opatów Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Łążek. Tutaj zdarzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba została ranna. Droga była zablokowana. Teraz informacja o tym, że ruch poprowadzono na przemian jednym pasem. I cały czas mamy informację o tym, że w Chojnie, na zachodnim Pomorzu, na skrzyżowaniu drog krajowych 26 i 31 na 12 kilometrze, po tym jak samochód osobowy potrącił pieszego, ulica Kościuszki jest także częściowo zablokowana. Tutaj pieszy został ranny. W Gnojniku, czyli na drodze krajowej numer 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem, odblokowano przejazd. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i obowiązywał ruch na przemian jednym pasem. W tym wypadku na 23 kilometrze ranna została jedna osoba. No i sprawdzamy te korki. Teraz może zajrzyjmy na północ kraju, czyli do Trójmiasta. Tutaj spowolnienie na 86 między Straszynem a Rusocinem. I to już też na S6 między Straszynem a Rusocinem. Wygląda na to, że na wysokości Juszkowa doszło do kraksy i to jest na jezdni w kierunku północnym, czyli nawet nie na tym, na którym teraz spodziewalibyśmy się korka, no to właśnie ten korek jest, więc ewidentnie coś tutaj się na trasie stało. Mamy też dość duże spowolnienie na 91, ale to tam, gdzie się spodziewamy, czyli na wysokości Śródmieścia Gdańska, także na wysokości Oruni, Letnicy i dodatkowo dość duży korek na skrzyżowaniu 89 z 91 na wysokości Letnicy i Przeróbki. Natomiast ta dobra informacja jest taka, że rozładował się korek na 89 na jezdni w kierunku S7 na wysokości Olszynki, jadąc w Gdańsku właśnie w kierunku S7.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić.

0: chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: Za 7 minut będzie godzina 16. Teraz Rolling Stones na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców, a już wkrótce rozgrzejemy sobie szare komórki. Będzie zagadka motoryzacyjna. Miłośnicy motoryzacji, do radioodbiorników.

0: O 16 rozgrzejmy sobie szare komórki, wracamy do domów. Prawdopodobnie wielu naszych słuchaczy teraz w samochodach albo stoi, albo wolno jedzie. To może wpadniecie na nazwę modelu, o który pytam. Zagadka motoryzacyjna, skojarzenie, pamiętajcie, z nazwą. Model, którego nazwę znają dawni palacze, hazardziści i oczywiście ci, co lubią motoryzację. O jaki samochód chodzi, o jaki model chodzi, jeżeli wiecie, czekam na odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 12,5 w Bielsku-Białej, w dalszym ciągu tam najchłodniej, a najcieplej niezmiennie na Podkarpaciu. Przemyśl 23 stopnie pokazują termometry. W centralnej Polsce 15 w Łodzi, 18 w Warszawie, 18 również w Poznaniu, a 19,5 pokazują termometry w Bydgoszczy i w Toruniu. Jeżeli chodzi o aurę, no to po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże oraz całkowite. Choć miejscami na północnym zachodzie, w okolicach Świnoujścia, Szczecina oraz na południowym wschodzie, czyli na Podkarpaciu na przykład, większe przejaśnienia. Na zachodzie niestety przelotne opady deszczu, po południu lokalnie burze i te burze i ostrzeżenia przed nimi synoptycy wydali dla w tym momencie dla całej wschodniej połowy kraju. Na szczęście pierwszego stopnia, więc te burze nie powinny być takie gwałtowne, jak na przykład wczoraj. Wiatr jest słaby, bądź umiarkowany, w czasie burz może być porywisty i jeżeli chodzi o wschodnią połowę kraju, to wieje z północy, a w zachodniej połowie kraju wieje na ogół z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
3: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od

0: poniedziałku do piątku po godzinie 9. Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
1: To była autopromocja.
2: 3 minuty po godzinie 16:00 ruszamy na wysokich obrotach. Oczywiście w kolejną godzinę. Czekam na odpowiedzi. A, jeszcze może w takim razie powtórzę. Model, którego nazwę znają dawni palacze, hazardziści i oczywiście ci, co lubią motoryzację. O jaki model chodzi, jak wiecie, piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. Zapraszam, Robert Kilen.

0: Paliłaś papierosy?
1: Nie.
0: A czemu? Jesteś hazardzistką?
1: Też nie.
0: No to masz problemy, bo nie znasz tej nazwy samochodu, o który pytam.
1: Tak
0: bo
1: myślisz?
0: Model, którego nazwę znają dawni palacze, no. Hazardziści i oczywiście ci, co lubią motoryzację, jawi się na pewno niektórym już. Chociaż Aga z Tygrysa stawia na Chevroleta Monte Carlo. Rozumiem rozumowanie Agi, tak. Bo Monte Carlo kojarzy się z hazardem. Ale gdzie tu palacze Ago z Tygrysa? Kiedyś był piękny Opel Diplomat, pisze Konrad z Hyundai, natomiast aplikacji. Mhm. Były też podobno takie papierosy Diplomat się nazywały, ale to z kolei gdzie hazard? No każdy,
1: ale
0: kto pali papierosy,
1: powiedzieć?
0: Jest hazardzistą, rozumiem.
1: Mój tata miał taki samochód.
0: Opel Diplomat? Chevrolet Monte Carlo? Ten, którego nie
1: tak,
0: znasz.
1: Ale nie powiem w jakim kolorze, bo to byłaby duża podpowiedź. Później powiem.
0: No, okej, jeszcze raz w takim razie zagadka. Model, którego nazwę znają dawni palacze, hazardziści, oczywiście ci, co lubią motoryzację, i miał taki samochód tata Ewy. Więc teraz chyba wszystko jasne. Jeżeli macie jakieś jeszcze wątpliwości, podzielcie się z nimi w aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: S6 na odcinku między węzłami Rusocin i Gdańsk Południe w pobliżu Rotmanki. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym mamy zwężenie w kierunku Gdyni na 346 kilometrze i to świeża sprawa. I tutaj nie mamy na szczęście informacji o osobach poszkodowanych. Dobrej

0: informacje. Napłynęły w międzyczasie z Krajowej Dziewiątki. Tutaj odblokowano przejazd na trasie Opatów-Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Łążek. Tam, przypomnijmy, zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna. Droga była początkowo całkowicie zablokowana. Niefortunnie do tego zdarzenia doszło tuż przy moście łączącym województwo świętokrzyskie z podkarpackim. No i tutaj był spory problem, żeby objechać to miejsce, ale na szczęście już objeżdżać nie trzeba i można w tym miejscu przejechać bez problemu. S19 z kolei. Tu pojawiły się problemy w ruchu między węzłami Lasy Janowskie i Zdziary w pobliżu miejscowości Łążek Garncarski. Coś mamy dzisiaj szczęście do miejscowości Łążek. Tutaj zderzyły się dwa samochody ciężarowe na jezdni w kierunku Rzeszowa. Zalecany objazd na węźle Lasy Janowskie drogą wojewódzką 878 do węzła Zdziary. Tutaj właśnie policja kieruje ruchem w tym miejscu i utrudnienia mogą zakończyć się dopiero przed 19, no ale miejmy nadzieję, że w miarę szybko się uda usunąć skutki tego zdarzenia, zwłaszcza, że tutaj na szczęście nie ma poszkodowanych. Jeśli chodzi o A18, tutaj wiem, że słuchacze pytali, mamy informację o tym, że już puszczono ruch jednym pasem w kierunku Wrocławia, a chodzi odcinek między węzłami Luboszów i Golnice w miejscowości Trzebień. Tu samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni. No i niestety jezdnia w kierunku Gdańska była początkowo całkowicie zablokowana, ale teraz mamy informację, że jest zwężenie. I właściwie to z tych głównych utrudnień tyle. Mamy jeszcze cały czas informacje o tym, że w miejscowości Chojna w Zachodniopomorskim na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 26 i 31, po tym jak samochód osobowy potrącił pieszego, obowiązuje ruch naprzemienny, ale ja tutaj już nie widzę żadnych spowolnień, przynajmniej z tego powodu, więc wygląda na to, że trasę odblokowano i tutaj przejazd jest już możliwy, chociaż oczywiście jest dość tłoczno, ale to oczywiście z powodu południowego szczytu komunikacyjnego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No to ruszamy w kolejną muzyczną podróż. 15 minut po godzinie 16. Jeszcze raz powtórzę zadanie. Model, którego nazwę znają dawni palacze, hazardziści i oczywiście ci, co lubią motoryzację. To, o jaki samochód dziś chodzi? Trzymam kciuki i czekam na odpowiedzi.

0: Nie.
1: Poczekamy, zobaczymy, jaki będzie początek sierpnia. Teraz wracamy do zadania motoryzacyjnego. Jaki samochód chodzi? Słuchamy, halo, halo.
2: Cześć, może tu chodzi o stare Audi 100, które było nazywane cygarem. Cygaro kojarzy się zawsze z paleniem oraz z hazardem. Pozdrawiam.
1: A, no bo jak się hazardziści zbierają, to palą cygara. Rozumiem tok rozumowania. Czy chodzi o Audi 100? Cygaro, Michał też tak stawia. I ktoś jeszcze. Audi 100 z lat 80. potocznie nazywany cygarem. No nie, nie chodzi o cygaro, nie chodzi o Audi 100, bo wątpliwy jest ten hazard, jeżeli chodzi o to skojarzenie. Nie zawsze cygara w jaskini hazardu się spożywa. Chodzi o poloneza, pisze Marcin z Redy.

I Marcinie, nie mogę ci uznać tej odpowiedzi. Bo to jest taka odpowiedź właśnie. Chodzi o poloneza. Marcin z Redy napisał. Nie mogę uznać tej odpowiedzi. Nie mogę uznać tej odpowiedzi. Ci, którzy wiedzą, jaka jest prawidłowa odpowiedź, wiedzą, dlaczego nie mogę uznać tej odpowiedzi. A ja powtarzam raz jeszcze. Mam nadzieję, że za chwileczkę do tego wrócimy. Już będą same dobre odpowiedzi w aplikacji. Model, którego nazwę znają dawni palacze. Choćby dlatego nie chodzi o Audi 100, bo cygara pali się też dzisiaj. Dawni palacze, hazardziści i oczywiście ci, co lubią motoryzację. O jaki model chodzi? Czekam na wasze odpowiedzi. Z niecierpliwością trzymam kciuki, oczywiście jedziemy dalej.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: Model, którego nazwę znają dawni palacze, hazardziści i oczywiście ci, co lubią motoryzację. Małgosia twierdzi, że to jest Continental. Podobno jest taka marka papierosów i samochodu kojarząca się z hazardem. Continental. To bardziej opony, czyli co, jak ktoś jeździ na tych oponach, to co, hazard uprawia? Małgosiu, nie chodzi o Continentala. Cześć Robercie, pisze Hubert. Pewnie chodzi o samochód FSO Polones. Atu, bo bez atu to taki rodzaj gry w karty. Hubercie, tak, można grać bez atu w karty, ale co z tymi dawnymi palaczami? Bo tutaj mi się nie zgadza, to atu. Więc nie chodzi o ten model, Hubercie. Chociaż doceniam oczywiście pracę szarych komórek. Natomiast o jaki samochód chodzi, do tego wrócimy za chwileczkę. Teraz natomiast wracamy na polskie drogi, a na polskich drogach pewnie te samochody jeszcze się pojawiają.
1: O które tak myślisz? Pytam.
0: Tak.
1: Tak, chociaż nie widziałam.
0: A, bo twój tata już nie ma.
1: Już dawno nie.
0: To już dawno nie widziałam.
1: Już dawno chyba. I nieprawda.
0: No to prawda czy nieprawda?
1: Prawda, no. Tak się mówi, dawno i nieprawda.
0: Naprawdę? Model, którego znają dawni palacze, nazwę, hazardziści, oczywiście ci, co lubią motoryzację, i tata miał ten samochód. To jest podpowiedź, o jaki samochód chodzi. Jak wiecie, jeszcze nie za późno, za chwileczkę wracamy, a teraz wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na S6 jest duży korek na dojeździe do Gdyni i Gdańska, a to wszystko przez to, że między węzłami Rusocin i Gdańsk Południe w pobliżu Rotmanki zderzyły się samochód osobowy z dostawczym. Jest zwężenie w kierunku Gdyni na 346 km, a korek w tym miejscu ma prawie 5,5 km. Można pojechać 6 i 91. Będzie ciut szybciej, ale tam też sporo spowolnień, chociaż tak naprawdę w przeciwnym kierunku głównie. Jeśli chodzi o Trójmiasto, to tu bez zmian 91 korkuje się na dojeździe do Śródmieścia i później na jezdni w kierunku południowym. No i bardzo długi korek i taki dość, powiedziałabym, ciasny na 89 na dojeździe do tunelu pod Martwą Wisłą i tutaj on dopiero kończy się na 91 i jest w obie strony. Natomiast po wyjeździe z tunelu rozluźniło się dojazd do Siódemki drogą krajową numer 89 na wysokości Gdańska i Olszynki. Tutaj wygląda to całkiem dobrze. S8 w Warszawie, tutaj bardzo długi korek na jezdni w kierunku Białegostoku i Marek w tej chwili od Marymąckiej aż do węzła Mory, więc wyjątkowo długi.

0: I dzisiaj w przeciwną stronę mamy spowolnienie od Prymasa za most Grotaroweckiego. Kończy się ciut przed węzłem Łabiszyńska ten korek. Długi korek także, co ciekawe, dłuższy przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek 7. Przy wyjeździe zresztą też już się korkuje dość poważnie i tutaj też to spowolnienie kończy się dopiero na wysokości Gwiaździstej. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 61, tuż za mostem już widać duże spowolnienie na wysokości Nowodworów. Oczywiście większe na jezdni w kierunku Jabłonny i Legionowa. No i później ten odcinek do Zegrza także z dużymi problemami. Tam, przypominam, jest także przebudowa. Mamy także informacje z A18. Tu wciąż bez zmian między węzłami Luboszów i Golnice w pobliżu miejscowości Trzebień. Potem jak samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni, jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 69 kilometrze. I jeśli chodzi o S19, odcinek między węzłami Lasy Janowskie i Zdziary, to w pobliżu miejscowości Łążek Garncarski zdarzyły się dwa samochody ciężarowe na jezdni w kierunku Rzeszowa. Tu jest cały czas jezdnia w kierunku Rzeszowa zablokowana, bo to dość świeża sprawa i dodatkowo mamy aktualizację, że w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Objazd prowadzi węzłem Lasy Janowskie i drogą wojewódzką 878 do węzła Zdziary.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 26 minut będzie godzina 17. Wracamy na chwileczkę do naszego zadania. Zastawa, Zbyszek twierdzi. Nie mam pojęcia. Nie.
0: Może to kolega mojego taty, bo ten mój też miał zastawę.
2: Zbyszku, nie chodzi o zastawę, chodzi o ten inny samochód, którego posiadaczem był tata Ewy. Chodzi o zagadkę, Marcinka pisze, chodzi o Golfa trójkę, model Joker. Nie, Marcinie, nie chodzi o Jokera, nie Golfa trójkę. O jaki samochód chodzi? Za chwileczkę się tego dowiemy.

0: Model, którego nazwę znają dawni palacze, hazardziści i oczywiście ci, co lubią motoryzację. I tutaj Aga z Tygrysa pisze: Robert, no przecież były takie papierosy. Chodzi o Monte Carlo. I pokazuje mi zdjęcie Aga w aplikacji. Rzeczywiście w takim razie Chevrolet Monte Carlo spełnia wszystkie wskazania tej zagadki. Aga, wyjątkowo dla ciebie oczywiście w koncercie życzeń możesz pozdrawiać kogo chcesz, bo za tego Chevroleta Monte Carlo, skoro dawni palacze palili papierosy Monte Carlo, hazardziści, bo Monte Carlo kojarzy się z hazardem, oczywiście ci, co lubią motoryzację, znają Chevroleta. Jestem zachwycony tą odpowiedzią, chociaż nie o Chevroleta Monte Carlo mi chodziło, a o co chodziło. Hubert pisze: no jak nie Atu, to może Karo, bardziej popularne. Czy chodzi o Karo?
1: Chodzi o Poloneza Karo. O Karo ogólnie.
0: Chodzi o Karo ogólnie. A dlaczego chodzi o Karo? Może chodzić o Poloneza Karo, tu Zbyniu napisał, a artist Ząbek wyjaśnia, były papierosy Karo, kolor w kartach jest Karo, więc chodzi o Poloneza Karo. Dobrze, to jest bardzo dobra odpowiedź, Arti. Pewnie chodzi o Poloneza Karo. Todę pisze na 100%, były kiedyś takie papierosy, kolor karciany Karo, więc wszystko się zgadza. Oczywiście, że tak.
2: Tu Magdalena z Formentora, stawiam na Poloneza Karo.
0: Bardzo dobrze stawiasz, Magdalena z Formentora. Ania Starnowa też stawia na Poloneza Karo i ma rację. Fufon, bardzo dobra odpowiedź. Bernatka też wiedziała i od

0: powiedziała. A Damian przytoczył taką historię. Pamiętam, jak sąsiad na stałe mieszkający w Krakowie przyjechał do swojego domku na wsi nowym, czerwonym polonezem Karo. Miałem wtedy kilka lat, ale wrażenie niezapomniane. Damian wspomina i ma rację, że chodzi o Karo.
1: A spróbujemy odpowiedzieć.
0: Dobrze.
1: Jaki to model? To pewnie polonez Karo, bo się kojarzy z kartami, bo się kojarzy z papierochami i się kojarzy z motoryzacją. Pozdrawiamy Danka i Cezar.
0: I bardzo dobrze wam się kojarzy Danka i Cezar. Bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście Sławek z Czerwonej Skody też wiedział, Spurwin wiedział, Marcin z Chrzanowa, bardzo dobra odpowiedź, Krzysztof, Kasia z Kii, Darek z X1, Piotr z Forda. No oczywiście chodzi o poloneza Karo, pisze Leszek, a swoją drogą, czy były polonezy z klimatyzacją, czy takie opcje nie wychodziły? Wychodziły. Polonez z klimatyzacją też mógł być, Leszku. Robert wiedział, Andrzejek z Anecią, bardzo dobra odpowiedź, Norbert z Gdańska i kto jeszcze?
2: Czy w tej zagadce chodzi o poloneza Karo? Tak mi się wydaje. Jego dobrego, pozdrawiam, Mariusz.
0: Pozdrawiam, Mariuszu, bardzo dobrze ci się wydaje. Norbert z Gdańska też tak napisał, że chodzi o Karo. Rafał z Fordzika, Krzysztof z Bibic, Waldi z Homburga. Wszystko już jasne, polonez Karo. Marcin wpadł na to, stara marka papierosów i kolor w kartach.
3: Dzień dobry.
0: Dobry.
3: Odpowiadam na zagadkę. Chodzi o poloneza Karo. Pozdrawiam serdecznie, Edward ze Skody.
0: Pozdrawiam, Edwardzie, oczywiście, że tak, masz rację. Tobek z Żerardowa też wiedział, Daniel ze Skani, Jacek Cich 456, Małgorzata, Małgośka też wpadła na to, Jacek z Bielawy, P. Kromolowski, Rafał z Fordzika, kto jeszcze?
4: Dzień dobry.
0: Dobry.
4: Ja w sprawie konkursu wydaje mi się, że chodzi o poloneza Karo, samochód, który kiedyś miałam. Pozdrawiam z deszczowej A1-ki. Magda z Audi.
0: Pozdrawiam, Magdo, z Audi. Dobra odpowiedź, Joanna ze Smerfetki też pozdrawia i też dobrze napisała. Tomek z Riksa, Grzegorz z Renaty, Andrzej z Trzewa, bardzo dobra odpowiedź. Admin z BWN-u, Zbigniew, Paweł z Forda, Tomasz z Radomia, z Kubi, Bartłomiej, Bartek z Trafika, Kasia z Mielca, świetna odpowiedź. Polonez Karo, Kasia z Q3, Nowiś, Stefan, Jacek z Ciechanowa. Nie wymienię was wszystkich, ale bardzo dobre odpowiedzi. Oczywiście chodziło o poloneza Karo. Kto był najszybszy? Jeśli chodzi o tych, którzy pisali, to Lukis, tak się podpisał nasz słuchacz. Lukis był najszybszy. Lukisie, możesz pozdrawiać, kogo chcesz, w koncercie życzeń. I kto jeszcze?
5: Cześć, cześć. Mirek z Warszawy. Czy odpowiedzią prawidłową będzie Karo? Tak mi się skojarzyło, choć nie palę. Pozdrowienia.
0: Pozdrowienia. Mirek z Warszawy, to jest dobra odpowiedź, Mirku. W związku z tym też możesz, tak jak Lukis, pozdrawiać w koncercie życzeń. Napiszcie pozdrowienia albo nagrajcie. Dodamy do tych pozdrowień piosenkę. No i jeszcze przypominam, że Aga z Tygrysa też ma prawo do pozdrowienia za tego Chevroleta Monte Carlo, który się także spełnia warunki zagadki. Ale dlaczego pytałem o poloneza Karo? Już wam wyjaśniam. Otóż 10 czerwca w 1991 roku miała miejsce premiera właśnie modelu FSO Polonez Karo. I dlatego zapytałem o ten samochód, o tego poloneza. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli. Brawa, brawa, brawa. Rzeczywiście mnóstwo miłośników motoryzacji wśród naszych słuchaczy, co cieszy oczywiście. Jedziemy dalej. Za 14 minut będzie godzina 17.

0: 10 minut, będzie godzina 17 i bardzo się cieszę. Słyszeliście to zamknięcie drzwi? To świadczy o tym, że Ewa jeszcze pamięta, że ma informację drogową.
1: A co ty myślałeś, że już zapomniałam?
0: Nie, ja tak parafrazuję, wiesz, Edytę Bartosiewicz.
1: A, okej. Okay. No. Widzisz.
0: Wciąż jeszcze pamiętasz.
1: Pamiętam, pamiętam.
0: No to co, wyjeżdżamy?
1: Tak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od województwa warmińsko-mazurskiego. Tutaj nowe problemy z przejazdem na trasie Braniewo między węzłem Braniewo Południe w pobliżu Józefowa. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i obowiązuje ruch naprzemienny na 7 kilometrze. Na S19 dwie osoby zostały ranne na odcinku między węzłami Lasy Janowskie i Jeździary w pobliżu miejscowości Łążek Garncarski. Tu przypomnijmy, zderzyły się dwie ciężarówki i całkowicie zablokowana jest w tej chwili jezdnia w kierunku Rzeszowa. Objazd prowadzi węzł Lasy Janowskie, następnie drogą wojewódzką 878 do węzła Zdziary. S6 tu 5-kilometrowy korek na odcinku między węzłami Rusocin i Gdańsk Południe w pobliżu Rotmanki. Tu zderzyły się samochód osobowy z dostawczym i jest zwężenie w kierunku Gdyni, Gdańska także. I na 346 kilometrze właśnie ta blokada jednego pasa jest, no ale ponieważ mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, to sprawia, że korek niestety jest dłuższy. 91 przypuszczam, czyli zjeżdżamy na Rusocinie Krajową 6 i później odbijamy na 91. Będzie nieco szybciej, przynajmniej teraz. A 18 między węzłami Luboszów Golnice, tu wciąż zwężenie w kierunku Wrocławia. Po tym jak samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni na 69 kilometrze. Na szczęście tutaj nikomu nic się nie stało. Dobre informacje w województwo świętokrzyskie. Krajowa 9 na trasie Opatów Kolbuszowa w miejscowości Łążek. Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych droga jest odblokowana. Tam wcześniej właśnie doszło do takiego wypadku. Jedna osoba została ranna na 126 kilometrze. I tak jak przypuszczałam, także dostaliśmy już potwierdzenie, że w miejscowości Chojna na zachodnim Pomorzu ulica Kościuszki jest przejezdna. A tam wcześniej na skrzyżowaniu 26 z 31 doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Łukasz pyta, czy mógłbym wymyślić zagadkę odnośnie modelu samochodu Opel Ampera. To taka hybryda Opla. Dokładnie tak, niedoceniony samochód, ale jeszcze parę sztuk pewnie jeździ po polskich drogach. Łukaszu, pewnie, że mogę wymyślić i wymyślę taką zagadkę, ale oczywiście nie dzisiaj i nie jutro, bo wszyscy znaliby odpowiedź. Opel Ampera. W Europie tak się nazywa ten samochód, natomiast w Stanach Zjednoczonych był sprzedawany pod nazwą Chevrolet Volt. Rzeczywiście hybryda plug-in. Łukaszu, fajnie, że pamiętasz ten samochód, fajnie, że pamiętacie różne modele samochodów. Wracamy do wysokich obrotów, oczywiście powiedziałem, i wracamy na mapy pogodowe Polski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A na termometrach w tym momencie od 12,7 stopnia Celsjusza, prawie 13 pokazują termometry w Bielsku-Białej i tam od paru godzin najchłodniej. Natomiast najcieplej niezmiennie w Przemyślu, 22,4 pokazują termometry. Jeżeli chodzi o centralną Polskę, to tu rozrzut też jest od 13 w Łodzi, przez 17 w Warszawie, 18 w Poznaniu, do 19 w Bydgoszczy, Toruniu i okolicach. Jeżeli chodzi o dzisiejszy późny wieczór i noc, bo zwykle o 17 to sprawdzamy, zachmurzenie duże i całkowite niestety w nocy przewidują synoptycy, okresami opady deszczu, a na wschodzie i na południowym wschodzie również burze. Te burze możliwe początkowo także na północnym zachodzie. No to burzowo i deszczowo nocą i ciepło czy nie ciepło? Ciepło od 8-9 stopni w rejonach podgórskich, około 11 stopni w centrum. Pokażą termometry do 16 na krańcach wschodnich kraju i to nocą. Wiatr na północy i na zachodzie słaby, zmienny. Nad ranem będzie się zmieniał na zachodni i północno-zachodni i tylko w czasie burz porywisty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to teraz koncert życzeń dla zwycięzców. Ja skromnie piszę Lukis, pozdrawiam wszystkich kierowców słuchających PRK. Ja wracam z Czech, w trasie od 3 rano, jeszcze 40 minut do domu, ależ mnie rozbudziliście tą wygraną. Lukis, jedź ostrożnie, skoncentruj się, oczywiście po to wymyślał te zagadki, żeby właśnie rozruszać sobie szare komórki, żeby koncentrować się na jeździe. Za chwileczkę dla wszystkich pozdrowionych przez Lukisa piosenka i nie tylko dla nich, bo Aga z Tygrysa też pozdrawia wszystkich, którzy tak jak ona uwielbiają zagadki motoryzacyjne, oczywiście ich autora. Dziękuję bardzo, który budzi szare komórki na koniec mojego dnia pracy. No mam nadzieję, że komórki pobudzone, muzycznie również. Soul Asylum teraz dla wszystkich pozdrowionych. Kłaniam się, zapraszam, prawie 3 minuty po godzinie 17. Jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilan.

0: 9 minut po godzinie 17. No takie chwile w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, zdarzają się rzadko. Mamy przedstawicieli Krainy Miłości, Sierakowice, Kaszuby. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę bardzo, jak z miłością. Teraz będzie po kaszubsku. Nie wiemy, czy to czytać. Nie, no okej, dobra. Todę napisał, Wierzewo. Todę napisał: cześć, drogie PRK. Widzę, że wam także umknęła informacja o naszej 20. rocznicy ślubu. Wam się nie dziwię, ale ja zapomniałem już 19 razy.
2: O.
0: Pisze Todę. Zawsze żona mnie uprzedziła. Więc teraz uwaga, dla żony Todę będzie po kaszubsku. Dobrze? Możemy po kaszubsku to opowiedzieć? Widzę, że wam także umknęła informacja o naszej 20. rocznicy ślubu.
3: Je widzę, że woma tyś umknęła, wiadło nasi 20. rocznicy zdenkły.
0: Wam się nie dziwię, ale ja zapomniałem już 19 raz.
3: Jest o wama nie dzewuja, je zabyciu już 19 razy.
0: I żona nigdy mi tego nie wypomina, czym się, nie wiem, budzi radość u mnie.
3: Białka nic mnie nigdy nie gedy. Co jest dla mnie bardzo dobry.
0: No i dla nas też jest
2: Białka,
0: bardzo dobry. Białka. Żona Marta wraca właśnie z Warszawy do Łodzi, zapewne was słucha, więc Marta, wszystkiego najlepszego od nas i od to.
2: I po kaszubsku, no naprawdę, no 21 w przyszłym roku oczko, no postaraj się. No,
0: nie zapomnieć.
2: Tak.
0: A jakby co, nastaw sobie, przecież masz kalendarz w telefonie, chłopie, no przypomnienie.
2: Trochę technologii człowiek przed, się gubi, no, właśnie. No naprawdę.
0: A propos technologii, wyjeżdżamy na polskie drogi i sprawdzamy sytuację.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od S19 na odcinku między węzłami Lasy Janowskie i Zdziary w pobliżu Łążka Garncarskiego. Tu zdarzyły się dwa samochody ciężarowe i całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Rzeszowa. Objazd poprowadzony jest węzłem Lasy Janowskie, następnie drogą wojewódzką 878 do węzła Zdziary. Tutaj na szczęście bez poszkodowanych, ale na 396 kilometrze droga w kierunku Rzeszowa jest całkowicie zamknięta. Cały czas utrzymuje się też korek na S6 między węzłami Rusocin i Gdańsk Południe. W zasadzie korek jest dłuższy, bo ma około 5 km, a to dlatego, że na 346 km zdarzyły się samochód osobowy i dostawczy. Na szczęście bez poszkodowanych, ale jest zwężenie w kierunku Gdyni na 346 km i spory korek, więc być może warto skorzystać z równoległej trasy, czyli z drogi krajowej numer 91. Cały czas zwężenie na A18 między węzłami Luboszów i Golnica w pobliżu miejscowości Trzebień. Tam samochód ciężarowy wypadł z jezdni, przebił barierę i na 69 kilometrze jest zwężenie w kierunku Wrocławia. I tutaj cały czas można oczywiście korzystać z objazdu węzłem Luboszów, ale nie ma chyba takiej potrzeby, bo korek w tym miejscu nie jest pokaźny. Droga krajowa numer 54 w Warmińsko-Mazurskim. Tutaj dość świeże utrudnienie na trasie Braniewo, dojazd do węzła Braniewo Południe. Tu w pobliżu w Józefowa zderzyły się dwa samochody osobowe i na 7 kilometrze kierowcy jadą na przemian jednym pasem. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty.

0: Debaty. Poniedziałki w Polskim Radiu.
1: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
2: Mikrofon.
3: Kamera.
2: Radiowe studio.
3: Scena.
4: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
0: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
5: To była reklama.
6: Dzień dobry, pisze Marcin. Super was się słucha, ale jakby dorzucić jeszcze wiadomości ogólne i sport, to już byłby cymes. Marcinie, jeżeli chodzi o sport, to dorzucamy. Jak Polacy wygrywają, dorzucimy, bo będzie dużo piłki nożnej już niedługo. Ale jeżeli chodzi o wiadomości ogólne, no musielibyśmy się zająć polityką. A po co? Po co? Tak jest. Zdrowiej.

Cały czas na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Pamiętajcie o aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe w każdej drogowej sprawie. Od na przykład w takiej drogowej sprawie pozdrawiamy z ojcem z trasy na Le Mans, gdzie jedziemy kibicować Kubicy. No i fajnie, a jak trasa, jeżeli zauważyliście jakieś utrudnienia na polskich drogach, podzielcie się informacjami co 20 minut. My oczywiście wracamy na drogi, natomiast wy w każdej chwili możecie się dzielić z innymi i taka informacja pojawia się, jak wiecie doskonale, od razu na antenie.

0: O, Emilia.
1: O, Robert.
0: Dzień dobry, Emilio.
1: No, dzień dobry.
0: Emilia Kryszczewska, Wiadomości Drogowe, już za chwileczkę, już za momencik. Jeździłaś dużo dziś rowerem.
1: Tak, dzisiaj, ojej.
0: Zmokłaś?
1: Raz już tutaj byłam, wróciłam, drugi raz, później zmokłam, tak. Ale dobrze, z cukru nie jestem. Rower zostawiłam, tutaj mamy taki fajny daszek pod radiem i ani rower nie moknie, ja jestem o niego spokojna. Żerdzy nie będzie, ale no, deszcz jest, ale potrzebny nam wszystkim chyba. No, a ty jeździłeś rowerem dzisiaj, czy nie?
0: Nie, dziś nie. Tylko Land Rowerem.
1: A, tylko Land... No to ja też po Landzie jechałam. No to Land Rover też.
0: No bo Poland w końcu, prawda? No
1: tak. Wszystko dobrze, się zgadza.
0: Dokładnie w pół do 6:17:30 Emilia Kryszczewska i Wiadomości Drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Województwo warmińsko-mazurskie, lubelskie, pomorskie i zachodniopomorskie. W tych miejscach cały czas są utrudnienia z przejazdem. Droga krajowa nr 54 na odcinku Braniewo-Węzeł, Braniewo-Południe, a dokładniej miejscowość Józefów. Tam doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych. Nie ma osób poszkodowanych, ale jeżeli chodzi o przejazd, no tam przejeżdżamy jednym pasem naprzemiennie od godziny 16:18. Jest też aktualizacja S19. Przypominamy, to węzeł Las Janowskie, węzeł Zdziary w pobliżu miejscowości Łążek Garncarski, czyli województwo lubelskie. Przypomnę raz jeszcze, 396 kilometr. To jest właśnie ta aktualizacja odnośnie miejsca. I tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe na jezdni do Rzeszowa i w tym momencie służby zalecają objazd na węźle Lasy Janowskie. To droga wojewódzka 878 do węzła Zdziary. No i też niestety wiemy, że tam są dwie osoby ranne, dlatego na miejscu są służby ratunkowe. Policja również zabezpiecza to zdarzenie i kieruje ruch na węźle, tak jak już mówiłam, Lasy Janowskie. S6, węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe, w pobliżu miejscowości Rotmanka. Tam zderzył się samochód osobowy z dostawczym. Jeżeli chodzi o blokadę, no to nie można przejechać jednym pasem w kierunku Gdyni, ale ruch jest możliwy pozostałymi pasami i tam akurat jest dobra informacja, bo nie ma osób poszkodowanych. Na sam koniec jeszcze dobra informacja z drogi krajowej nr 26, że już można przejechać. Przypomnijmy, tam samochód osobowy potrącił pieszego. Jedna osoba właśnie została ranna i do tej pory wprowadzony był ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A u was pada czy nie pada? Jedziecie w deszczu czy nie pada? Jeżeli zechcecie się podzielić taką informacją, to czekam w aplikacji, możecie pisać, możecie nagrać wiadomość głosową. Tymczasem Heavy News, Richard Ashcroft u nas na wysokich obrotach.

0: Andrzej pisze, trudno to nazwać padaniem, ale moczy szyby i drogę. 14 stopni, jest piątka na wysokości Żmigrodu. Dziękujemy. Andrzeju, trudno to nazwać padaniem. No właśnie, i cóż, ktoś jeszcze? Halo, halo?
1: Siemanko, Maniek Zwiesty z tej strony. Dojeżdżam do Gryfina ze Szczecina.
0: Aha.
1: Pada.
0: Pada.
1: Ale dobrze, że pada dzisiaj. Może jeszcze padać jutro. Od poniedziałku mam urlop, więc wtedy nie może padać. Tak sobie to poukładałem. Pogody nie sprawdzałem, nie chcę się denerwować. Trzymajcie się szerokości, przyczepności. Na razie.
0: Na razie. Cześć. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Czyli tak, do końca tygodnia może padać, a potem żeby nie padało. Też się zgadzacie z taką filozofią, Mańka? Za 20 minut będzie godzina 18, cały czas na wysokich obrotach.

0: Jakoś ten temat dwóch kółek się przejawia bardzo często dziś w wysokich obrotach. Mówiliśmy z Emilią o jej rowerze, a teraz na hulajnodze jechaliśmy przez miasto. A teraz wyjeżdżamy samochodami na polskie drogi i sprawdzamy sytuację.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A18, węzeł Luboszów, węzeł Golnice w pobliżu miejscowości Trzebień. No tam doszło do zdarzenia drogowego już tak naprawdę po godzinie 13, ale cały czas trwają prace. Przypominamy, samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni. Jezdnia jest zablokowana na czas wyciągania pojazdu i służby zalecają objazd na węźle Luboszów. Także S19, mamy tam aktualizację. Węzeł Jasy Lasy Janowskie, węzeł Zdziary w pobliżu miejscowości Lążek Garncarski, 397 km. Tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe na jezdni do Rzeszowa. I jeżeli chodzi o objazd, no to można przejechać właśnie przez Lasy Janowskie, droga wojewódzka 878 do węzła Zdziary. Dwie osoby są ranne i policja zabezpieczyła zdarzenie. Kieruje was właśnie na objazd. Następnie droga krajowa numer 17 to odcinek Tomaszów Lubelski, Chrebenne, czyli województwo lubelskie. W pobliżu miejscowości Potoki tam trwa wydobywanie pocisków z czasu II wojny światowej. O, takie bym powiedziała niekonwencjonalne inne wydarzenie. I to jest przy jezdni samej, jeżeli chodzi o to, jaka jest blokada, to tam na miejscu jest zespół saperski i dlatego policja też zablokowała drogę na czas wywożenia pocisków. I to utrudnienie mamy od 17.10. Za niedługo powinny się zakończyć te utrudnienia. Na sam koniec jeszcze S6, węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe. Na wysokości miejscowości Rotmanka. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Za 5 minut będzie godzina 18. Pada czy nie pada?
1: Witam. Dojeżdżam do Krakowa, załadowałem w Stalowej. Pada.
0: W Stalowej.
1: Pada, nie widać świata. Ale to nic. Jadę za Neapol, także tam na pewno nie będzie padać. Pozdrawiam wszystkich, Wojtek z Iweka.
0: Pozdrawiam, Wojtku z Iweką. W Stalowej się Wojtek załadował. A teraz właśnie Mista Lowa Lowa, Zbyszek Zegler w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Co tam zrobisz z tymi słuchawkami?
2: No hejka, a ściszysz mi je trochę, bo są strasznie, strasznie głośno. Ktoś głuchy tam siedzi.
0: To tam muszę iść.
2: Dobra, to wiesz,
0: bez słuchawek.
2: Myślę, że damy radę.
0: W słuchawkach od godziny 18 na luzie, a tak, przed 18 bez słuchawek. Zbyszek Zegler.
2: Dokładnie. Zapraszam przede wszystkim na spotkanie po godzinie 19 z gwiazdą dzisiejszego na luzie, bo to będzie Piotr Kozieracki pod wszystkimi szerokościami i długościami geograficznymi znany jako perkusista zespołu Riverside. Jako Meatloaf, który jest bardzo popularny na przykład w krajach Ameryki Południowej. Tam bardzo często koncertowali, ale i w północnej też i w
0: Meatloaf
2: Europie.
0: To w ogóle na całym świecie jest popularny.
2: Ale nie ten. Nie ten. To polski Meatloaf. Piotrek jest w takiej dosyć nieciekawej, nietypowej sytuacji, ponieważ wokalista, basista i autor tekstów oraz główny kompozytor odszedł był z zespołu Riverside, zabierając ze sobą gitarzystę. No i powstaje pytanie, co dalej? Ja je zadam dzisiaj Piotrowi.
0: Po godzinie 19 dowiecie się, co dalej z Riverside, a od godziny 18 na luzie Zbyszek Zegler.
2: Dziękujemy teraz Robertowi Kilenowi.
0: Sen. Niech będzie.
2: Okej.

0: A jutro się zaczynają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dosyć o futbolu. Minęła godzina 18.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radiu Kierowców zaczyna się na luzie od prognozy pogody, jak zawsze, na jutro, na czwartek. W Polsce początkowo zachmurzenie duże i całkowite będzie. Później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia. Od południowego zachodu, czyli z Dolnego Śląska, będzie to rozpogodzenie się pojawiało i wieczorem ono już będzie rzeczywiście rozpogodzeniem, bo na początku to będą tylko przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie i na Mazurach oraz Warmii, także opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie zanikające burze, a po południu miejscami na zachodzie kraju też burze. Suma opadów na zachodzie i północy kraju miejscami od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna, to co wszyscy chcą wiedzieć, na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni. Porównywalne do dzisiaj wartości, chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15. Wiatr będzie jutro słaby i umiarkowany, okresami porywisty, powieje z zachodu i z północnego zachodu, tylko rano na Podlasiu z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy na luzie. Po godzinie 19 Piotr Kozieracki, Meatloaf, perkusista zespołu Riverside i kilku innych. Czy we wszystkich działa aktywnie? Czy wszystkie te zespoły istnieją? Będziemy rozmawiali po godzinie 19. Poza tym wydaje mi się, że Piotrek jest niezłym świrem motoryzacyjnym, więc będzie też i o motoryzacji, o samochodach, którymi jeździł, którymi być może planuje jeździć. Słuchajcie, proszę, do 22 jedziemy razem. Zbyszek Zeglar, dzień dobry, dobry wieczór, cześć.

0: Zbliża się 10 minut po godzinie 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, w którym trwa audycja Na Luzie. Dziś realizujemy ją w składzie Ewelina Dobrzyńska. Dobrze słychać? To właśnie dzięki Ewelince, bo ona jest realizatorką. Paulina Olak wszystkim steruje, zawiaduje całą audycją, bo jest wydawczynią. Będzie gość Piotr Kozieracki, czyli Meatloaf, perkusista zespołu Riverside między innymi. To po godzinie 19. A już teraz Emilia Kleszczewska w całej okazałości będzie prezentowała raport drogowy i tak co 20 minut. I bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ja tutaj 20 minut temu troszkę się zdziwiłam, bo bardzo nietypowe zdarzenie drogowe jest na drodze krajowej numer 17, odcinek Tomaszów Lubelski, Chrebenne, miejscowość dokładniej Potoki, 232 kilometr, a tam trwa wydobywanie pocisków z czasów II wojny światowej. Przy jezdni jest też zespół saperski. No oczywiście, jak tutaj podaje nam komunikat, nie ma osób poszkodowanych. Policja blokuje drogę na czas wywożenia tych pocisków i te utrudnienia są od godziny 17.10 do 18.00 miały trwać, ale cały czas mamy informację, że jeszcze no tam służby są. Także czekamy na już możliwość przejazdu w najbliższym czasie. Natomiast droga krajowa numer 81 to odcinek Mikołów-Żory, miejscowość Orzesze, województwo śląskie, 22 kilometr. No i tam niestety pojazd osobowy najechał na bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wisły i ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem. Od 17.45 mogą być utrudnienia z tym ruchem na krajowej 81. I jeszcze autostrada 18, węzeł Luboszów, węzeł Golnice, Trzebień, miejscowość dokładniej, czyli województwo dolnośląskie. Tam ciężarówka przebiła ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni pojazd niestety. Ta jezdnia też jest zablokowana na czas wyciągania pojazdu. Jak wiadomo, od 13 tutaj już trwają prace służb i tutaj policja wydłużyła pracę do 6 godzin. Nie ma osób rannych. Jeżeli chodzi o zalecany przejazd, to przez węzeł Luboszów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

18 minut po godzinie 18, nawet 18 sekund było, jak zaczynałem mówić. Słuchajcie, PRK, Polskiego Radia Kierowców. Dokładnie tak samo jak my nazywa się nasza aplikacja Polskie Radio Kierowców. Jest czerwona, piękna, bardzo użyteczna i możecie z niej korzystać po to, żeby Emilia o 18.30 mogła jak najpełniej poinformować wszystkie słuchaczki i słuchaczy o sytuacji na drogach. Jeżeli będziemy mieli informacje od was, to są te najcenniejsze, dzięki którym będziemy mogli przekazać innym kierowcom, jak jechać tam, gdzie wam się jedzie. Miejmy nadzieję, że raczej dobrze niż źle, ale jeżeli źle, no to tym bardziej poinformujcie, proszę, że tak właśnie jest. Natomiast na pewno dobrze będzie już w najbliższą sobotę od 11 do 19 w Warszawie, kiedy będziemy uczestniczyć w 29. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Naukowego.

Kolego Kopernik, stoisko Polskiego Radia Kierowców, największe ze wszystkich polskoradiowych, na PGE Narodowym w Warszawie, jest w tym roku wyjątkowo duże, dlatego że musi zmieścić aż 4 pojazdy skonstruowane przez studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. To będzie spalinowy pojazd terenowy, quad, go-kart elektryczny, a także prototyp pojazdu elektrycznego z napędem wodorowym. Tylko u nas będzie można je zobaczyć. O tych nietypowych konstrukcjach będzie można porozmawiać z ich twórcami, studentami uczelni. Dodatkowo w naszym namiocie będzie można nauczyć się, jak prawidłowo prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, czy też przypomnieć to sobie. Będzie można sprawdzić w symulatorze jazdy, bo też przygotowaliśmy taką atrakcję. No i będą też animacje dla dzieci. Po raz pierwszy w tym roku zapraszamy także do udziału w grze terenowej. Będzie quiz motoryzacyjny i tor do przejechania zdalnie sterowanymi pojazdami. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Wysokie obroty między 11 a 17 prosto ze stadionu poprowadzą wasi ulubieńcy Dagmara Kowalska i Piotr Firan. Piknik w tym roku odbywa się pod hasłem Z życia wzięte, więc nie może was tam zapraknąć, jeżeli jesteście z życia wzięci. Zapraszamy bardzo serdecznie w sobotę Polskie Radio Kierowców na 29. pikniku naukowym PR Polskiego Radia i Centrum Naukowego Kopernik.

0: Rockwell, który namówił Michaela Jacksona samego do udziału w piosence Somebody's Watching Me. Dokładnie 18.30. Emilia, dzisiaj poza twoim wymarzonym, ulubionym świętem, czyli jeżdżeniem nago na rowerze.
1: Dlaczego jesteś... tak?
0: No ty mi o tym powiedziałaś.
1: Ja ci powiedziałam, że takie jest i że przyjechałam na rowerze, a to, że nago to
0: co
1: jest
0: więcej
1: tylko
0: dodawać?
1: Ciekawostka.
0: No, Boże. Dzień poczucia humoru też dzisiaj. Świetna okazja, żeby docenić dystans do siebie i moc uśmiechu. Przypomina mi się taka scena z filmu Sens życia według Monty Pythona, gdzie zdaje się, że podporucznik Smith, powiedzmy, mówi, że ma bardzo duże poczucie humoru. No, może tylko pułkownik Johnson ma większe. Posłuchajmy teraz tego, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż o tym, co się dzieje na drogach, raczej nie wypada mówić z poczuciem humoru, bo czasem sytuacje bywają dosyć trudne, jeżeli chodzi o przejazd. Chociaż jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe w tym momencie, to nie ma większych problemów i raczej ruch jest płynny w całej Polsce, chociaż tutaj A4 i sam węzeł Kraków Południe zaczyna się dosyć mocno korkować, no i sama Zakopianka na wysokości Libertowa, to zwłaszcza jeżeli wyjeżdżacie z Krakowa i jedziecie na przykład do Zakopanego. Jeżeli chodzi o korki, to też są one przed Gliwicami, autostrada A1, no i też widzimy, że tam jest zdarzenie drogowe, to oczywiście ta trasa, która prowadzi was w kierunku na przykład Jastrzębiej Góry. To są trasy południowe, a teraz jeszcze zaglądamy do Warszawy. Czy są korki? No dzisiaj w Warszawie naprawdę bardzo intensywny ruch. Nie tylko największe trasy, ale też te trasy lokalne są w dużej części poblokowane. Na przykład taka sytuacja jest w samych Alejach Jerozolimskich. Ruch jest naprawdę bardzo, bardzo duży. To skrzyżowanie jest Aleją Prymasa Tysiąclecia i też widać, że jest zdarzenie drogowe. Tak informują nas mapy. No a poza tym S8 cały czas zablokowana, zakorkowana jest od Bemowa do mostu generała Grota Róweckiego. Głównie chodzi tutaj o nitkę prowadzącą w kierunku Białegostoku. I jeszcze właśnie te dobre informacje. Droga krajowa numer 17 już nie ma utrudnień. Policja wcześniej blokowała drogę na czas prac. Droga krajowa numer 54, Braniewo, węzeł Braniewo Południe, także bez utrudnień, gdzie wcześniej był wprowadzony ruch naprzemienny i także zakończyły się prace na S6, czyli województwo pomorskie między węzłem Rusocin a węzłem Gdańsk Południe. 22 513 11 11. Czekamy na Wasze wiadomości z dróg.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i znowu piosenka jakby dopasowana do sytuacji studyjnej. Adore You teraz będzie. Harry Styles. I tak do 22.

0: Za 19 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Mamy dobre wieści z południa Polski. Kończy się remont drogi do Morskiego Oka na odcinku od Ronda na Łysej Polanie do Wodogrzmotów Mickiewicza. Od jutra na popularną trasę wracają elektryczne autobusy i fasiągi. Teraz wykonawca prowadzi już tylko roboty wykończeniowe na poboczach, dlatego kierowcy nie mogą jeszcze parkować wzdłuż drogi, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Jeszcze jest w tym momencie nieudostępnione do parkowania miejsce na poboczu między Łysą Polaną a Palenicą, ale to jest tam 100 kilka miejsc, natomiast działają parkingi na Palenicy i na Łysej Polanie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to wykonawca zgodnie z planem do 19 czerwca usunie wszystkie swoje pojazdy, słupki, niesłupki i zostanie już w pełni przywrócony ruch bezproblemowy.
0: Prace trwały około miesiąca i to jest kolejny etap remontu, który objął całą asfaltową drogę prowadzącą do schroniska nad Morskim Okiem. Poprzednie remonty przeprowadzono w ubiegłym roku. W tej chwili już wszyscy, którzy będą się wybierać w Tatry, będą mieli fantastyczną, równiutką nawierzchnię. Oczywiście z tymi skosami, które wynikają z różnicy wysokości terenu, wiadomo. Przypominam, że działa nasza aplikacja Polskie Radio Kierowców. Zachęcam do korzystania z niej. Jeżeli widzicie coś, czym chcecie się podzielić z innymi kierowcami, kierowczyniami, to dajcie nam znać. Można się nagrywać całą minutę w bardzo dobrej jakości. Albo można pisać, jeżeli macie taką możliwość. Wiadomości tekstowe też mile widziane. Raporty pogodowe, raporty z dróg. Dawajcie znać, proszę, żebyśmy mogli informować też innych kierowców o tym, czego wy doświadczacie. Po godzinie 19 Piotr Kozieracki, gość dzisiejszego Na Luzie, perkusista m.in. zespołu Riverside, i kluczowe pytanie, czy Riverside istnieje. Będziemy próbowali rozstrzygnąć tę kwestię około godziny 19.15. Zapraszam.

0: Lubimy tak czasami próbować zaczarować, jak to się mówi, że próbujemy zaczarować rzeczywistość. I czy te czary są skuteczne, czy nie? Czy to All Right od zespołu Jamiroquai przenieść możemy na ulice nasze, na trasy?
1: A, czy wszystko jest All Right? Jak zawsze i tak, i nie. Raczej już bardziej tak niż nie,
0: mówisz,
1: ale jeszcze trochę
0: to
1: nie.
0: To zależy.
1: Tak, to zależy.
0: Zanim Emilia powie, co na drogach, to jeszcze czytam wiadomość z naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców. Ja chciałam pozdrowić mojego męża Ireczka. PS, puści mnie, jak zrozumiesz. Pozdrówki z Niemiec dla całej ekipy PRK. No mam nadzieję, że się przysłużyłem temu małżeństwu i że wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I Ilonę, i Ireczka, i posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak jak zostało to powiedziane, to zależy. Ogólnie przejazd w praktycznie całej Polsce jest już bardzo dobry. Większy ruch obserwujemy w drodze z Gliwic w kierunku Żorów, czyli autostrada A1. Korek kończy się jeszcze przed węzłem Knurów, czyli ma w tym momencie 3 km. No i rzeczywiście, jeżeli tam się znajdujecie, no to przejazd właśnie do Żorów może być nie najlepszy w tym momencie. Niewielkie spowolnienia są cały czas w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa, autostrada A4 przed Zakopianką. I na samej Zakopiance podobnie, samochody ustawiają się już przy samym węźle. Utrudniony przejazd mamy do Libertowa, czyli w kierunku Zakopanego. Korek ustawia się także za miejscowością Zabierzów na drodze krajowej numer 79. To wjazd do Krakowa od północnej strony. A po południe cały czas może przysporzyć problemy kierowcom z Warszawy. Korkuje się S8, głównie na wysokości fortów Bema i Sadów Żoliborskich, czyli w kierunku Białego Stoku. Poza tym gęsto jest w Alejach Jerozolimskich i na skrzyżowaniu z Aleją Prymasa Tysiąclecia. Tam też widać, że jest zdarzenie drogowe. W obu kierunkach niemożliwy jest przejazd przez Aleję Generała Władysława Sikorskiego, ale też w kierunku Warszawy ustawiają się samochody na drodze krajowej numer 7, czyli Łomianki, Dziekanów Leśny. Sporo aut stoi również na wysokości warszawskich Młocin. Podobnie na wjeździe od południowej strony, czyli droga krajowa numer 79 Piaseczno-Mysiadło w kierunku Ursynowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To może posłuchajmy muzyki. Bardzo ciekawy utwór, rozwijający się, dramatyczny, pompatyczny momentami i piękny od początku do końca w całej swojej 6,5-minutowej rozciągłości. Metallica z czarnego albumu The Unforgiven, bez żadnych numerków. To klasyczne, najlepsze. Teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, 7 minut przed godziną 7.

0: 10 stopnia, a najchłodniej w Kłodzku 11,3. Chciałbym powiedzieć coś więcej jeszcze na temat pogody w ciągu najbliższych godzin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wieczorem zachmurzenie będzie duże oraz całkowite na tak zwanym przeważającym obszarze kraju. Miejscami na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie większe przejaśnienia. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie no będą też burze. Możliwe początkowo także na północnym zachodzie, czyli nizina szczecińska w deszczu. Ciekawe jak w Goleniowie. Opady deszczu miejscami umiarkowane, a nawet silne, zwłaszcza na południu i wschodzie, przejściowo także w centrum kraju. W wielu miejscach suma opadów od 10 do 20 mm, a na południowym wschodzie i wschodzie nawet do 20-35 mm. Temperatura minimalna w nocy od 8-9 stopni w rejonach podgórskich, około 11 w centrum do nawet 16. Tak, w nocy 16 stopni na krańcach wschodnich kraju. Wiatr będzie na północy i zachodzie słaby, zmienny, nad ranem przechodzący w zachodni i północno-zachodni. Na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, oczywiście podczas burz z kierunków północnych. Nad ranem stopniowo będzie skręcał na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę nawet.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Już za kilka minut spotkanie z dzisiejszym gościem. Piotr Kozieracki, Meatloaf, perkusista, no, najbardziej znany z zespołu Riverside. Obecnie bębni też w Necrophiliac. Jest szefem Vintage Vinyl Record Store. Grał kiedyś w zespołach Hate czy Domain. Organizator życia zespołu Riverside, można powiedzieć, będzie opowiadał o tym, co się ostatnio tam wydarzyło, ale też będziemy rozmawiali, jak to w Polskim Radiu Kierowców, o motoryzacji. Zapraszam bardzo serdecznie. Meatloaf po 19, a program realizujemy w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Emilia Kleszczewska, raporty z dróg, Ewelina Dobrzyńska realizuje całość. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie. Do 22 jedziemy razem, nawet jak kogoś trzepie choróbsko, tak jak Dave'a Gahana w tej piosence zespołu Depeche Mode, to jedziemy razem.

9,5 minuty po godzinie 19 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Już za kilka chwil sprawdzimy, jak się jeździ w tej chwili po polskich drogach. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że aplikacja Polskie Radio Kierowców działa i może być pomocna Emilii przede wszystkim.

0: bo jeżeli będziecie informować o tym, co widzicie na swoich drogach, no to Emilii będzie łatwiej przygotowywać raporty.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Z dróg. Zawsze do usług, mimo że na tym rowerze przyjechałaś w ubraniu dzisiaj. 10 minut po godzinie 19 posłuchajmy, co dzieje się na trasach polskich.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No może dzisiaj takie korki w Warszawie, bo wszyscy na tych rowerach i ze względu na święto, o którym mówiliśmy, no przejeżdżają bez ubrań i dlatego takie korki są. Dobrze, i sprawdzamy, co się dzieje w tej Warszawie, bo gęsto w Dziekanowie Leśnym, w Łomiankach, no i już w tych warszawskich Młocinach. Korek nie jest długi, ale rzeczywiście może być tam gęsto przez najbliższy czas. Nic się nie zmienia, jeżeli chodzi tutaj o Aleje Jerozolimskie i skrzyżowanie z Aleją Prymasa Tysiąclecia. Widać, że jest zdarzenie drogowe, no i tutaj zwłaszcza w samej Alei Prymasa Tysiąclecia mamy naprawdę bardzo gęsty korek, który prowadzi was, a raczej właśnie nie prowadzi w tym momencie w kierunku Grójca na przykład. To odnośnie Warszawy, chociaż przypominamy też, że utrudniony jest dojazd do stolicy przez drogę krajową numer 79, czyli przez Mysiadło, Nową i Wiczną, a także Piaseczno, no i to droga do Ursynowa. Jeżeli chodzi o trasy południowe, czy coś się zmieniło? Owszem, tak, zmieniło się. Autostrada A4 w Krakowie. Od Balic do samego węzła Kraków Południe już bez utrudnień można na spokojnie przejechać do samego Tarnowa. Nie powinniście się już martwić tymi spowolnieniami. Natomiast bez zmian na autostradzie A1, jeżeli wyjeżdżacie z Gliwic, to jest ten węzeł, który łączy A1 z autostradową 4. Jest tam zdarzenie drogowe, a także trwają prace drogowe. To oczywiście, jeżeli kierujecie się w stronę Żorów na przykład. Warto na to zwrócić uwagę. I jeszcze dobre informacje z drogi krajowej numer 17. Przypominamy, że przejezdny już odcinek jest Tomaszów Lubelski Chrebenne w pobliżu miejscowości Potok, gdzie no, trwały nietypowe prace i tak jak wiemy, już policja odblokowała całkowicie ten odcinek i można przejechać przez miejscowość Potoki. A ja przypomnę raz jeszcze, aplikacja dostępna, można i należy jej używać, ale także nasz numer telefonu do Polskiego Rady Kierowców to 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: W świętach, w tym takim kalendarzu świąt nietypowych jest dzisiaj napisane, że jest oprócz tego święta, o którym Emilia mówiła, także dzień poczucia humoru i dzień elektryka. Niedługo spotkamy się z artystami, którzy napisali i wydali płytę Nie wierzę elektrykom, ale w związku z tym, że dzisiaj jest święto elektryków, no to nie będziemy dzisiaj się z nimi spotykali. Dzisiaj Piotr Kozieracki, Meatloaf, jest gwiazdą na luzie, perkusista, założyciel Riverside, w tej chwili w zespole Necrophiliac. Porozmawiamy o tym tworze, bo niewiele o nim na razie wiadomo. Był też perkusistą w Hate, w Domain. I zobaczymy, co dalej w jego życiu artystycznym się będzie działo, szczególnie po tym, co się wydarzyło w zespole Riverside. Już za chwilę spotkanie z Piotrem, wcześniej muzyka, a jeszcze wcześniej od was pozdrowienia w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Halo, halo.
5: Najlepsze radio, najlepsza muzyka. Dziękuję za Unforgiven, Metaliki, Paweł Sforda.
0: No Pawle, proszę bardzo, będzie jeszcze więcej fantastycznej muzyki. Teraz na przykład Rush.

0: Alex Lifeson z Rush, jeszcze z Neilem Peartem, Animate z albumu Counterparts na początek naszego spotkania z Meatloafem. Dzień dobry, Piotr Kozieracki, założyciel zespołu Riverside, współzałożyciel zespołu Hate, człowiek, instytucja, gra też w Domain. No tak, ale zobacz, ty jesteś takim współzałożycielem. Dzień dobry, dzień dobry. Przecież klub Progresja też w pewnym sensie jest twoim dzieckiem.
1: No tak, tak, tak.
0: Także nie
1: tak,
0: tylko samym muzycznym.
1: Pomagałem Markowi na samym początku mocno.
0: Pozdrawiamy Marka Laskowskiego.
1: Tak, Laskowskiego.
0: To jest taka rola człowieka, który ma bardzo dużo energii i musi dawać upust w kreatywny sposób? Czy tak się po prostu zdarzało?
1: Ja jestem ogólnie pracoholikiem. Mam mnóstwo pomysłów, mnóstwo pracy, mnóstwo energii, żeby ją spożytkować gdzieś, nie?
0: A jak zdrowie, bo...
1: No troszkę podupadło, ale ponaprawiali MSW i ja pozdrawiam wszystkich z mojego jakby wspaniałego...
0: A który oddział? To ja może też się przyłączę.
1: Tak, gastrologia.
0: A, no to blisko. No to rakochirurgię też pozdrawiamy.
1: Tak, to także... No coś tam
0: ale
1: pomogli.
0: Ale wszystko dobrze?
1: Tak, tak, tak, tak. No teraz dobrze, jest okej, nie?
0: Wtedy, kiedy byłeś w szpitalu, wydarzyło się coś, co no, spolaryzowało mocno waszych fanów dotychczasowych. Zespół Riverside. No nie uciekniemy od tego tematu. Myślę, że im szybciej się z tym rozprawimy.

0: Wiemy, tym lepiej.
1: No tak.
0: Wydawać by się mogło, że po takim oświadczeniu, no już sama forma jest taka sobie, no ale dobra, no po takim oświadczeniu nie masz absolutnie żadnych argumentów do tego, żeby nadal utrzymywać zespół Riverside, bo Mariusz Duda był w ostatniej fazie głównym kompozytorem, tekściarzem, wokalistą, basistą, więc niektórzy nawet mówili liderem.
1: No był liderem, tak.
0: Zespół Riverside. Za dużo oddałeś władzy zespole?
1: Wiesz co, my się podzieliliśmy jakąś tam
0: no bo ty
1: władzą,
0: zajmowałeś
1: tak?
0: się kwestiami pozamuzycznymi.
1: Ja pozamuzycznymi, organizacją wszystkiego, a Mariusz jakby no, produkował te nagrania. Nie? Mm-hmm. Niektóre były lepsze, niektóre
0: tak,
1: gorsze.
0: Tak, Identity też wyprodukował jako producent. Tak. Mm-hmm. Także wszystko robił.
1: Tak. Trochę się zagalopował. Mm-hmm. Roger Waters i Pink Floyd widziany Rogersa Watersa oczami.
0: A tak, ale Roger Waters nie miał swojego Lunatic Soul, a tutaj wydawać by się mogło, że gdzieś mógł przebiegać podział, który mógł pozwolić na funkcjonowanie w tych dwóch trybach.
1: Na luzie, wiesz co, nigdy to nie przeszkadzało mi ani żadnemu z nas, ani Grudniowi, ani tam pewnie Maćkowi też nie.
0: No, mm-hmm. zawsze no Maciek to współpracował
1: zawsze,
0: nawet z Mariuszem.
1: Zawsze supportowałem go, mm-hmm. nie rozumiem w ogóle decyzji, więc... No ale to no dobrze, jakby został wykorzystywany z tego, co słyszałem.
0: Tak, znaczy, jeżeli pojawiła się informacja, to ona by była pełna, gdyby jeszcze się pojawił powód no tego właśnie, rozstania, tak, bo to takie trochę zawoalowane i tak naprawdę nikt nie wie, o co chodzi. A zwykle, jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo.
1: Nie chodzi o pieniądze.
0: Nie chodzi o pieniądze.
1: Nie, tutaj mm-hmm. jakby nie w tym problem. Mm-hmm. Problem jest z komunikacją między mną a Mariuszem.
0: Kompletnie, wy jesteście z dwóch biegunów.
1: Kompletnie odjechał. No. Mm-hmm. Krótko mówiąc, odjechał.
0: No dobrze, a na początku roku Peru. Była taka sytuacja, że sugerował inne oświadczenie, które miało być tymczasowym rozwiązaniem czy zawieszeniem zespołu. Nie zgodziłeś się na to.
1: Sugerował, że mamy oświadczenie, tylko to oświadczenie nie było ode mnie. Bo ja się nie zgadzam na rozwiązanie zespołu. Mm-hmm. Okay. A tam było, że się wszyscy zgadzamy na rozwiązanie zespołu.
0: Aha.
1: Michał też się nie zgadza.
0: Mhm.
1: Rozmawiałem wczoraj z nim i jakby, no nie przypominam sobie...
0: Pozdrawiamy klawiszowiec
1: tak,
0: Riverside,
1: Michał Łapaj. Mhm. Nie przypominam sobie, żeby on się zgadzał na to.
0: Czyli zostaliście postawieni przed faktem dokonanym,
1: no
0: którego
1: tak,
0: nie zaakceptowaliście, więc za kolejne parę miesięcy...
1: Mariusz uznał, że jeżeli jemu się znudziło to granie, to wszystkim się musi znudzić.
0: Mm-hmm.
1: No tak nie jest, no. To dlaczego mam rzucić 25 lat swojego życia i swojej pracy tylko dlatego, bo jemu się nie chce grać, no to bez jaj, no.
0: Mm-hmm. Jeszcze ten moment. Wszyscy zadawali sobie pytanie, co szykujecie na jubileusz, a tu na jubileusz
1: odejście
0: lidera.
1: Tak, odszedł Mariusz.
0: Wróćmy do 2001 roku. Pamiętasz, jak jechaliśmy na koncert Slipknota i zastanawiałeś się, jak się ma nazywać ten zespół?
1: Tak. Jeszcze nie było nazwy.
0: Nie było nazwy, był pomysł na zespół i ja pamiętam, że wszyscy tam się przekrzykiwaliśmy w tym autobusie w jak najbardziej brutalnych, wstrętnych, metalowych nazwach.
1: Tak,
0: a ty w którymś momencie powiedziałeś z Piotrkiem, bo Grudzień
1: no tak,
0: też tam był, jeszcze był Kułak z osób już nieobecnych. Tak. Andrzej... rzuciliście i wszyscy myśleli, że to żart. Że to będzie taki progresywny zespół.
1: Tak, a to wszyscy w ogóle... Nie. Nikt mi nie wierzył. Tak naprawdę nikt mi nie wierzył. Kompletnie zaskoczenie. Pamiętam, jak powiedziałem Jarkowi Szubrychtowi na Witful Force i Michałowi Wardzale, że zakładam progresywny zespół, to zaczęli się tak brechtać, że wiesz, nie, Michtlow, no jak progresywny, weź, daj spokój, wiesz, nie?
0: Informacja dla słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców. Piotr grał wcześniej w death metalowym zespole.
1: W death metalowym zespole.
0: Na perkusji, bardzo, bardzo głośno, bardzo, bardzo gęsto, szybko. Natomiast to, co się wydarzyło później, no to jest 25 lat pięknej historii. Tego się nie da wymazać i tego się nie da przekreślić. Decyzją.
1: Właśnie chciałbym uniknąć tego, wiesz, że to jedna osoba decyduje o moim życiu i o, wiesz, no, Michała
0: losie
1: życiu,
0: kilkunastu
1: o kilkunastu osób,
0: jeszcze, które osób były
1: są techniczni, są, mm-hmm. jeżdżą z nami, rzucili pracę tylko po to, żeby z nami jeździć, a tak naprawdę człowiek przekreśla to wszystko swoją decyzją, nie? I co, ja mam się z tym pogodzić? Chyba nie.
0: Mhm. Ja mam jeszcze jeden taki flashback, przepraszam za piękne polskie słowo, jak zaczęliście już funkcjonowanie takie profesjonalne, to trwało jakieś półtora roku, zanim pojawiło

0: pojawiły się pierwsze wydawnictwa, demówka i teledyski.
1: No tak, tak.
0: Rozmawiałem z Mariuszem i zauważyłem, no naturalne jest, że każdy się zmienia, ale zauważyłem też wtedy, że on był człowiekiem, który bardzo podkreślał to, że jest z tego Węgorzewa, że jest taki no cały czas na początku drogi i że to jest takie piękne i takim wyrazem wielkiego zaufania, że wy z Piotrem zaufaliście mu, że zaprosiliście go do tego zespołu. On pierwotnie miał być klawiszowcem przecież.
1: No tak, tak, tak. W ale wiesz co, tak naprawdę Mariusz zapomniał o wszystkim.
0: No i to właśnie miało być moje pytanie, czy tak...
1: Zapomniał o wszystkim, bo kompletnie o moich kontaktach, o tym, z kim podpisywaliśmy umowę, kto to... W ogóle Ola, Olewka.
0: Okej. No dobrze, czy jesteś już po rozmowach z kimś, albo czy może chodzi ci po głowie, z kim kontynuować oprócz Michała ten projekt?
1: Wiesz co, na razie ustaliliśmy z Michałem, że chcemy to ciągnąć, po prostu. Kompletnie z nikim nie rozmawiałem, kompletnie nie mam nikogo na myśli. Otwarte drzwi są, tak naprawdę.
0: To zapraszamy. Aha, mamy jeszcze jedno ogłoszenie. Piotrek cały czas nie ma biletu na Rush, którego słuchaliśmy. Widziałeś ten pierwszy koncert
1: z spoko.
0: Aniką. Ja się zastanawiałem, dlaczego oni tobie tego nie zaproponowali.
1: A wiesz co, ja ci jeden żartujesz. Słuchaj, wiesz co, właśnie dzisiaj też rozmawialiśmy z kolegami. Przepraszam, że to powiem, ale pewnie zabiją mnie niektórzy. Ja miałem wrażenie, że fajniej się tego słuchało.
0: Niż z Nilem?
1: Niż z Nilem, a wiesz dlaczego? Ja wiem, ale to zaraz wytłumaczę dlaczego.
0: No.
1: Ona wprowadza element ludzki do zespołu.
0: Nilpert był trochę
1: Nilpert
0: maszyną.
1: Był maszyną, po prostu nic tam, wszystko cacy, wszystko pięknie. Wiesz,
0: tak
1: to się nieraz to jest fajne, ale nie zawsze jest fajne. A ona wprowadza ten element ludzki, co jest w ogóle wraż niesamowite. Moim zdaniem niesamowite.
0: Do Rush jeszcze wrócimy. Teraz proponuję, żebyśmy posłuchali utworu, od którego w pewnym sensie wszystko się zaczęło. Ode to Panic Room. Jeszcze z Piotrem Grudzińskim, nieodżałowanym Riverside z początków swojej działalności. Piotr Kozieracki jest dzisiaj gościem w Na Luzie. Po godzinie 19:30 po kolejnym serwisie w Radiu Kierowców wracamy do rozmowy.

0: Riverside z początku wieku, O2 Panic Room. Riverside będzie istniał, twierdzi nasz dzisiejszy gość, założyciel tego zespołu Meatloaf, Piotr Kozieracki. Do rozmowy wracamy za kilka chwil, bo minęła 19.30 i to półtorej minuty temu. Emilia Kleszczewska już buja się w rytm muzyki, która wybrzmiała, i poinformuje nas teraz o tym, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A wiadomość sprzed chwili to droga krajowa nr 81, odcinek Mikołów-Żory, czyli miejscowość Orzesze, województwo śląskie. Tam już można przejechać, a przypomnijmy, doszło do najechania pojazdu osobowego na bariery. Zablokowany był prawy pas w kierunku Wisły i ruch odbywał się wyłącznie lewym pasem. To nie wszystko, jeżeli chodzi o Śląsk, bo też mamy utrudnienia na autostradzie A1. To jest właśnie ten węzeł, który łączy A1 z na przykład drogą krajową numer 44 oraz z A4 i dalej. Tam się tworzy bardzo gęsty korek, chociaż nie jest on długi, ale rzeczywiście widać, że samochodów sporo stoi w kierunku Żorów. Tam sytuacja się nie zmienia. Jeżeli natomiast chodzi o korki, no to sprawdzamy, co się dzieje w województwie pomorskim, bo tutaj kierowcy zaczynają zwalniać od Oliwy, czyli za samym Gdańskiem, S6 w kierunku Gdyni. Tam trwają prace drogowe między innymi, ale też widać, że prawdopodobnie jest jakieś zdarzenie drogowe. W drugą stronę nie ma tych problemów z przejazdem. Jeżeli pojedziemy dalej, już z północy, bardziej w kierunku Torunia, to za samym Grudziądzem także kierowcy zaczynają zwalniać dość mocno na autostradowej jedynce, na wysokości miejscowości Chrusty, i to również jest niedługi korek, ale samochodów jest tam nieco więcej. Jeszcze Warszawa, stolica. Zaglądamy tam dzisiaj dość często, bo dość sporo działo się na S8. Dalej jest korek, chociaż już dużo mniejszy. Fort Bema, a także Sady Żoliborskie. Sporo samochodów ustawia się, to nitka w drodze do Białegostoku. Zdecydowanie lepsza sytuacja na drodze krajowej numer 79, gdzie największy korek był na wysokości Piaseczna, chociaż dalej przed Ursynowem są niewielkie spowolnienia. I jeszcze dojazdówka do stolicy. S7 Czosnów, a dalej droga krajowa numer 7. Auto ustawiają się na wysokości Dziekanowa Leśnego, Łomianek, no i już warszawskich Młocin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę wracamy do grania Riverside, rozmawiania o przyszłości, ale i o przeszłości, i o samochodach z Piotrem Kozierackim. Na razie Piotr, ale zioła u nas.

0: Za 21,5 minuty będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zachęcam do kontaktu przez aplikację Polskie Radio Kierowców. Można się nagrywać, można wpisywać swoje wiadomości. Są pozdrowienia. Dziękujemy za wszystkie. Przekazujemy też od nas i zachęcamy do tego, żeby wsłuchiwać się we wszystko, co będzie mówił gość dzisiejszy, Piotr Kozieracki, Meatloaf.
1: Słuchać ładnie tam.
0: Słuchać ładnie. Jesteś oprócz tego, że założycielem tego wszystkiego, o czym już powiedzieliśmy, czyli Riverside, współzałożycielem Hate, współzałożycielem Progresji, to też człowiekiem, który lubi się dzielić swoją pasją muzyczną i przejawia się to w bardzo oryginalny sposób, bo oprócz tego, że często można cię spotkać na koncertach, to masz też sklep z płytami, ale z takimi wyjątkowymi, bo to są rarytasy.
1: Tak, to wiesz co, taki sklep Vintage Vinyl. Mhm.
0: On się w Warszawie
1: ze starymi, wydaniami. No, mam 90% starych wydań.
0: Czyli to są, można powiedzieć, first pressy, takie rzeczy, które no, są tak, unikatami, trudnymi do zdobycia.
1: I tu ciężko kupić. No.
0: Sprowadzasz, masz dzięki kontaktom swoim ogólnoświatowym po prostu do

0: dostęp do tych rzeczy, które są oryginalne.
1: Tak, jeżdżę do Holandii, do Niemiec na giełdy, nie wiadomo.
0: No i czy to jest...
1: Co najwięcej to tras przywiozę, no. Jak jeździłem po trasach, to najwięcej przywiozłem 1000.
0: Ojej.
1: Prawie 1000, bez tam 10 płyt chyba.
0: A jakieś takie unikaty, bo jeździliście w pewnym momencie dosyć często do Ameryki Południowej. Czy tam
1: wiesz co, ale
0: rzeczy...
1: akurat tam, tam niewiele.
0: Nie,
1: tam
0: bo to pamiętam takie zespoły jak Paura na przykład.
1: No tak, jest dużo, ale to...
0: Nie. No dobrze. Tak czy inaczej, czy to w wystarczający sposób pozwala zagospodarować energię, której nadmiary masz?
1: Nie.
0: No właśnie. Czy zespół Nekrofiliak to jest zespół, który wyda kiedyś coś? Czy to jest bardziej zabawa?
1: My tylko koncerty, bo to jest, wiesz, zespół Nekrofiliak powstał z miłości do Slayera.
0: Jak tytuł utworu jednego z
1: Raining Blood. Po prostu. No, gram z trzema kolegami covery Slayera.
0: Okej.
1: Okay. To bez sensu wydawać, bo Slayer to wydaje.
0: No tak, oczywiście.
1: Ale koncerty będziemy grali.
0: No to super. A jest coś zaplanowanego w najbliższym czasie?
1: Nie, na razie nie, na razie zaczęliśmy. Mamy na razie 5 numerów, 6, no.
0: Opracowanych, ale same z Raining Blood, czy...
1: Nie, różnie.
0: Różnie.
1: Life and Death, Mandatory Suicide, Necrophiliac, Black Magic, Postmortem.
0: Rozstrzał
1: no,
0: z pierwszych.
1: Tak, tak. Mm-hmm.
0: Jesteś człowiekiem, który potrafi zorganizować dużo, ale jesteś też człowiekiem, który potrafi się umorusać smarem i to z sensem. Lubiłeś się grzebać w samochodach?
1: Lubiłem. To... Dlatego poszedłem też do takiej szkoły.
0: I coś ci to dało teraz z perspektywy pozamykanych plastikowymi pokrywami silników samochodowych?
1: Teraz nie, bo teraz nowe auta to są, wiesz, to nie...
0: No wiem, bez ale świadomość, jak to działa...
1: Bez komputera nie dojdziesz. No ale tak. Powiem szczerze, że wiedza ze szkoły mi się często przydaje. Często.
0: Silnik cały czas...
1: Tak, cały czas jest... tak samo pracuję i naprawdę potrafię... Potrafię naprawić. Nie trzeba jeździć zawsze do warsztatu. Mm-hmm. Nieraz coś naprawiłem. Ostatnio jak byliśmy, nie wiem, czy z tobą, czy jak na Wacken pojechaliśmy.
0: Nie, co, na no to nie sto-
1: na Wacken pojechaliśmy. Stanął mi samochód w środku autostrady. Trzy godziny rozkręcania odpalił i podjechaliśmy. No więc jakby no, przydaje się coś takiego. No.
0: A czym przyjechałeś dzisiaj do nas?
1: Audi Q5.
0: O, piękne auto i przestronne.
1: No, fajne, duże.
0: W dieslu, czy...
1: A, nie, no gdzie tam, diesel to...
0: No wiem, że nie, ale często...
1: Nie, to benzyna tylko. Mm-hmm. Tylko...
0: Ale nie hybryda, tylko benzyna cała
1: Nie, benzyna
0: wspaniała.
1: To jest taki 239-konny sprowadzony ze Stanów. Ja tam jeszcze trochę dodałem kucy, żeby miał 260 mniej więcej. No.
0: Ale to się robi przez chipy, czy...
1: Wiesz co, przez chip, tak.
0: I one mają te takie bardziej pomarańczowe kierunkowskazy, prawda?
1: Tak, bo to amerykańska wersja. Mm-hmm. Bo ja ze Stanów sprowadziłem, także. No bo tam fajne wyposażenie. Tutaj nie było po prostu takiego.
0: No a jak wszystko, jest, to kosztuje kosztuje
1: dużo więcej, więc to bez sensu.
0: A jaki jest twój stosunek do elektromobilności? Bo jak, no nie oszukujmy się, jesteś silverem tak zwanym, no po 50-tce chłopakiem, no to możesz mieć już jakieś swoje przyzwyczajenia.
1: Wiesz co, to trzeba iść do przodu, no umówmy się, ale nie na siłę, na siłę, bo tutaj jest próba...
0: No szczęśliwie już siłowe rozwiązanie zostało zarzucone.
1: No całe szczęście, ale dużo nie brakowało,
0: nie
1: tego, tak?
0: Nie ma tej granicy 35.
1: Właśnie, więc jakby, no to... No tak, to jakieś tam wyjście jest, no.
0: Jeździłeś elektrykami?
1: Tak, jeździłem tą Teslą. To jest w ogóle, jakby cię ktoś wystrzelił z petardy, no normalnie no tak. jakiś kosmos.
0: No ale prawa fizyki zachowane.
1: No tak, oczywiście. Jeździłem szybkimi samochodami, ale ja, Boże, to tym to się w ogóle jak strzałą jeździ. No.
0: A co to był za model?
1: Eska.
0: No to tak, to rzeczywiście.
1: To jest w ogóle brutalny samochód.
0: O samochodach i o sztuce tatuaży. Masz jakieś nowe tatuaże?
1: No mam.
0: Porozmawiamy po godzinie 20, jeśli pozwolisz, do 20 posłuchamy między innymi. O właśnie, Neil Peart, mówiłeś, że to maszyna, a Phil Collins jako perkusista?
1: No dobry też, no.
0: Prawda?
1: No, bardzo.
0: Proponuję, żebyśmy, bo to takie dwa zespoły chyba ikoniczne dla rocka progresywnego. No, był Rush, to teraz Genesis dla równowagi, Mama. A to zabawne, bo to wcale nie jest o mamie.
1: No właśnie.
0: Ale posłuchajmy.

0: Mach Genesis za nami, przed nami raport z dróg. No bez waszego udziału, trochę jestem zawiedziony, ale możecie jeszcze to nadrobić.
1: Będzie udział.
0: Audycja.
1: Będzie udział naszych słuchaczy. Udziału.
0: Tak, będzie udział słuchaczy?
1: Tak.
0: No to fantastycznie, to przeoczyłem. W każdym razie przypominamy, że... A, tak, widzę teraz, że są... Mhm. O, dziękujemy bardzo. O, co?

0: i sprawdzamy, co na drogach. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i właśnie na sam początek wiadomość od Was.
3: Proszę o informację, co się dzieje w Bardzie, ponieważ na innych stacjach podają, że jest tam zamknięta droga. To jest droga krajowa numer 8 przed Kłodzkiem.
2: Dziękujemy oczywiście za wiadomość i już uzupełniamy. Rzeczywiście w miejscowości Bardo jeszcze przed chwilą był korek. Teraz mapy już jednak pokazują, że tam raczej nie ma blokady. Krajowa 8, przypominamy raz jeszcze, więc przejazd do Kłodzka raczej powinien być bezproblemowy w tym momencie. Natomiast naprawdę sporo dzieje się na autostradowej jedynce. Jeżeli jedziecie dokładniej z Grudziądza w kierunku Torunia, czy na przykład dalej do Łodzi, miejscowość Lisewo i miejscowość Gorzuchowo, to jest właśnie ten odcinek, gdzie tworzy się naprawdę spory korek. Przypominam, autostrada A1, ale też nieco dalej, kilka kilometrów tak naprawdę dalej w kierunku Torunia, jest blokada nitki A1 w miejscowości Szerokopas. O tak, dokładniej to jest ta miejscowość i do miejscowości już mówię dokładniej jakiej. Nowy Dwór. Rzeczywiście tam nie można przejechać w kierunku, jeszcze raz przypomnę, Torunia. A jeżeli chodzi o trasy w stolicy, Warszawa, zaglądamy. Cały czas ekspresowa 8 już się raczej nie korkuje, raczej to są spowolnienia na drodze w kierunku Białegostoku, a także informacje od służb. Przypominamy, że droga krajowa numer 81 już przejezdna, Mikołów-Żory w miejscowości Orzesze dokładniej, 22 kilometr, gdzie samochód osobowy najechał na bariery i zablokowany był prawy pas w kierunku Wisły. Tam ruch odbywał się wyłącznie lewym pasem, nie było osób poszkodowanych i już teraz można przejechać przez krajówkę.
0: A ja jeszcze mam informację, którą napisał Rafik Lu z Amelką, Aldonką i Franiem. Zablokowana jest S17 na 87 kilometrze w kierunku Rzeszowa.
2: Dziękujemy. O tak, tak.
0: Objazd
2: tak.
0: Jeszcze podpowiada Rafik Lu. Objazd przez wojewódzką 878, no, od węzła 51. I jeszcze życzenia mamy od całej rodziny szerokości i przyczepności. Życzy Rafik z Amelką, Aldonką i Franiem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy za waszą aktywność. Jesteście cudowni, wspaniali, rewelacyjni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: My Life. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła godzina 20 i pora na sprawdzenie, jakie temperatury w tej chwili graniczne są w Polsce odnotowywane. Najzimniej w Kłodzku 10,9 stopnia, odczuwalna w Wieluniu najniższa 9 stopni, najcieplej w Przemyślu i odczuwalna i ta teoretyczna 20.

0: 22,3 na termometrach, 22 temperatura odczuwalna. Wschód jeszcze z takimi zadowalającymi temperaturami w okolicach 20, poniżej 20 na północnym wschodzie, na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, 20 i powyżej 20 bardziej na południe. Natomiast jutro w dzień początkowo zachmurzenie będzie duże i całkowite, ale później od południowego zachodu będą postępowały przejaśnienia, a wieczorem nawet rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, najpierw na północnym wschodzie opady jednostajne, umiarkowane, a w pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie, czyli na wspomnianych już Warmii i Mazurach oraz na Suwalszczyźnie, będą burze, ale zanikające. Po południu miejscami na zachodzie będą te burze, no nie te same, które na północnym wschodzie, ale też się pojawią. Jutro napada tego deszczu na zachodzie i północy kraju od 10 do 20 mm. Temperatury maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od 15 do 20, chłodniej zdecydowanie miejscami na północy i w rejonach podgórskich tylko 13. No maksymalnie do 15 stopni dojdzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w ciągu dnia, okresami porywisty. Z zachodu i z północnego zachodu będzie wiało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwa audycja Na Luzie. Za chwilę wracamy do rozmowy z Piotrem Kozierackim. Wcześniej informacje na temat tego, kto jest odpowiedzialny za dzisiejszą audycję. Na Luzie realizujemy w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Emilia Kleszewska, raporty z dróg, Ewelina Dobrzyńska, realizacja całości. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Do 22 jedziemy razem, między innymi z Madonną teraz.

0: Telefony, Republika 22 513 11 11. Dobrze pamiętam, Emilia?
1: No, fenomenalnie. No bardzo to... dobrze. Ja zawsze się zastanawiam, czy za dużo jedynek nie dopowiem, bo tam 11, 11, 11.
0: No, dwa razy 11 wystarczy. Tak, tylko dokładnie. Nie mnożymy, tylko klikamy 1, 1, 1. 22 513

0: 11, to jeżeli jesteście antyapkowi, ale generalnie korzystamy z aplikacji Polskiej Rady Kierowców i pomagamy Emilii robić jak najlepsze serwisy drogowe, takie jak ten.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Podejmuję rękawice, żeby to był dobry serwis drogowy, a troszkę się dzieje. Cały czas zablokowana jest S17 na 87 kilometrze, kierunek Rzeszów. Jest objazd przez wojewódzką, drogę wojewódzką numer 878 od węzła właśnie numer 51. Taką mamy informację od naszych słuchaczy. Przypominam, to S17. No właśnie, pomagacie, dziękujemy i oczywiście czekamy na wasze wiadomości. Natomiast autostrada A1, 20 kilometrów, taki długi jest korek do Torunia. Zaczyna się w miejscowości Lisewo, no a kończy na wysokości Brzeźna, czyli tak naprawdę to już przed samym Toruniem i warto na to zwrócić uwagę. Następnie S19 i tam mamy korek 10-kilometrowy. Gierlach z Dziary w kierunku Rzeszowa i przypominamy, że też tam cały czas pracują służby już tak naprawdę od wielu, wielu godzin po zdarzeniu drogowym. No ale to nie wszystko, cały czas autostradowa jedynka jest spory korek, tam zdarzenie drogowe, to jeżeli wyjeżdżacie z Gliwic, a jedziecie na przykład do miejscowości Żory. I to również jest sytuacja sprzed paru godzin. Tutaj rzeczywiście najlepiej autostradową jedynkę omijać, jeżeli tylko macie taką możliwość. I jeszcze najnowsza informacja od służby, droga krajowa numer 94, odcinek Brzeg Opole. 140 km, pojazd wypadł z drogi, wprowadzony jest ruch naprzemienny, nie ma osób poszkodowanych, ale no właśnie na miejscu są służby drogowe i Państwowa Straż Pożarna, także na miejscu zdarzenia. Policja kieruje ruchem od godziny 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam!
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama.

0: Jeszcze z Fishem, no bo to z pierwszej płyty Meridian Garden Party.
1: Tylko z Fishem.
0: Zdecydowanie. Piotr Kozieracki, Meatloaf, założyciel, perkusista, lider zespołu Riverside.
1: Człowiek renesansu.
0: No tak, no to teraz to w ogóle nie ma tematu. Piotrze, jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców. Pytanie, którego nigdy w życiu bym ci nie zadał, tym bardziej, że trochę mi się nie klei istota tego, co cię spytam, ale może. Czy boję jest się. Coś, czego boisz się jadąc samochodem? A jeśli tak, to czego? No bo człowiek myślący różne scenariusze sobie w głowie układa.
1: Półtora roku temu miałem wypadek.
0: O.
1: Miałem wypadek i to dosyć mocny. Wiesz, czego się boję? No nie, że jeszcze raz zobaczę tego dzieciaka, którego uderzyłem.
0: A, bo to był z udziałem dziecka.
1: No, siedział na drugim fotelu z tyłu, między jakby fotelami na środku. Mhm,
0: ale w foteliku.
1: Nie, bo to taki 12-letni, nie?
0: Aha.
1: 12-letni dzieciak, siedziała jego babka chyba kierowała, nie, jego dziadek kierował, babka była, matka i on na środku.
0: Mhm.
1: I wiesz co, widziałem jego oczy, jak się zbliżałem, uderzając w samochód. Tak, tak, no prawie czołówka, no tak, oni wyjeżdżali z boku, że tak powiem, z lewej strony, ja wyprzedzałem samochód i niestety nie spojrzał w prawo, w lewo, czy coś jedzie, no i się nadziałem na niego. No
0: ale
1: to dosyć duża trauma, no. Cały czas mam jego oczy.
0: Ale nie stało się nic.
1: Nie, nic
0: takiego,
1: nie stało.
0: Całe
1: szczęście, tylko samochód do kasacji, ale okej, nie? To przerażające jest. Od tamtej pory nie chcę widzieć czegoś takiego i to tego się boję.
0: A jeździsz z jeszcze większym ograniczeniem zaufania do innych kierowców?
1: Tak.
0: Chociaż ja pamiętam, że ty zawsze jeździłeś dosyć bezpiecznie.
1: Nie szarżuję, ale no akurat tak się udało, no, że nie, to też nie moja wina się okazała. No.
0: A to tym Audi, którym teraz jeździsz?
1: Nie, Honda wcześniej.
0: A co cię uszczęśliwia za kierownicą? Bo dużo jeździsz.
1: Muzyka.
0: Aha.
1: Słucham
0: I bardziej taka, z którą cię kojarzyliśmy wcześniej, czy bardziej ten...
1: Jest różna. Ja nie słucham Spotify'a, tak zwanego z telefonu, tylko mam zrzucone płyty na telefon. No i tam ulubione, mam ich... Nie wiem, 35 czy 40 tysięcy utworów, tak?
0: O, po co ci Spotify?
1: Po co mi Spotify, no. Poza tym na Spotify można... To nie szkoda.
0: Czy algorytmy też potrafią narzucać coś, czego się nie

0: słuchać, więc...
1: No, można. Poza tym reklamy jakieś pierdoły. Nie mam na to sił.
0: A ile miałeś lat, jak odebrałeś prawo jazdy? Bo to chyba wcześniej...
1: 16. Tyle, 16, ile jak było. Tylko można było, zrobiłem prawo.
0: A robiłeś na dużym Fiacie, czy na małym Fiacie?
1: Nie, na małym jeździłem, później na dużym.
0: A pierwszy samochód, jaki kupiłeś za swoje pieniądze,
1: duży,
0: pamiętasz?
1: Fiat. No i to taki zajebisty. Przepraszam. Przepraszam.
0: Taki na eksport.
1: Wiesz, biały. Aha. Karetka. Karetka, taki przedłużany.
0: No to...
1: Kombi tak zwany.
0: Nie? Ale one
1: kombi
0: też tam potrafiły mieć silniki.
1: One
0: takie...
1: właśnie miał silnik lepszy, więc, więc go kupiłem od mojego szefa. Jeździłem nim, no, dobre 2 lata.
0: No powiem ci, że to jest zaskoczenie sezonu jak na razie. Nikt jeszcze nie zaskoczył mnie taką informacją. A masz taki samochód, który wspominasz, którego już nie masz, a który wspominasz i gdyby się okazało, że można go odkupić, to byś sobie kupił jeszcze raz?
1: Nie, wszystkie mi się rozsypały, bo za dużo jeździłem, więc nie, każdy mnie kosztował nerwy.
0: Jeżeli jeździsz dobrze, jeździsz bezpiecznie, ja pamiętam, że jechaliśmy kiedyś te ileś tam, no nie tysięcy, ale 1500 kilometrów razem i naprawdę można się czuć bardzo bezpiecznie.
1: No, tak,
0: kiedy
1: staram się jeździć normalnie.
0: Kierowcą, ale jest coś, nad czym ubolewasz jako kierowca, że z perspektywy czasu myślisz, że o rany, nad tym mógłbym jeszcze popracować? Że
1: nie, jest okej, wszystko. Mhm. Ja tam jestem pewnym kierowcą. Mhm.
0: A co cię najbardziej denerwuje u innych kierowców? Bo to są rzeczy takie, na które no, nie ma się wpływu, ale się zwraca uwagę.
1: A Boże, głupota. Głupota, to jest najbardziej boląca rzecz.
0: Coraz bardziej niestety.
1: Tak, jeżdżą po prostu jak idioci. Fakt, że teraz jest dużo innych kierowców, nie z Polski, którzy nie używają polskich tak zwanych
0: zasad.
1: Przepisów.
0: No tak, to jest problem.
1: Przyjechali z Bangladeszu i używają przepisów z Bangladeszu w Polsce, co jest, wiesz, dziwne, nie?
0: No tak, tym bardziej, że zazwyczaj tam po prostu nie ma przepisów,
1: no właśnie,
0: tylko jest
1: no.
0: Wolna Amerykanka, jakkolwiek nie o Amerykę tutaj chodzi.
1: Dokładnie.
0: Z tego też niestety pojawiają się takie sytuacje brzegowe na drogach, bo to, że ty jako kierowca uważny zareagujesz odpowiednio, to pół biedy, ale w Ząbkach mieliśmy
1: dwa dni temu wypadek,
0: który był niestety tragiczny w skutkach.
1: Właśnie.
0: Czy miałeś kiedyś Alfa Romeo? Bo to po prostu
1: Ja włoskich samochodów nie poważam. Jedyny to polski Fiat był. No, polski Fiat włoski, tak? Mm-hmm. Ale ja nie uważam włoskich samochodów za samochody.
0: Alfa Romeo, żeby potwierdzić, że się ma benzynę w żyłach, tak?
1: Nie, tam. Aha. To są słabe samochody, no, po prostu. Znaczy,
0: podobno te już są mniej zawodne.
1: No, może tak, to tak.
0: I powiem ci, że jak jeździłem, to tak, cały czas, jeżeli chodzi o zwartość, o sposób prowadzenia, naprawdę fajnie, natomiast, no, trochę bardziej trzymają cenę niż te wcześniejsze,
1: tak,
0: momenty, więc
1: jak,
0: być może też
1: no,
0: są mniej
1: wiesz,
0: zawodne.
1: Co, to ja jeździłem, jechaliśmy z Markiem właśnie z Progresji i dostał Alfa Romeo i jechaliśmy na jakiś koncert, nie pamiętam na jaki, tam 146 chyba, coś takiego, taka duża. A i spoko. Dobrze się jeździło, no ale no to wiesz, to był nowy.
0: No tak.
1: Jak to mówią, 4 lata nie ma Fiata. No to do każdego włoskiego samochodu można to dostosować.
0: Różnie z tym bywa, ale rzeczywiście rozumiem, że tak może być. Czyli co było przed tym Audi? Pomiędzy...
1: Honda. Mhm. Honda Accord. A wcześniej Audi A3 z też takim silnikiem dwulitrowym.
0: O, to w A3 to już jest...
1: W A3 220 koni to daje sporo. Radę. Mm-hmm. Daje radę.
0: Piotrek, chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali troszeczkę o tym, co w zespole i niech punktem wyjścia będzie utwór z mojej ulubionej płyty ADHD, czyli Anno Domini High Definition.
1: Hyperactive,
0: tak. Tak sobie wymarzyłem i bardzo się cieszę, że tobie też to odpowiada.
1: Dobrze.
0: Czy to była płyta, nad którą pracowaliście tak jak na początku? Cieszyłeś się z tej sesji?
1: To była ostatnia płyta, gdzie pracowaliśmy razem.
0: Aż tak?
1: Tak naprawdę, tak. To
0: była
1: ostatnia
0: 15
1: płyta.
0: Lat temu, 16.
1: No i to była ostatnia 17. płyta. Następna płyta już tylko tam 2 czy 3 numery powstały.
0: Songs.
1: Tak, songs. Mm. 2, 3 numery powstały w zespole. Następna płyta Love Fear the Time Machine żaden nie powstał. Mm-hmm. W zespole tylko wszystko Mariusz przyniósł. Wasteland też wszystko.
0: No tak, ale opracowywaliście to na próbach,
1: tak, to
0: trzeba
1: było
0: doszlifować,
1: no
0: tak, żeby aranżacje były już wspólne.
1: No tak.
0: To posłuchajmy, jak z tej współpracy

wyniknęło coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego. Hyperactive zespół Riverside w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w audycji Na Luzie, w której gościmy Piotra Kozierackiego.

0: kilometrze kierunek Rzeszów. Jest objazd przez drogę wojewódzką 878. Autostrada A1, nic się nie zmienia. Tam cały czas jest gęsty korek i też jest blokada drogi. 20 kilometrów do Torunia. Oczywiście jest ta informacja od Bydgoszczy. Zaczyna się w miejscowości Lisewo. Ten korek a kończy na wysokości Brzeźna, czyli tak naprawdę tuż przed samym Toruniem. Następnie S19, 10-kilometrowy korek. Gierlachy z Dziary w kierunku Rzeszowa także. A przypominamy, tam doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych na jezdni do Rzeszowa i zalecony jest cały czas objazd na węźle Lasy Janowskie, droga wojewódzka numer 878. Droga krajowa numer 94 to odcinek Brzeg Opole, 140 km i tam samochód wypadł z drogi. Cały czas jedziemy tylko i wyłącznie jednym pasem naprzemiennie. Na miejscu są służby drogowe i Państwowa Straż Pożarna i to właśnie policja kieruje ruchem od godziny 19. Wiemy też, co wydarzyło się na drodze krajowej numer 8, mimo że tam już nie ma utrudnień. 45-letni mężczyzna i nastolatek niestety zostali śmiertelnie potrąceni przez auto w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Policjanci i prokurator właśnie teraz wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku. Niestety mimo reanimacji nie udało uratować się życia i dlatego właśnie też były te korki na, przypomnę, drodze krajowej numer 8. To województwo dolnośląskie. W tym momencie nie ma już problemów z przejazdem, ale na miejscu może cały czas być jeszcze policja. I na sam koniec autostrada A1, jeżeli jedziecie z Gliwic, na przykład do miejscowości Żory, to przypominamy, że jest korek, on się delikatnie zmniejszył, w tym momencie ma mniej więcej 1 kilometr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27,5 minuty pozostaje do godziny 21. Za chwilę wracamy do rozmowy z Piotrem Kozierackim. Wcześniej Michał Kisielewski, posiadacz Mercedesa SQP. Śni mu się, że lata.

0: Za 24 minuty będzie godzina 21. Kończy się nasze dzisiejsze spotkanie z Piotrem Kozierackim. Meatloaf, co jest dla ciebie najcenniejszą rzeczą w 2026 roku, tak w połowie roku, jakbyś się zastanowił chwilkę?
1: Zdrowie.
0: Jednak.
1: Jednak, no.
0: Babcie miały rację.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Dziadkowie.
1: To, moje problemy nie były duże, tak? Ale leżałem z ludźmi, którzy mieli naprawdę problemy duże.
0: Teraz niedawno w szpitalu.
1: Tak, tak. Mhm. To jest przerażające. To jest po prostu przerażające.
0: No tym bardziej, że no, my mamy jeszcze o tyle komfortową sytuację, że ta służba zdrowia jest w miarę dostępna.
1: No,
0: natomiast
1: tak, no,
0: takie
1: tak.
0: kraje jak Stany, czy gdzieś, gdzie nie jest popularne,
1: kasy, tak,
0: tak. Posiadanie jakiegoś ubezpieczenia, to już jest rzeczywiście dramat. Jeśli ma istnieć Riverside, to jak sobie wyobrażasz te najbliższe miesiące, lata?
1: Wiesz co... Na razie chcę odpocząć. Mm-hmm. Kompletnie chcę odpocząć, wyluzować się, zająć się nekrofiliakiem i ze 2-3 lata po prostu odpocząć.
0: Aż tak?
1: Tak, nie chcę po prostu na razie nic robić.
0: Czyli
1: nie
0: możesz
1: nic robić.
0: Na spokojnie
1: tak.
0: ze sklepu żyć sobie
1: nie, powolutku. Nie chciałbym, wiesz co, zrobić czegoś, co zrobisz na szybko.
0: A później,
1: a później się będę tego wstydził. To wiesz co, jak mam to zrobić, to chciałbym to przygotować dobrze.
0: Mm-hmm.
1: To nie będzie łatwe, ja wiem o tym, no bo tam jakby sytuacja jest taka, a nie inna. Ale spróbuję, no. Jak się nie uda, to się nie uda. Nikt mnie nie zabije.
0: Ale jak cię znam, to...
1: No, na pewno się nie poddam.
0: Ta determinacja, no właśnie, jest,
1: na pewno się nie poddam.
0: Jest w sobie. Trzymam kciuki. Chciałbym, żeby to wszystko oczywiście szybciej niż wolniej się wydarzyło, ale najważniejsze z naszego dzisiejszego spotkania wypływa to, że widzimy cię uśmiechniętego, no, spokojnego, bez żalu czy zacietrzewienia.
1: No, minus 40 kilo, więc jeszcze.
0: No tak,
1: to jeszcze lepiej.
0: Ci, że,
1: tak,
0: a nawet chyba więcej. W pierwszej chwili nie poznałem, dopiero po tatuażach. A co masz nowego? Jaki masz nowy tatuaż?
1: A, tam na łydce.
0: Aha.
1: Picassa.
0: O, no. Myślałem, że muzycznie jeszcze.
1: Nie, właśnie nie Picassa, tego. O Boże. Nie Robin Hood, tylko...
0: Wichantel.
1: Nie, ten co z pasierbem chodził. Nie z pasierbem chodził, tylko z kolegą, z takim grubym, małym.
0: Okej.
1: Okay. Boże, zawsze zapominam, no
0: Don
1: teraz
0: Quixote.
1: Mi zaskoczy. Don Quixote, właśnie.
0: Don Quixote,
1: Don okay. Quixote, tak.
0: No to
1: ale mam tylko
0: fajnie.
1: Don Quixota zrobionego jego współkoleginie.
0: To Cervantesa.
1: Nie Cervantes, tylko jakąś...
0: Znaczy Cervantes napisał, a Picasso...
1: A Picasso namalował i to taką grafikę fajną, którą okay. tam zapłacił ponoć w tym, w jakiejś restauracji.
0: Mm-hmm.
1: I to
0: a tak,
1: jest,
0: że nie miał czym zapłacić.
1: Tak, nie miał czym zapłacić, zapłacił restauracji i to jakby to malowidło jest tam warte 2 miliony dolarów.
0: Czego ci życzyć na najbliższe tygodnie, miesiące?
1: Wytrzymałości.
0: Wytrzymałości.
1: Tak.
0: Tego ci życzę. Trzymam kciuki za powodzenie wszystkich projektów. No i koniecznie daj znać, jak Nekrofiliak będzie grał gdzieś.
1: No pewnie,
0: w Warszawie,
1: pewnie. Dam znać,
0: trzeba
1: dam
0: będzie
1: na pewno.
0: Pójść pomachać głową.
1: No pewnie, Slayer wreszcie.
0: Zdecydowanie. Piotr Kozieracki, Meatloaf, perkusista i założyciel zespołu Riverside, opowiadał dziś trochę o motoryzacji, trochę
1: o
0: życiu i o muzyce i o zespole Riverside, który będzie istniał dalej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Conceiving You na zakończenie. Taka klamra spinająca.
1: Niech będzie.
0: Początek i koniec.
1: Nie.
0: Riverside. Za 20 minut będzie 21. Słuchacie PLK, Polskiego Radia Kierowców.

0: Riverside za 17,5 minuty będzie godzina 21 z Meatloafem, który już nas opuścił. Ustaliliśmy, że najbardziej ulubiona nasza piosenka tego zespołu to Hybrid Times, którą mam nadzieję, że usłyszy i gość, i przede wszystkim wy, słuchaczki i słuchacze Polskiego Radia Kierowców. Z albumu Anno Domini High Definition zespół Riverside.
1: Come to me now, I will host you. I'm the alchemist of our times, I know exactly what you need.

0: 10 minut pozostaje do godziny 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. No bo gdzież indziej w polskim eterze można by było usłyszeć Hybrid Times zespołu Riverside, którego perkusista Piotr Kozieracki był dzisiaj gościem w Na Luzie.
1: Dla mnie się to podoba, ja chciałam powiedzieć. Bardzo.
0: Emilia Kleszewska sprawdza zadowolona, jak wygląda sytuacja na drogach.

0: w kierunku centrum Warszawy. Czysto także na dojazdówkach do stolicy, czyli droga krajowa nr 7 przez Łomianki i droga krajowa nr 79, południowa część Warszawy. S19, 10-kilometrowy korek Gierlachy z Dziary w kierunku Rzeszowa, tam nic się nie zmienia i przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody ciężarowe, zalecany jest objazd na węźle Lasy Janowskie, drogą wojewódzką nr 878 do węzła z Dziary. Tam są też ranne dwie osoby i policja zabezpiecza zdarzenie. Droga krajowa nr 94, Brzeg Opole, w miejscowości dokładniej właśnie Brzeg, 140 km. Tam pojazd wypadł z drogi. Służby drogowe i Państwowa Straż Pożarna są na miejscu zdarzenia. Policja kieruje ruchem od godziny 19. I na sam koniec jeszcze informacja. Mieliśmy wcześniej wiadomość od słuchacza, że przez dłuższy czas zablokowana była dzisiaj droga krajowa nr 8 w miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku. Już wiemy, co tam się stało. 45-letni mężczyzna i nastolatek no niestety zostali śmiertelnie potrąceni przez auto w centrum miejscowości Bardo i rzeczywiście tam do tej pory jeszcze mogą trwać prace służb, chociaż jak widać nie ma tam problemów z przejazdem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja jeszcze czytam w aplikacji Polskie Radio Kierowców raport Antka z Gryfina. Siemanko, meldunek ze Szczecina, stopni 14, niebo zachmurzone średnio, wiatr słaby, widoczność świetna. Ja razem z wami wracam do domu po całym dniu spędzonym w większym mieście. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru. Dziękujemy, Antku, pozdrawiamy ciebie i też życzymy ci tego samego.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: Daniel Potter śpiewał o tym, co by się mogło zdarzyć, jakby się miało kiepski dzień, i zawsze może być lepiej. Na przykład może być już po 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A po 21, 10 czerwca 2026 roku nadal wciąż są miejsca w naszym kraju, gdzie jest powyżej 20 stopni Celsjusza. W Przemyślu najcieplej 20,8, najzimniej w Kłodzku 10,8, ale jest jeszcze kilka miejsc na południowym wschodzie i na wschodzie, gdzie temperatura oscyluje wokół 20. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Okresami pojawią się w związku z tym opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie również burze. Które to burze? Możliwe początkowo także na północnym zachodzie. Opady deszczu miejscami umiarkowane, ale też silne, zwłaszcza na południu i wschodzie. Przejściowo także w centrum kraju.

0: mogą się pojawić w pierwszej połowie nocy, czyli tak do północy, do pierwszej. W wielu miejscach suma opadów od 10 do 20 mm, a na południowym wschodzie i wschodzie od 20 do 35 mm, to już jest naprawdę sporo. Temperatura minimalna w nocy od 8-9 stopni w rejonach podgórskich, około 11 w centrum, do nawet 16, imponujących 16 stopni na krańcach wschodnich w nocy. Wiatr przy tym na północy i zachodzie słaby, zmienny, nad ranem przechodzący na zachodni i północno-zachodni, w czasie burz porywisty do 85 km na godzinę nawet.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Cześć, tu Grzegorz Duda. Co byście powiedzieli na to, żebyśmy coś wspólnie naprawili?
3: To będą dobre rady od dobrego mechanika. Od poniedziałku do piątku, po godzinie 9:00, Grzegorz Duda radzi. Tylko w Polskim Radiu Kierowców.
1: To była autopromocja.
0: W audycji na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców, w audycji, którą realizujemy dzisiaj z Eweliną Dobrzyńską, z Emilią Kleszczewską, z Pauliną Olak. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Do 22:00 jedziemy razem. Cieszę się, że tak właśnie jest.

0: 10 minut po godzinie 21. Już za kilka chwil sprawdzimy, co dzieje się na drogach, ale Emilia pozwoliła sobie zażartować. Dla mnie też, dla mnie się podoba i słuchacz podchwycił. Dla mnie też się podobało. To może teraz Zbyszek zaprosi Mariusza Dudę i znów posłuchamy Riverside. Pozdrawia Bartek z Inowrocławia. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, Bartku. Sprawa nie jest taka prosta, ponieważ Mariusz na razie nie odbiera telefonu, no ale może odbierze i uda się doprowadzić do tego, co słuchacze, o czym słuchacze marzą. 10,5 minuty po godzinie 21. No ja mam wymarzoną taką sytuację, żeby o tej porze na polskich drogach nie było utrudnień, nie było.
1: Myślę,
0: korków.
1: Że cię uszczęśliwię w tym momencie.
0: No to posłuchajmy. Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 94, odcinek Brzeg Opole. 140 km. No właśnie, tam zakończyły się już prace służb, a przypomnijmy, samochód osobowy wypadł z drogi po 19. Wprowadzony był ruch naprzemienny i rzeczywiście tutaj te prace miały trwać 2 godziny i tak właśnie było do 21.

0: Na miejscu była policja i nie tylko. I już można przez drogę krajową numer 94 normalnie przejechać bez problemów. Jest natomiast aktualizacja autostrady A18. Przypominamy węzeł Luboszów, węzeł Golnice, dokładniej miejscowość Trzebień, województwo dolnośląskie, 69 km. Tam pojazd ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne, wypadł z jezdni, no i też na jezdni leżała naczepa. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia, zatem ten przejazd odbywa się wyłącznie lewym pasem. To jest właśnie ta najnowsza informacja od służb. Tam nie ma osób rannych, natomiast to jest utrudnienie, które trwa dzisiaj tak naprawdę od wczesnego popołudnia, bo od godziny 13. Także jeżeli tylko możecie, to najlepiej wybierzcie objazd i nie wjeżdżajcie na autostradową 18. I jeszcze zaglądamy sobie na mapy, patrzymy, gdzie się korkuje i czy w ogóle się korkuje, bo tutaj też mam garść dobrych informacji, że już zdecydowanie lepiej jest na ekspresowej 6 w drodze do Gdyni, jadąc oczywiście z Gdańska, także bez żadnych korków w centrum Warszawy. Rozluźnił nam się ruch na S8 na wysokości Marek, a jeżeli chodzi o południe naszego kraju, bez problemów przejazd z Krakowa do Tarnowa autostradową 4 i także po wielu, wielu godzinach można przejechać przez autostradową 1 z Gliwic do miejscowości Żory.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Dokładnie 20 minut po godzinie 21 skończyła się piosenka zespołu The Cult, Wild Flower. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, dobrych wiadomości, ciąg dalszy. Jest umowa na przedostatni fragment autostrady A2 na wschód od Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z firmą Mirbud, która wybuduje ponad 9 km trasy z Kijowca do Dobrynia. Koszt inwestycji to ponad 400 milionów złotych, jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dzięki temu autostrada A2 dojdzie niemal do granicy państwa.
1: Tak naprawdę to jest finał budowy podstawowej wersji A2 w Polsce. To jest przedostatnia umowa na budowę autostrady A2 w Polsce. Finał praktycznie tego projektu. Fizycznie to jest ostatni odcinek. Pozostał nam jeszcze do rozstrzygnięcia jeden przetarg na poprzedni odcinek, który jeszcze w tym roku zostanie rozstrzygnięty.
0: Wykonawca ma 10 miesięcy na sporządzenie dokumentacji i 22 miesiące na prace budowlane. Prezes Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak powiedział, że w ramach inwestycji powstanie kilka obiektów inżynieryjnych.
2: Będą dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu z rezerwy, po trzeci pas.

0: jeden duży obiekt mostowy ponad 1,1 km, 5 wiaduktów, urządzenia ochrony środowiska, przepusty dla zwierząt małych, 2 MOP-y, które w okolicy miejscowości Kijowiec będą wybudowane o standardzie powiększonym niż tradycyjne.
1: Jeśli dobrze liczę i nie będzie żadnych opóźnień, to odcinek autostrady A2 z Kijowca do Dobrynia ma być gotowy w 2029 roku. Trzymamy kciuki, trzymamy za słowo.

Kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Arctic Monkeys w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, audycji, w której staramy się tak dobrze grać, jak dobrze informujemy was o sytuacji na drodze. Zbliża się 21.30, przedostatni dzisiejszy serwis drogowy ma dla nas Emilia. Posłuchajmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, najnowszy serwis drogowy i tutaj no nie idziemy spać jeszcze. Jeszcze nie dojechaliśmy do domu, a zwłaszcza na autostradowej szóstce, węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzęśnica, czyli już na wysokości samego Szczecina tak naprawdę. 24 kilometr, samochód osobowy najechał na barierę energochłonną i zajęty jest fragment pasa włączenia na węźle Szczecin-Dąbie. Od 20.30 na miejscu są służby, no i tam rzeczy oczywiście pracują, chociaż uwaga, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Dostaliśmy informację dosłownie sekundę temu, przed chwilą, że już nie ma problemów z przejazdem, także autostradowa szóstka już raczej powinna być przejezdna. Także szybko służby się tutaj uporały z tym zdarzeniem. Przypominamy, co jeszcze się dzieje. Droga krajowa numer 94, Brzeg Opole, 140 km. Tam samochód osobowy wypadł z drogi. Wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 19, no i tam jeszcze przez jakiś czas mogą trwać prace służb, chociaż teoretycznie już nie widać korka, to wiemy, że policja ustala szczegóły tego zdarzenia. A na mapach czyściutko jest i pięknie w samym Krakowie.

0: Na trasach aglomeracji śląskiej również nie ma korków pod Wrocławiem, a mieliśmy delikatne przewężenie autostrady A4 na wysokości Kostomłotów. Jeżeli chodzi o centrum Warszawy, to po wielu, wielu rzeczywiście i zdarzeniach drogowych, i korkach raczej już jest dobra sytuacja, jeżeli chodzi o przejazd, chociaż S8 jednak cały czas jeszcze przewężona jest na wysokości Marek w drodze do Łodzi. I na koniec województwo pomorskie. Jadąc z Gdańska do Gdyni, już nie korki, a delikatne spowolnienia są na S6, to na wysokości Gdańsk-Osowa i ten korek, a raczej te wspomniane spowolnienia, o których mówiłam, mają niecały kilometr.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominam, że w najbliższą sobotę od godziny 11 do 19 będziemy na 29. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Zachęcamy, bo stoisko Polskiego Radia Kierowców będzie wyjątkowo okazałe. Będzie można na nim obejrzeć spalinowy pojazd terenowy stworzony przez studentów Państwowej Akademii Nauk stosowanych imieniem Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Będzie quad, będzie go-kart elektryczny, a także prototyp pojazdu elektrycznego z napędem wodorowym. Będziemy to wszystko relacjonować na naszej antenie, ale jeszcze lepiej zobaczyć to na własne oczy, więc zachęcamy 13 czerwca w najbliższą sobotę od 11 do 19 29 piknik naukowy na PGE Narodowym w Warszawie. Zapraszamy serdecznie.

0: Cały czas się ekscytujemy tym, że od jutra mundial, w sensie Mistrzostwa Świata, bo mundial to był w Hiszpanii w 82, no ale dobra, tak się utarło, że mundial. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, nie wiem, czy wybraliście sobie już alternatywną drużynę, której kibicujecie, ja wybrałem Norwegię, a jutro ceremonia i mecz otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata, w turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. Na 49. Polskę nie starczyło miejsca. No dobra, koniec złośliwości. Po raz pierwszy w historii będzie aż trzech gospodarzy: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Ten ostatni kraj budzi od wielu tygodni wśród kibiców obawy związane z bezpieczeństwem. Nie bez powodu się mówi, że niezły Meksyk. Meksyk od lat bowiem zmaga się z krwawymi walkami karteli narkotykowych. Polka Anna Olzacka, od lat mieszkająca w meksykańskiej stolicy, w rozmowie z Polskim Radiem podkreśliła, że władzom szczególnie zależy na tym, żeby kibicom pokazać, że nie muszą się bać, przyjeżdżając na turniej.
1: Myślę, że władze Meksyku starają się pokazać światu, że jednak Meksyk nie jest aż tak niebezpieczny, jak go malują za granicą. W tym celu Claudia Sheinbaum, pani prezydent Meksyku, stara się tutaj jakoś rozwiązać pewne problemy, bo nie wszystkie oczywiście się da rozwiązać w Meksyku na raz.
0: Polka mieszkająca w Meksyku, Anna Olzacka, podkreśla, że władze kraju nie chcą łączyć walki z kartelami z mistrzostwami świata.
1: Futbol został odseparowany od tego problemu. Sprawa Mencio, która tutaj się w Meksyku takim głośnym echem odbiła na całym świecie. Władze kraju najprawdopodobniej nie chcą po prostu łączyć tych dwóch spraw. Piłka to jest jedno. Oczywiście będą na pewno jakieś zwiększone oddziały policji czy tam Gwardii Narodowej wysłane na ulicę, żeby zapewnić jak największe bezpieczeństwo tutaj w Meksyku.
0: Obawy o bezpieczeństwo w Meksyku wzrosły w lutym po zabójstwie wspomnianego przywódcy kartelu El Mancho.

Wybuchły wtedy zamieszki, w których zginęło ponad 70 osób, więc umówmy się, te obawy są uzasadnione, no ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i mistrzostwa będą przebiegały w spokojnej atmosferze.

0: No i czasami można troszeczkę pohałasować i bałaganić. Bad Reputation, to była Joan Jett and the Blackhearts, minęła 21:50. No musimy to zrobić, musimy sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach tuż przed godziną 22. Ostatni serwis drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców właśnie teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, sprawdzamy, czy warto wyjeżdżać na nocną przejażdżkę po Polsce. Zaglądamy. Służby szybko uporały się z usuwaniem szkód na autostradowej szóstce między węzłami Szczecin-Dąbie i węzłem Rzęśnica. Tam osobówka najechała na barierę energochłonną i zajęła pas włączenia do ruchu na węźle Szczecin-Dąbie, ale samochód został już usunięty i przejazd przez A6 nie powinien wam sprawiać problemów. Bez utrudnień już także na drodze krajowej numer 94 Brzeg Opole na 140 km.

jutrze, tak, po 19 osobówka wypadła z drogi i wprowadzony był przejazd naprzemiennie jednym pasem. Od 6 godzin natomiast niemożliwy jest przejazd do Rzeszowa.

0: Tam dwie osoby są ranne, no i policja zabezpiecza zdarzenie i kieruje ruchem od godziny 15.40, przypomnijmy raz jeszcze. I na sam koniec jeszcze, czy w Polsce gdzieś się trudniej jedzie? Chyba raczej nie, minimalnie zwalniamy na S8 na wysokości Marek, to jest trasa, która prowadzi Was do Łodzi, oraz niewielkie spowolnienia są pod Toruniem na S10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dokładnie 8 minut pozostaje do godziny 22. Kończy się dzisiejsze Na Luzie z gościem Piotrem Kozierackim, czyli Meatloafem, perkusistą, założycielem zespołu Riverside, który w sensacyjnej rozmowie potwierdził, że Riverside będzie istnieć i w odpowiednim czasie i we właściwej formie wróci. Trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że to się wydarzy prędzej niż później. Dzisiejszą audycję pomagał mi realizować nasz Ladies Dream Team. Paulina Olak, wydawczyni. Ewelina Dobrzyńska, realizatorka. Słyszana przed chwileczką Emilia Kleszczewska, raportująca z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za wasz udział, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Aktywny, jak zawsze, wspaniały. I cieszę się, że usłyszymy się wkrótce. Spokojnej nocy, jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.